Zostałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz

lata. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy.

0: Cały czas wrze na Bliskim Wschodzie, znów doszło do wymiany ognia. Amerykanie grożą Iranowi kolejnymi atakami. Świadek Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, zeznawał w sprawie tzw. dwóch wież. Rywalizowali w stresie i pod presją czasu medycy na zawodach w Bydgoszczy. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne niespokojne godziny na Bliskim Wschodzie. W nocy doszło do następnej wymiany ognia na linii USA-Iran. Amerykańskie siły przeprowadziły ataki na tamtejsze cele wojskowe, m.in. irańskie zdolności rozpoznawcze, systemy łączności czy stanowiska obrony przeciwlotniczej. Teheran odpowiedział z kolei uderzeniami odwetowymi. Wysłał drony m.in. na 5. Flotę Marynarki Wojennej USA w Bahrajnie. Sytuację w regionie skomentował Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że ataki zostaną wznowione, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych Jarosław Kaczyński. Był przesłuchiwany wczoraj w związku ze śledztwem dotyczącym sprawy tzw. dwóch wież. Prezes PiS-u został wezwany do prokuratury w charakterze świadka. Z tymi informacjami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze. Było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
0: Śledztwo dotyczy planów budowy wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em Srebrna i ma związek z doprowadzeniem austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Wyłudzała świadczenia, najbliższe 8 lat może spędzić za kratami. Do szczecińskiego sądu wpłynął akt oskarżenia dotyczący kobiety, która według śledczych nielegalnie pobierała świadczenia pielęgnacyjne za opiekę nad dwojgiem niepełnosprawnych dzieci. Jak się okazuje, Justyna S. umieściła je w placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie poinformowała o tym centrum świadczeń.
2: Wyłudziła kwotę w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Drugi z czynów polegał na próbie wyłudzenia dofinansowania również w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.
0: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Kobieta przyznała się do winy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Rywalizowali w stresie i pod presją czasu przyszli medycy. Przyjechali do Bydgoszczy na ogólnopolskie zawody symulacji medycznej. Studenci w drużynach mogli sprawdzić umiejętności w specjalnym budynku, który przypomina prawdziwy szpital, a pacjentami są fantomy.
4: Sprawdzenie siebie, wiele tych sytuacji jest z życia wziętych. Istnieje możliwość, że jak już będą medykami z prawem wykonywania zawodu, trafią na taką sytuację. To się dzieje, bo wielu naszych studentów, którzy już skończyli uczelnię, opowiada o sytuacjach, które wcześniej przećwiczyli na zawodach, a później mieli okazję działać w realnym życiu.
0: Przyznaje Zofia Tekien-Jankowska, dyrektor Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy. To zabawa, rywalizacja i nowe doświadczenia, podkreślają Michał i Marek, studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
5: No niewątpliwie możemy sprawdzić swoje umiejętności, długie miesiące przygotowań i rozwijać się w tym zakresie.
6: A jaki był scenariusz?
7: Doszło do wypadku samochodowego, zespół ten transportował 6-letnie dziecko, trzeba było odpowiednio drużynę podzielić, żeby te siły i środki dobrze rozdysponować.
0: W Bydgoszczy pod okiem sędziów rywalizowało ponad 70 studentów z uczelni medycznych z całej Polski.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Jaka symulacja? Nie udajemy, wstajemy. To poranek 11 czerwca, czwartek. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9:00.

0: She's got the look i zespół Roxette, a teraz będziemy składać życzenia, bo tak zwykle rozpoczynamy dzień. Felix, Teodozja, Anastazy, Radomił, Barnaba, Witomysł. To są te osoby, które dzisiaj świętują imieniny, także dwa znane nazwiska. O, z imionami rzecz jasna sobie wypisałem. Hugh Laurie, brytyjski aktor, komik, scenarzysta, filmowy, muzyk nawet. Dr. House świętuje dzisiaj urodziny, a także aktorka i dramatopisarka Gabriela Muskała. Wszystkiego najlepszego. Dzień także rozpoczynamy od Ewangelii w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.
2: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy bardzo znane słowa Pana Jezusa. Idźcie i głoście. My te słowa Pana Jezusa bardzo dobrze rozumiemy. Idźcie i głoście, przepowiadajcie w swoich miejscach pracy, tam, gdzie po prostu jesteście. Idźcie i głoście, że Jezus żyje, że On jest, że On nas zna i wie, co nam trzeba. Jednym z takich nakazów Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii jest to, żeby uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych. Czasami słysząc to, mamy przed sobą takie wyobrażenie, że nagle staniemy nad kimś umarłym i przywrócimy go do życia siłą Jezusa. A to wskrzeszenie umarłych to często nie jakieś spektakularne wydarzenie. To po prostu danie komuś nadziei. Nadziei komuś, kto dziś obumiera wewnętrznie. Kto nie widzi sensu życia, kto nie widzi sensu swojej codzienności. Idźcie i głoście i dajcie takiej osobie nadzieję. Wskrzeszcie ją z powrotem do życia, bo jest po co żyć, bo jest z kim żyć. Wskrzesić do życia to dać drugiemu nadzieję. Otrzymałeś łaskę od Pana? Nie zatrzymuj jej na sobie. Przekaż ją innym. Stara metoda ewangelizacji.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
6: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantorconti.pl.
7: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
8: Już 12 czerwca w Amfiteatrze Tarasów przy Aquaparku koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
9: Po reklamie.

Nie wiem, dlaczego jeszcze Justyna nie zanotowała w wiadomościach, że się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zaczynają dzisiaj, niestety bez reprezentacji Polski, ale dopatrzyliśmy się jednego akcentu. Oto pojawiły się koszulki piłkarskie Haiti, meczowe, bardzo ładne, i tam jest taka grafika na dole koszulki, stoi facet z flagą pośród innych. I ta flaga, no to jest flaga Haiti na białym tle, ale na granatowym, bo jest odmiana też granatowa tej koszulki, no wygląda tak, jakby to była polska flaga, no biało-czerwona. No niestety to ta biel to jest jednak błękit, to się wszystko tak wydaje kolorystycznie, a niektórzy dopatrywali się polskiej flagi, bo Polacy walczyli o niepodległość tego właśnie kraju Haiti. Wielu zresztą naszych rodaków tam zostało, stąd polskie nazwiska też się na Haiti zdarzają. No z sympatii możemy Haiti trzymać, ale rozwiewamy niestety wątpliwości, to nie jest polska flaga. Mistrzostwa Świata rozpoczynają się dzisiaj, będziemy oglądać na szczęście bez stresu. Albano i Romina Power, Sempre Sempre już teraz w Radio Plus.

Inner Circle, Sweet Alalalala Long. Inner Circle to zespół z Jamajki, więc teraz przenosimy się nie tak bardzo daleko, a wręcz bardzo blisko, na Haiti. No i teraz uwaga, nie

Albano i Romina Power oczywiście na antenie Radia Plus. Ciekawe, czy Justyna się poprawi i naprawi z tymi mistrzostwami świata? 6.30. Już za chwilę przekonamy się w skrócie wiadomości. Później będzie prognoza pogody. Gdzieniegdzie deszczowa i to mocno deszczowa.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Samochód wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Do tragedii doszło wieczorem w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli 45-letni mężczyzna i nastolatek. Wiadomo, że za kierownicą siedział 52-letni mężczyzna. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach Radia Plus o 7:00. Kolejne niespokojne godziny w Irlandii Północnej. Policja w Belfaście starła się z protestującymi. W stronę mundurowych poleciały cegły i butelki. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. Skala zamieszek była jednak znacznie mniejsza niż we wtorek. Mimo to prewencyjnie zamknięto wczoraj część szkół. Wstrzymano też transport publiczny. Przypomnijmy, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii, próbując odciąć mu głowę. Ofiara straciła lewe oko. Prawe jest uszkodzone. Ma też poważne obrażenia szyi i głowy. Napastnik usłyszał już zarzuty. Protestujący, którzy po tym ataku wyszli na ulicę, domagają się zaostrzenia przepisów migracyjnych. Niezwykła uroczystość w Sagrada Familia. 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół Bazyliki w Barcelonie, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę i poświęcił wieżę Jezusa, najwyższą wieżę kościelną na świecie, która ma 172,5 metra. Uroczystości zakończyło sugestywne podświetlenie świątyni i pokaz fajerwerków. Piękno architektury, światła i symboli pomaga odkrywać obecność Boga i głosić Ewangelię współczesnemu światu, mówił Ojciec Święty. Dziś rano Leon XIV zakończy wizytę w Barcelonie i jako pierwszy papież w historii poleci na Wyspy Kanaryjskie.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Dwa kurhany z wczesnej epoki żelaza oraz liczne obiekty gospodarcze odkryto w Jackowie podczas archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie budowy drogi krajowej do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że z wnętrza kurhanów pozyskano kilkanaście fragmentów ceramiki, które pozwoliły powiązać obiekty z archeologiczną kulturą pomorską funkcjonującą we wczesnej epoce żelaza. Z uwagi na brak zachowanych pochówków wewnątrz nasypów, badacze przypuszczają, że obiekty te mogły pełnić funkcję kultową lub symboliczną. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Senat przyjął w środę poprawki do ustawy o Związku Metropolitalnym w Województwie Pomorskim przewidującej, że na Pomorzu powstanie metropolia obejmująca 61 gmin i powiatów oraz około 1,5 miliona mieszkańców. Związek ma koordynować m.in. transport publiczny, planowanie przestrzenne i rozwój regionu. Przygotowana przez MSWiA ustawa wprowadza podstawę prawną do utworzenia Związku Metropolitalnego w Województwie Pomorskim. Ustawa nie tworzy nowego szczebla samorządu, ani nie zmienia granic gmin czy powiatów. Ma być strukturą zarządczo-koordynacyjną. W regionie sporo chmur, pojawi się też deszcz. Termometr wskazuje 12 stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna wzrośnie dziś o 3 kreski. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, a słaby wiatr wieje z północy.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Za 26 minut będzie godzina 7, no to ja powiem już o tym mundialu, ale to za kilka minut. Wcześniej stan pogody, Anna Jurksztowicz, a później Queen, Radio Gaga. Dzień dobry.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Rozpoczynamy, proszę Państwa, Mistrzostwa Świata w Gdybaniu 2026. Co by było, gdyby nie ta Szwecja, która w ogóle nie powinna grać z nami w barażu, a jeszcze gdyby Świderski wykorzystał tę okazję na początku, a w ogóle sędzia nas nie skrzywdził. No więc co by było, gdybyśmy zagrali na tym mundialu? No ale nie gramy, także sami musimy sobie zorganizować tradycyjne mistrzostwa i to dokładnie w tych samych terminach, w których w nasze miejsce niesprawiedliwie gra Szwecja. Także już w najbliższy poniedziałek o 4 rano mecz otwarcia. No w poniedziałek rano mecz otwarcia oczu, często przegrywamy. W sobotę wieczorem mecz o wszystko. No bo czym jest weekendowy wieczór, jak nie wszystkim najlepszym, na co czekamy cały tydzień? No ale tu też często obrywamy. A kto ktoś nie przyszedł, a to pogoda, a to nie bawiliśmy się tak fajnie. Więc jeszcze jest mecz o honor. Z piątku na sobotę za 2 tygodnie, w środku nocy, także aj, miejcie honor, nie siedźcie po nocach, się wyśpimy, będziemy wygrani.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
11: Po reklamie.

0: Myślałem, że w naszym kąciku historycznym jeszcze będzie coś o Szwedach, ale nie. Dzisiaj wylosowali nam się Tatarzy i o nich, i o starciu z nimi opowie m.in. Artur Moczarski. Za 6 minut będzie godzina 7.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 11 czerwca 1694 roku rozegrała się bitwa pod Chodowem, nazywana polskimi Termopilami. Podczas niej kilkusetosobowy oddział polskich wojsk, w tym husarii, powstrzymał najazd tysięcy Tatarów. Tego dnia w roku 1940 podpisano polsko-brytyjską umowę lotniczą o ochotniczym zaciągu żołnierzy lotnictwa polskiego do RAF-u oraz o zorganizowaniu jednostek polskich sił powietrznych, ściśle związanych organizacyjnie i operacyjnie z królewskimi siłami powietrznymi. A teraz o współpracy świętego Barnaby i świętego Pawła, czyli słynnego duetu misyjnego. Naprawdę Barnaba miał na imię Józef, a dopiero apostołowie nadali mu przydomek Barnaba, dosłownie syn pocieszenia. To on zaopiekował się świętym Pawłem po jego powołaniu pod Damaszkiem, ale to z nim jest też związana pierwsza kontrowersja w kościele, czyli problem dość zasadniczy. Czy poganie przed chrztem muszą przejąć wszystkie żydowskie zwyczaje? Paweł i Barnaba, choć byli Żydami, uważali, że nie ma takiej potrzeby. Na szczęście rozsądek zwyciężył i święty Piotr uznał rację misjonarzy. Barnaba był jednym z tych wiernych, którzy cały swój majątek oddali apostołom, a życie oddał za wiarę na Cyprze. Dziś jest także patronem Florencji i Mediolanu. Tam, w kościele pod wezwaniem świętego Barnaby, powstał zakon regularnych kleryków świętego Pawła, założony przez świętego Antoniego Marię Zakaria. Dlatego ojcowie nazywani są Barnabitami.

0: Wiemy, czy pozostały do godziny 7 na naszym profilu facebookowym. Pytanie o to, czy w ogóle będziecie te Mistrzostwa Świata w piłce nożnej oglądać. Przypominamy, że zaczynają się dzisiaj. Nawet Adam napisał do nas: mnie informacja o mundialu zaskoczyła, nawet nie kojarzyłem, że się zaczyna. No, zaczyna się bez Polaków. Oficjalny strój piłkarzy polskich na mundialu 2026 na naszym profilu facebookowym. Proszę się pośmiać, ale proszę też napisać, czy wy też sobie, bo to są stroje wakacyjne jednak, czy też sobie robicie wakacje od piłki nożnej, czy nie, siadacie i będziecie nawet w nocy oglądać, napiszcie do nas. A teraz już czas na wiadomości, zbliża się 7.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy...

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie.
6: Przyjechali na wycieczkę. Ojciec i syn zginęli potrąceni przez samochód na Dolnym Śląsku. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii. Minister Marcin Kierwiński obroniony, szef MSWiA, zostaje na stanowisku. Mundial czas zacząć. Dziś ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszej tragedii na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego ojciec. Obaj przyjechali tam na wycieczkę.
7: 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
6: Mówiła Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich. Pojazd odbił się jeszcze od muru i zderzył z innym samochodem jadącym z naprzeciwka. Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk, który podkreślał jego rolę w ochronie granic i bezpieczeństwa kraju. Za odwołaniem ministra głosowało 202 posłów, przeciw było 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
8: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
9: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
8: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
10: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
8: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
6: O czym mówił Mateusz Gołębiewski. Członkowie obwodowych komisji wyborczych mieli nie dopełnić swoich obowiązków. To podczas ostatnich wyborów prezydenckich. Siedlecka prokuratura stawia zarzuty 24 osobom.
11: Nierzetelnie przeliczyli głosy ważne i nieważne w drugiej turze wyborów prezydenta RP oraz nierzetelnie sporządzili protokoły głosowania, czym wyrządzili istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów oraz wyrządzili istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na prezydenta RP.
6: Mówił Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. 12 podejrzanych przyznało się i złożyło wyjaśnienia. Członkom komisji za niedopełnienie obowiązków grozi grzywna, a nawet do 2 lat więzienia. Zmiany w Episkopacie. Biskup Krzysztof Wędkowski przewodniczącym Rady Prawnej, a arcybiskup Andrzej Przybylski członkiem Rady Stałej. To niektóre z decyzji, jakie zapadły na 405. zebraniu plenarnym w Łomży. Co jeszcze postanowili biskupi?
12: Biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Andrzej Przybylski został też powołany na stanowisko delegata do spraw apostolstwa chorych. Rezygnację złożył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Autorem Komisji Wychowania Katolickiego został ksiądz Mateusz Adamski, a sprawami bioetycznymi zajmie się ksiądz Łukasz Duda. Biskupi zdecydowali także o zniesieniu zespołu Laudato Si przy Radzie Episkopatu do spraw społecznych. W jej miejsce powstanie teraz zespół KEP do spraw ekologii.
6: A mówiła o tym Aneta Paszko.
0: Wiadomości Radia Plus.
6: To już dziś wielkie otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Pojawi się 48 reprezentacji, a najlepsi będą rywalizować na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych przez ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków, komentuje legendarny bramkarz Jan Tomaszewski.
13: I to jest żenujące. Straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans. Przepraszam Jasia Urbana. Jestem cały czas za Jasiem Urbanem. Jasiu przegrał najważniejszą rzecz, jaką mógł przegrać. Mecz ze Szwecją. Nie można było przegrać z tak słabym przeciwnikiem. Myśmy to przegrali.
6: Meczem otwarcia mundialu będzie pojedynek Meksyku i RPA. Finał 19 lipca. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
14: Nad Gdańskiem spore zachmurzenie. Taki stan ma się utrzymać przez większość dnia. Na termometrach około 12 stopni Celsjusza ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, a wieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Kto rano wstaje, ten już jest bliżej weekendu, bo piątek jutro, na razie czwartek, 11 czerwca. Do roboty, kochani. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk. Zapraszam na przeboje z notą nostalgii w Radiu Plus. Bo ja mam właśnie taką robotę, zapowiadać piosenki. Ale to dla was wszystko, to dla was. Abba na początek tej godziny.

0: Halina Frąckowiak na antenie Radia Plus, 14 minut po godzinie 7. Teraz informacja taka. Otóż Senat przyjął nowelizację ustawy deregulującą część przepisów energetycznych. Brzmi skomplikowanie, ale nie tak bardzo skomplikowanie jak te nasze rachunki, które dostajemy do skrzynek pocztowych. Ja tam nie wiem, co się dzieje na nich, za co ja płacę i dlaczego tak, a nie siak, dlaczego taka jest taryfa, oni proponują mi inną, a w tej innej to ja też zupełnie nic nie rozumiem. Teraz ma być łatwiej, zgodnie z tą ustawą, nowe przepisy sprawią, że odbiorcy, czyli my, ci, którzy korzystają z prądu, dostaną faktury przejrzyste. Informacja tam będzie się składała z najważniejszych elementów tego rachunku. Jeszcze trzeba z innymi zrobić, z telefonami na przykład. Ja też w telefonach to nie wiem, za co płacę i dlaczego tyle. Ile to jest rata za telefon, a ile tam jakieś zniżka albo obniżka. A jak już ktoś do mnie dzwoni i coś proponuje, to ja już wiem, że on przedstawi tak, że ja i tak zapłacę więcej, ale to będzie korzystne dla mnie. Jak najbardziej. 15 minut po godzinie 7. Niech to wszystko będzie proste. Ja mogę nawet zapłacić, tylko żebym wiedział za co.
1: Reklama.
2: Hello. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
3: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
1: Renault. OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
5: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
4: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: Po reklamie.

To teraz by się przydała piosenka Happy End, bo happy endem zakończyła się ta historia. Otóż ratownicy na Morzu Północnym koło wyspy Farne zauważyli kajak. Gdzieś tam przez lornetkę czy z helikoptera, ale kajak. No ale w kajaku za bardzo człowieka nie było, za to był pies. Przemoczony, wystraszony, dryfował, no i okazało się, że trzeba było podjąć akcję ratunkową. Na koniec okazało się, że on miał z właścicielem wypłynąć tym kajakiem, ale się kajak odczepił. Prąd zaczął i wiatr znosić coraz bardziej tę jednostkę pływającą. Ona się oddalała, więc były marne szanse na pozytywne zakończenie tej akcji. I w końcu kajak znaleziono. Patrzą, przez lornetkę znowu pusty, ale za chwilę łebek się wychylił. No i udało się nawet wskoczyć do wody, wyciągnąć tego psiaka i przeholować, docholować do brzegu. Radości nie było końca. Taka historia, ale jaka medialna. Wszyscy o tym piszą, nie tam pies, który jeździł koleją. Pies, który pływał kajakiem i to sam na Morzu Północnym. Baltimora teraz i Tarzan Boy na antenie Radia Plus.

Chętnie bym obejrzała, napisała do nas Iza. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Zwłaszcza, że nie muszę się denerwować, jak grają nasi, ale ta pora, no to dla mnie czas odpoczynku. Może coś się uda zobaczyć. Dzień dobry wszystkim. A propos dzień dobry, to nie jest nic straconego. Są mecze, które będą o 4, o 5, a nawet o 6 rano, więc jak ktoś wstaje rano, wyspany, polecam. Ja chyba w drodze do pracy, znaczy tuż przed pracą, przy śniadaniu sobie coś tam włączę. Na razie zbliża się w 7:30 czas na wiadomości w Radio Plus.

0: Jest w 7:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 w Trzebownisku na odcinku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery. Ruch odbywa się prawym pasem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Najwyższy trzeci stopień ostrzeżeń przed burzami dla Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom alerty przed ulewami i silnym wiatrem. W 10 województwach obowiązują także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Dzisiaj na stacjach taniej o kilka groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 6 zł i 43 grosze za litr. Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1, to w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem już mecz otwarcia mundialu, Meksyk zagra z RPA.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Żaglowiec Dar Młodzieży cumuje w Nassau na Bahamach. Jednostka miała awarię systemu klimatyzacji, przez którą konieczny był kilkugodzinny postój na Martynice. Dar Młodzieży 16 kwietnia wyruszył w rejs do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w uroczystościach związanych z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości USA. Na pokładzie jest 114 praktykantów, studentów Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, podzielonych na 3 wachty. W środę w Wejherowie polskie elektrownie jądrowe podpisały porozumienie z regionalnymi organizacjami biznesowymi, mówi Michał Olszewski, wiceprezes zarządu polskich elektrowni jądrowych.
2: To jest inwestycja, która ma być filarem i fundamentem bezpieczeństwa energetycznego państwa. Oczekiwania, które są zarówno po naszej stronie, jak i po stronie dostawcy technologii, jakim jest firma Westinghouse, są bardzo wysokie i też chcemy, żeby nasi partnerzy mieli świadomość tego, że te oczekiwania, które my mamy, to nie są oczekiwania, które się biorą tylko i wyłącznie z naszego widzimisię.
1: Koszt całej inwestycji to kilkadziesiąt miliardów złotych. Eksperci oceniają, że przy sprawnym przygotowaniu łańcucha dostaw nawet 15% tej kwoty mogłoby zostać w polskiej gospodarce. Nad Gdańskiem spore zachmurzenie. Taki stan ma się utrzymywać przez większość dnia. Na termometrach około 12 stopni Celsjusza ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, a słaby wiatr wieje z północnego zachodu.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Ależ nam pięknie podlewa te nasze zielone zakątki, oczywiście te, które nie są pod dachem. Twój zielony zakątek przed godziną 8:00, szczegóły naszej zabawy. Tomek Woloszczyk, dzień dobry.

0: Uwaga, uwaga, truskawki nam wybierają i wykupują i pozbawiają nas tego pysznego owocu. Uwaga, Czesi przyjechali na targ w Kurowie-Zdroju. Oni tam bardzo często się zaopatrują w warzywa i owoce, ale hitem stały się truskawki. Okazuje się, że u nas są wielokrotnie tańsze niż u nich, więc oni przyjeżdżają. Nawet media zaczęły pytać, ktoś tam się chwalił, że kupił 6 kg, jest szczęśliwy, zrobi z nich dżem. Mówią, że u nich truskawki kosztują 140 koron, to jest około 25 zł. U nas są po 12, 15, 18, więc przyjeżdżają i wykupują. Ale może nie tak głośno, bo jak tam w Kurowie-Zdroju podniosą ceny, to i całą Polskę to ogarnie. Więc może dajmy im kupić, tym Czechom, te truskawki, a tym z Kurowie-Zdroju niech posłuży jakiś transport, nie wiem, do Wałbrzycha może niech pojadą i kupią też tańsze, jak im w Kurowie wykupią. Proszę bardzo, jaka bitwa, sezon jest krótki. Cieszmy się truskawkami, niedługo będziemy już tylko wspominać. Za 16 minut będzie godzina 8.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Wykorzystaj.

0: na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Po reklamie.

0: Zielony zakątek.
1: Ja wiem, że może ta muzyczka nie współgra z waszym nastrojem o poranku, gdy zdenerwowani spieszymy się, żeby rano się wyrobić, zdążyć na autobus, wyszykować dzieci, zjeść śniadanie i inne tam rzeczy jeszcze sobie przygotować. Ale już myślimy o tym, jak ten zielony zakątek będzie nam służył po południu. Może w weekend dopiero, ale zasiądziemy sobie. Zresztą bardzo dużo zdjęć przysyłacie, nie tylko samych roślin, ale też miejsc do siedzenia, gdzie wypoczywacie, hamaków, stolików ze znajomymi, gdzie spędzacie czas. Czekamy na wasze zielone zakątki, ogródki, działki, balkony, a nawet wnętrza w biurach się zdarzają i w pokojach domowych. Pokażcie, jak się na zielono urządziliście i wyślijcie do nas zdjęcie. Nawet z telefonu komórkowego, nie trzeba tam żadnych cudów robić. AI niedozwolone, przypominamy, na naszym profilu facebookowym. Nie, przepraszam, nie na facebookowym. Na stronie internetowej radioplus.pl. Tam jest formularz i tam wysyłajcie swoje zgłoszenia. Do zabawy już po godzinie 8 do kogoś zadzwonię. A na profilu facebookowym o piłce nożnej, bo murawa też jest zielona i mistrzostwa się dzisiaj zaczynają.
0: Twój zielony

No tak, pierwszy raz to się najbardziej zapamiętuje te słowa kocham cię, ale warto powtarzać każdego dnia, nawet po raz 100-tysięczny. Za 2 minuty będzie godzina 8, taka myśl mnie naszła o poranku, teraz słysząc piosenkę Bajmy. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus, a później po 8 kolejne piosenki o miłości, ale nie tylko.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie. Jedna osoba nie żyje, kilka jest rannych. Zaczynamy od tragicznego wypadku w Łódzkiem. Dostał zaproszenie z Białego Domu. Prezydent Karol Nawrocki leci na urodziny Donalda Trumpa. Jego specjalność to ekstremalne maratony. Piotr Suchenia z Gdyni ma ich na koncie kilkadziesiąt. Na zegarze 8:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych. To po tym, jak na Krajowej 70 w Arkadii busy zderzył się z samochodem ciężarowym. Na miejscu trwa akcja służb. Trasa będzie zablokowana przez kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy. Kierunek Stany Zjednoczone. W niedzielę leci tam prezydent. Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Informację potwierdziła już jego kancelaria. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Co wiemy o tej wizycie?
4: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
3: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem niedzielę i poniedziałek. To kolejny już protest w sprawie budowy trasy S7. Mieszkańcy Wieliczki i okolic sprzeciwiali się tak zwanemu wariantowi wschodniemu, który ponownie ma być rozważany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wcześniej projekt został dwukrotnie odrzucony. Mieszkańcy zwracają uwagę na dużą liczbę wyburzeń i potencjalne zagrożenie dla kopalni soli.
5: W tej chwili stanęliśmy w sytuacji, w której wariant na południu Krakowa, który jest najtańszy, jest najkrótszy, ma najmniej wyburzeń i wywłaszczeń, jest permanentnie torpedowany. Ciska się nam tą drogę politycznie.
6: Obecnie problem dotyczy ludzi od Morawicy z jednej strony, do Niepołomic z drugiej strony i nie wiadomo, kiedy się skończy.
3: Na te słowa odpowiada już Generalna Dyrekcja. Trwają analizy i nie został wytyczony żaden konkretny przebieg nowej trasy, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału.
7: My w tym momencie analizujemy ponownie ten obszar, patrzymy na tereny, które już są wyłączone, które jeszcze dodatkowo mogą być wyłączone, więc cały czas trwają prace analityczne. Każdy kontakt z mieszkańcami, każde głosy zgłaszane przez mieszkańców, argumenty, to jest dla nas materiał do dalszej analizy i do wyciągania wniosków.
3: Ostatnie spotkanie konsultacyjne ma się odbyć we wrześniu. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
8: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
3: Mówił Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z tych osób.
1: Wiadomości Radia Plus.
3: Przebiegł dosłownie cały świat. Pochodzący z Gdyni Piotr Suchenia ukończył maratony na 7 kontynentach. Przemierzył nawet Arktykę. O swoich zmaganiach na trasie w 40-stopniowym upale i 50-stopniowym mrozie opowiada w najnowszej książce.
9: Na pewno najcięższy był maraton w Bangkoku. Tam startowaliśmy w nocy, to była chyba godzina 3, ale tam było tak gorąco, było tak wilgotnie, że stojąc na starcie człowiek był już cały mokry, a do pokonania miał jeszcze 42 km. 6 czy 7 miesięcy wcześniej przebiegłem na biegunie, gdzie było minus 50 stopni, czyli ta amplituda 90 stopni pokazuje jednak, że człowiek może się przystosować, jeżeli coś lubi robić, coś chce robić.
3: Mówił Piotr Suchenia. Ostatni z jego wyczynów to bieg z Monteverestu. Linię mety minął jako pierwszy z Polaków oraz czwarty z biegaczy niepochodzących z Nepalu, a na swoim koncie ma udział w 38 maratonach. Już teraz w Radiu Plus informacje o pogodzie na dziś.
0: Praktycznie w całym regionie pochmurno. Taki stan ma się utrzymać przez cały dzień. Termometr wskazuje około 12 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, wieje słaby wiatr z północnego zachodu.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry o poranku. 6 minut po godzinie 8. Rozkręcamy się, rozbudzamy. To czwartek, 11 dzień czerwca. A pomogą nam w tym najpierw Modern Talking, a później Whitney Houston.

0: Zielony Zakątek.
1: A z nami dzisiaj jest Kamila. Dzień dobry, o poranku.
2: Dzień dobry.
1: Zdjęcie też zrobione o poranku?
2: Dokładnie, tak raczej później troszkę. Mhm. I nie dzisiaj, bo dzisiaj deszczowo u nas.
1: Właśnie się tak zastanawiałem, że tu ani kropli i deszczu nie ma.
2: Ale to był weekend.
1: Taki można powiedzieć skalniaczek tutaj na zdjęciu.
2: Dokładnie, tak.
1: A te kwiaty to same tak wyrosły spod tych kamyczków?
2: No same nie trzeba sadzić i dbać o nie, więc... Mhm. Taki relaks dla mnie po pracy.
1: Dobra, ale widzę też wspaniałe schody. Rozumiem, że z domu do ogródka.
2: Dokładnie tak.
1: Tak, przypomniał mi się teledysk, kiedyś Romina Power po takich schodach schodziła z góry na festiwal, tylko trzeba było jakiś dywan tam jeszcze położyć. Ale jest dużo, widzę, przestrzeni do odpoczynku, no i miejsce, gdzie się pewnie całą rodziną spotykacie.
2: Dokładnie. Grill, jakieś urodziny dzieci, więc tam robimy.
1: Mm-hmm. A dzieci już są w takim wieku, że trochę dbają o to, co tu się dzieje, na przykład koszą trawę?
2: O, jeszcze nie. Jeszcze ich to nie interesuje.
1: Jeszcze nie, ale pomogą za kilka lat, mamy nadzieję. Dziękuję bardzo za to zdjęcie. Dzisiaj nagradzamy właśnie to zdjęcie, które przyszło do nas ze Skawiny. Wysyłamy koszulkę. Koszulka ma taki napis, czasem przesadzam. O, to taki ogrodniczy napis.
2: Bardzo się cieszę.
1: I zdjęcie oczywiście też trafia do naszego finału, który pod koniec czerwca do wygrania 5000 zł na upiększenie swoich wspaniałych zielonych zakątków. Miłego dnia życzę i miłego weekendu, który się zbliża już.
2: Wzajemnie, dziękuję bardzo.
1: A na waszym tutaj, na tym zdjęciu będzie to ten weekend, czy gdzieś jakieś plany?
2: Plany są gdzieś indziej, ale za tydzień na pewno.
1: Super.
2: Rodziny dziecka.
1: Do usłyszenia. 16 minut po godzinie 8 to nie jedyny finał dzisiaj twojego zielonego zakątka. Cały czas czekamy na zgłoszenie na stronie radioplus.pl. Możecie wysyłać swoje zdjęcia.
0: Zielony zakątek.
3: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: kurczaczki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Kaufland jest

No i gdyby tak tylko policja chciała i mogła, stałaby się chyba najbogatszą służbą mundurową w Polsce, bo czytam, że w jednym mieście, w Lublinie dokładnie, przeprowadzono kontrolę rozmaitych wykroczeń związanych z poruszaniem się rowerami. No i aż 168 wykroczeń namierzono i ukarano mandatami. Ale czytam tę listę mandatów na autoświat.pl i okazuje się, mimo że autoświat.pl, mimo że są nagminnie popełniane, bo jak ja widzę, co ludzie robią, na przykład przejazd rowerem po przejściu dla pieszych, 50 do 100 zł. No bo tam, gdzie są drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, to tak, to można, ale jeśli są przejścia dla pieszych, trzeba się zatrzymać i przeprowadzić. Ale poruszanie się po chodniku z prędkością większą niż piesi, 300 zł. No czasem zdarza się, że trzeba na chodnik zjechać i to jest bezpieczniejsze i wygodniejsze niż jechanie ulicą, zwłaszcza gdy po chodniku nikt nie chodzi. No ale jak można jechać wolniej niż pieszy? No to chyba się spadnie z tego roweru. Za 3 minuty w pół do 9:00 bądźcie bezpieczni, uważajcie na pieszych, no i nie popełniajcie tych wykroczeń. Są przepisy, to są, no trzeba jakoś je respektować. Wariusz Manks już teraz na antenie Radia Plus.

0: Orła zdążyliśmy, ale na cień już nie ma czasu. Za minutę w pół do dziewiątej, za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Będzie też prognoza pogody. Zapraszamy.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy, a do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
4: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Ło, widzisz to, co ja?
10: A, nie widzisz.
9: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Po reklamie.
12: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba nie żyje, 5 jest rannych. To po tragicznym wypadku w Łódzkiem. Na Krajowej 70 w miejscowości Mysłaków, niedaleko Łowicza, bus zderzył się z ciężarówką.
13: Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby utorować sobie do bezpiecznego wydobycia poszkodowanych z wraku.
12: Mówił Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Nowy Jork czekają trudne godziny. Synoptycy ostrzegają przed niebezpiecznym załamaniem pogody w całej aglomeracji. Nadchodząca fala upałów połączona z gwałtownymi burzami przyniesie temperatury sięgające około 40 stopni. Także gradobicia, lokalne podtopienia, a nawet ryzyko wystąpienia tornad. Dziś obowiązuje tam najwyższy stopień zagrożenia, kiedy to przez region przetoczą się najsilniejsze nawałnice. Polscy siatkarze w Lidze Narodów w turnieju w Chinach rozpoczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków. A już dziś drugi mecz o godzinie 14. Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią.
14: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W Gdyni trwa sezon budowlany, ale nie przy drogach. Zarząd Dróg Miejskich prowadzi jednocześnie 4 budowy placów zabaw i stref aktywności, a 3 kolejne właśnie ruszyły. Wszystkie powstają z inicjatywy mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
15: Przy ulicy Biskupa Dominika trwają intensywne prace związane z budową międzypokoleniowego placu zabaw, a wykonawca dokona wszelkich starań, aby zakończyć realizację jeszcze przed wakacjami.
14: Gdynia utrzymuje blisko 180 obiektów rekreacyjnych, place zabaw, psie wybiegi i siłownie zewnętrzne. Prawie 180 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do Gdańska na budowę bioelektrociepłowni. Instalacja ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2028 roku. Miasto podkreśla, że uruchomienie bioelektrociepłowni podniesie poziom recyklingu w Gdańsku o 5-7 punktów procentowych. Pozwoli to miejskiemu budżetowi zaoszczędzić od 3,5 do 5 milionów złotych rocznie z tytułu uniknięcia kar i wyższych opłat środowiskowych. Nad Trójmiastem cały czas sporo chmur. Po południu i wieczorem możemy spodziewać się lekkich opadów. Temperatura około 12 stopni Celsjusza, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1014 hektopaskali, a umiarkowane wiatry wieje z północnego zachodu.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. Ostatnia chwila, żeby obudzić się z nami porankowiczami, bo później to przeboje z notą nostalgii będą już przedpołudniowe. Chociaż oczywiście każdy może spać ile chce, pod warunkiem, że do pracy nie idzie albo on ma na późniejszą godzinę. Na tak zwaną drugą zmianę. Pamiętacie, kiedyś był film dla drugiej zmiany? To my będziemy mieć przeboje z notą nostalgii dla drugiej zmiany. Mauro już teraz, Buona Sera, ciao, ciao, a później Hooters, Johnny B.

0: No to wracamy, moi drodzy, do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które rozpoczynają się dzisiaj wieczorem spotkaniem Meksyk-RPA. Ciekawe, jak w RPA rozpoczynały się mistrzostwa, też meczem otwarcia było to samo spotkanie, no w innej kolejności, RPA-Meksyk. Wtedy było 1-1. Przeczytałem, że oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata zaśpiewanym przez Shakirę będzie piosenka Daj, daj. No i tak to jest z tą FIFA. Daj, daj, daj. A ile trzeba dać? Okazuje się, że na przykład na półfinał bilety kosztują prawie 3000 dolarów. Daj, panie, 3000 za takie wydarzenie. 11000 dolarów dochodzą wejściówki. Pojawiły się też, to tak nieoficjalnie, gdzieś tam na wtórnym rynku, wejściówki na finał, bo za nawet 2 miliony, powtarzam, 2 miliony dolarów. Na mojej gdzieś tam jakiejś grupie, która mi się wyświetliła w medium społecznościowym, ktoś chciał sprzedać dwa wolne bilety na jakiś mecz w Dallas. Już nawet nie pamiętam jaki, chyba jakiś grupowy. Ale też śpiewał sobie 8 tysięcy złotych za jeden bilet. A to przecież trzeba jeszcze pojechać, polecieć, przenocować, kupić cokolwiek do jedzenia, co przy okazji mistrzostw będzie koszmarnie drogie. To ja już wybieram w ramach abonamentu radiowo-telewizyjnego moją kanapę i będę się rozkoszował. A gdy będzie mi się chciało spać, to pójdę spać, a nie będę się martwił, że muszę pociągiem gdzieś tam jeszcze dojechać do tańszego hotelu, bo gdzieś daleko jest. Trzymamy kciuki. Każdy sobie trzyma za swoją reprezentację, bo Polacy nie grają, znaczy taką swoją, którą lubi, że wybierze. No. Mogę się przyznać, ja na przykład Anglików lubię, zawsze im kibicuję. Wiem, to niepopularne. Ale niech wygrają najlepsi. O, ponad miesiąc będzie trwał ten mundial. Jakiś tam mecz na pewno się obejrzy. Wiadomo, że człowiek po nocach nie będzie siedział, bo poranek Radia Plus od 6.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Po reklamie.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi, bez niczego zrozumiałem.

0: białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodźże szybciej, ocknij się na parę chwil.
1: Mundial. Ach, to te dzisiaj się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zaczynają, chociaż Gorzym do nas napisał, dziwne, że ktoś jeszcze dogląda igrzyska dla frajerów. No jest tam pełno i polityki, i pieniędzy przede wszystkim, no ale jest sport, na który czekamy. Teresa napisała, od kiedy się przeprowadziłam, nie oglądam telewizji. Może to dziwne, ale można żyć bez telewizora, więc pewnie mistrzostw też Teresa nie obejrzy, chociaż znam, mam takiego znajomego, który zamieścił ogłoszenie, że on nie ogląda telewizji, ale ponieważ się mistrzostwa zaczynają, to on by wypożyczył na miesiąc albo odkupił telewizor. Więc są tacy, którzy z tego powodu chcą coś tam pooglądać. Niestety bez Polaków, pisze Jaco, jako piłkarski świr będę oglądał ile się da. Będzie przynajmniej bez stresu prawdziwa uczta piłkarska i dzisiaj wieczorem ona się zaczyna meczem Meksyk RPA o 21. A my mówimy do usłyszenia, bo zbliża się 9 rano. Tomek Waloszczyk, do jutra. A teraz za chwilę wiadomości, później Agnieszka Morawska, czyli przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
2: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
3: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Po reklamie. Pogodowe tąpnięcie, burzowe alerty najwyższego stopnia na Podkarpaciu, ale silne deszcze także nad innymi regionami w kraju. Nadal nie ma decyzji prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Czy zapadnie dziś? Za chwilę wrócimy do tego tematu. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu, niespokojna noc w wielu regionach, lało i wiało. Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który kilkanaście godzin temu dał się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej i południowej Polski.
5: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne, to przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie, Jeziorkowie, w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
4: O pogodzie, niebezpiecznej pogodzie opowiadał Mateusz Gołębiewski. Kiedy decyzja prezydenta, ważą się losy orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrać odznaczenie, otrzymał już opinię kapituły, teraz ruch jest po jego stronie. Zwłokę w tej kwestii chwali szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję, roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
4: Zdaniem premiera to władze w Kijowie powinny wziąć odpowiedzialność za wyjście z tego kryzysu. A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychyj. Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i poszukajmy teraz podstaw do wspólnej walki z naszym wspólnym wrogiem. Wołodymyr Zełenski otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. Ojciec Michał Bortnik, nowym prezesem KAI, zarząd Fundacji na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej, przyjął rezygnację z tego stanowiska ojca Stanisława Tasiemskiego. Duchowny odszedł ze względu na wiek. A jak przyznaje Paulin, wybór jest dla niego sporym zaskoczeniem.
7: Nie spodziewałem się i tym bardziej jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie, że akurat Rada Programowa KAI na mnie zwróciła uwagę. Nigdy nie myślałem, że coś takiego będzie moim udziałem, a stało się i najwyraźniej na tyle dobrze się stało, że przyszło to powołanie, że tak powiem, o stopień wyżej albo jeszcze kilka stopni wyżej.
4: Dotychczasowy rzecznik Jasnej Góry funkcję prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej obejmie od 1 lipca.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: Pokaz akcji służb i okazja, aby zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowo.
8: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
9: Dużo guzików jest.
10: No, na pewno jest to ciekawe wrażenie dla mnie. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym i na pewno jest to bardzo fajne przeżycie. Chciałbym się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
8: Ale chyba nie jako pacjent, co?
10: Nie, no raczej nie jako pacjent. Po prostu, żeby tak przeżyć jakby takie przeżycie.
11: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
8: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
11: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
8: to może nie klikajmy lepiej.
11: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
4: Z Kubą Jankiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego śmigłowca, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Wszystko, czego dziś chce i Izabela Trojanowska w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze prawie 22 minuty po 9. 11 dzień czerwca w kalendarzu. I jeśli spojrzymy na kalendarz świąt nietypowych, to mamy m.in. Międzynarodowy Dzień Zabawy, ale także Międzynarodowy Dzień Rysia. I tutaj pozwolę sobie sparafrazować klasyka i powiem, że wszystkie ryśki to fajne zwierzaki, a jak rysie to oczywiście Bieszczady, ryś to jest oczywiście też symbol Bieszczadzkiego Parku Narodowego, no i dziś można w te Bieszczady pojechać na przykład. Dzisiaj deszcz w Cisnej na pewno się pojawi. Ale deszcz jest potrzebny. Trochę narzekamy, że pada, ale potrzebny jest chociażby do tego, żeby nasze ogródki działkowe, balkony i w ogóle zieleń przepięknie się rozwijała. I o zieleń i o ogródki będę dziś także pytać. Twój zielony zakątek, szczegóły szukajcie na radioplus.pl.

0: Zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Już 12 czerwca w Amfiteatrze Tarasów przy Aquaparku koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

The Artist i Sugar Sugar w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10 i słodko to raczej nie będzie na tym mundialu, choćby ze względu na to, że bardzo mocno zgrzyta pomiędzy Kanadą, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi politycznie, a to przecież gospodarze tegorocznego mundialu. Historycznego, 48 reprezentacji, 104 mecze w 39 dni. No i dla nas to też taki mundial historyczny, bo nas tam zabraknie. Mecz inauguracyjny pomiędzy Meksykiem a RPA dziś o jeszcze przyzwoitej porze, bo 21. No i jeśli chodzi o te emocje, to zabraknie takich prawdziwych emocji kibicowskich wśród naszych kibiców właśnie, bo Polska nie gra, tak jak już wspomniałam i doskonale o tym wszyscy wiemy. No ja nawet zapomniałam, że ten mundial będzie, ale kilka dni temu tak sobie uświadomiłam, że coś jest na rzeczy, bo częstotliwość i ilość, liczba reklam telewizorów zdecydowanie znacznie się zwiększyła, a to zawsze kojarzy się z jakimś wydarzeniem sportowym, mistrzostwami świata albo mistrzostwami Europy. No ja mam swojego faworyta, chociaż nie będę zarywała nocek po to, żeby mecze oglądać. Zastanawiam się, czy wy takiego faworyta też macie, czy jest jakaś drużyna, której będziecie kibicować. Jeśli macie ochotę się tym podzielić, dajcie znać. 691 141 141. The Blue Cafe i Chris Rea teraz w Radio Plus.

Serenoe i Druppi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Włoch nikt z Was na razie nie wymienił, jeśli chodzi o to, komu kibicujemy na tegorocznym mundialu. Przypominam, to święto piłki nożnej rozpoczyna się dzisiaj niestety bez udziału Polaków, ale macie swoich faworytów i na przykład Robert z Malborka napisał, że jego faworyt to Curaçao, są w grupie z Niemcami. Jest też wiadomość od Krzyśka. Oczywiście Haiti za polską flagę na koszulkach upamiętniającą wsparcie walki o niepodległość Haiti w czasach napoleońskich. A i poziom piłkarzy podobny. No tutaj możesz się, Krzyśku, narazić niektórym fanom reprezentacji polskiej, ale ja też z podobnego względu Haiti będę kibicowała. 691-141-141. Jeśli macie ochotę napisać komu i dlaczego będziecie kibicować, czy w ogóle będziecie śledzić tegoroczny mundial, dajcie znać. A ja też przypominam, że trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek i na radioplus.pl czekamy na zdjęcia Waszych ogródków, działek albo balkonów. Tego, co udało Wam się stworzyć własnymi rękami, wyhodować od nasionka albo od sadzonki. No i na takie zdjęcia właśnie czekamy.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.

Kołysanka dla nieznajomej, Perfect Bradiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o mundial chodzi, to jeszcze takie sprostowanie, bo zwracacie uwagę na to, ja tego nie zrobiłam, że jeżeli chodzi o Haiti, to flagi Polski na ich strojach reprezentacyjnych nie ma. Tam jest flaga niebiesko-czerwona, czyli to są barwy Haiti. Natomiast prawdą jest to, że wielu Polaków, którzy zostali wysłani na Haiti do walki z miejscowymi, stanęło po ich stronie w wojnie o niepodległość. I jeśli chodzi o Włochy, zupełnie zapomniałam o tym, że Włochów w tym roku także na mundialu nie ma. To było dla mnie tak irracjonalne, że zawsze przecież Włosi byli na mundialu w moich wyobrażeniach piłkarskich, a tutaj faktycznie, podobnie jak i my, w tym roku nie zaprezentują się. Krzysztof napisał zaś, że kibicuje Portugalii. 691-141-141. Jeśli macie ochotę w tej sprawie napisać, zapraszam. 3 minuty do 10:00. Za chwilę wiadomości.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
3: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
4: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
0: Po reklamie.
5: Skatował w parku 24-letnią kobietę. Przed toruńskim sądem rusza proces Wenezuelczyka. Na celowniku poszukiwani listami gończymi i nakazami doprowadzenia. Za chwilę też wielka akcja służb. Krasnale we Wrocławiu, smoki w Krakowie, a w Przemyślu spiżowe niedźwiadki. Powiemy, co szykuje miasto. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii rusza proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazja w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach Marta Łazarska.
6: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomejkert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
5: Mężczyźnie grozi dożywocie. Teraz wielka akcja Policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto też 140 cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce nielegalnie.
7: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
5: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Chce wrócić we wrześniu. Andrzej Poczobut planuje wyjazd na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków mówił o tym podczas wizyty w Białymstoku. Podkreślał, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku.
8: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
5: Przypomnijmy, pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu Poczobut został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Jego uwolnienie stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. W wiadomościach Ukraina, okupowana przez Rosjan zaporowska elektrownia atomowa na południowym wschodzie kraju straciła całe zasilanie zewnętrzne. To po ataku na podstację elektryczną. Informacje przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. A to 19 raz, gdy siłownia w Enerhodarze traci zasilanie. Moskwa okupuje ją od pierwszych dni inwazji. Katecheza parafialna. Ten temat zdominował 405. zebranie plenarne biskupów w Łomży. Jak mówi przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda, pomoże ożywić ona polskie parafie.
9: Będzie przygotowywać i elity duszpasterskie, apostolskie, misyjne. Chodzi też o spojrzenie na parafię jako w tym aspekcie misyjno-ewangelizacyjnym. Chodzi o to, żeby właśnie podbudować parafię, ożywiać, żeby to była wspólnota przyszłości, wspólnota jutra.
5: Arcybiskup Wojda podkreśla, że w przygotowaniu jest specjalne wademekum dobrych praktyk, które trafi do każdej parafii w kraju.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Wrocław ma Krasnale, Kraków Smoki, a Przemyśl spi- śpiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich już 28, a na początku wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapa. Dzięki niej najmłodsi mieszkańcy Przemyśla i turyści będą mogli łatwo odnaleźć figurki ukryte w różnych częściach miasta.
0: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją. Praktycznie mapka jest już w drukarni, więc na rozpoczęcie wakacji myślę, że już każdy mieszkaniec i turysta sobie ją będzie mógł bezpłatnie pozyskać.
5: Mówiła przewodniczka turystyczna Marta Kroczek. Mapkę będzie można odebrać w szkołach, instytucjach kultury, hotelach, pensjonatach oraz punktach informacji turystycznej w Przemyślu.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Supa Trupa i Abba w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 22 minuty po 10 na zegarze. Jeszcze jedna wiadomość dotycząca tegorocznego mundialu od Marcina z Włocławka. Jako kibic sukcesu nie będę oglądać tego mundialu. Poczekam, aż nasza reprezentacja się odbuduje i mam nadzieję, że pokażemy piękną piłkę na Euro 2028. Ach, do tego czasu zdążymy jeszcze balonik napompować.

0: Radio Plus.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń lasów chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
7: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Znowu lecicie?
10: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: pompem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
3: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.

czerwone gitary i kwiaty we włosach, a kwiaty we włosach na przykład koniczyny w wiankach albo jeszcze inne, takie, które sami wyhodowaliście. No i może faktycznie szkoda zrywać do wianków, bo pięknie wyglądają w naturze. Pytam Was dziś, zresztą prawie przez cały czerwiec, czekamy na zdjęcia od Was na te Wasze zielone zakątki. Trwa nasza akcja 5000 zł do zdobycia, to w finale na koniec czerwca, a dzisiaj do zdobycia koszulka. Czasem przesadzam od Radia Plus i właśnie na te Wasze ogródki działkowe, ale także i na przykład balkony pięknie ukwiecone, zazielenione. Czekamy na zdjęciach. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Proszę kliknąć, załączyć zdjęcie, wypisać te wszystkie potrzebne dane, żebyśmy mogli się z Wami skontaktować. No i później czekać na telefon. Dzisiaj jeszcze ode mnie i od Janka Pasterskiego. Sandra, Everlasting Love, teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
5: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
6: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
7: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
8: Już 12 czerwca w Amfiteatrze Tarasów przy Aquaparku koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
9: Po reklamie.
10: Niebezpieczna pogoda, dziś ostrzeżenia IMGW na zachodzie Polski. Zamieszki w Belfaście słabną, były jednak kolejne podpalenia. Kultowy serial powraca, powstaje kolejny sezon Rancha. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze nad Polską już od wczoraj, niebezpieczna pogoda. W nocy w Świętokrzyskiem ucierpiała jedna osoba, w miejscowości Ksawerów powalona przez wiatr topola spadła na jadący samochód.
11: Samochodem podróżowała kobieta, która wyszła z pojazdu przed przybyciem jednostek ochrony. Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
10: Mówił Marcin Żarek ze Straży Pożarnej. W Pińczowie strażacy interweniowali też przy podtopieniach. Dziś deszczowo i burzowo będzie na zachodzie Polski. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do wieczora. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymano. To już druga seria zamieszek w stolicy Irlandii Północnej. W protestach antyimigranckich udział brało około 300 osób, które podpaliły ciężarówkę, rzucały koktajle mołotowe i cegły. Policja użyła armatki wodnej. Protest był mniejszy niż ten poprzedniej nocy, przyznał w rozmowie ze Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hilary Benn. Mam nadzieję, że to, że wczoraj wieczorem byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, wynika z faktu, że niektórzy ludzie zastanawiają się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego wszystkiego. Pokojowe protesty, owszem, każdy ma do nich prawo, ale angażowanie się w tego rodzaju bandytyzm jest niedopuszczalne i musi się skończyć. Protesty miały miejsce także w innych częściach Irlandii Północnej, ale miały pokojowy charakter. Zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił 40-letniego mężczyznę z Irlandii. Napastnik usłyszał już zarzuty. Kościół przykłada wagę do spraw bezpieczeństwa. Biskupi zatwierdzili zespół roboczy, który ma na celu wypracowanie zasad na wypadek kataklizmów czy wojny we współpracy z rządem, mówi przewodniczący zespołu ksiądz prałat Jarosław Mrówczyński.
12: Przygotowywany jest taki poradnik vademecum dla administratorów jednostek kościelnych na wypadek właśnie kryzysów bądź wojen. Byłby takim wskazówkami działań w miarę jednolitym dla całego kraju. Oparłoby się to na działaniu diecezjalnym.
10: Na jesień planowane jest specjalne szkolenie kierowane do delegatów diecezjalnych, którzy będą zajmować się ochroną ludności.
5: Wiadomości Radia Plus.
10: Ponad dekada przerwy i wielki powrót na plan kultowego serialu. Ekipa Rancha ponownie pracuje. Pierwsze dni zdjęciowe zaplanowano w dworku Lucy, który mieści się we wsi Sokule pod Żyrardowem. Aktorzy i reżyser nie kryją radości z kontynuacji serialu, a na planie była nasza reporterka Ela Piotrowska.
13: Babka zielarka wie wszystko, ale czy przewidziałaś, że naprawdę wrócimy na plan?
14: Różnie o tym myślałam.
13: Grażyna Zielińska.
14: I wreszcie
0: dobrnęliśmy do momentu, kiedy zrobi się te 6 odcinków raczej, to będzie hołd dla scenarzysty.
9: No i powrót po 11 latach, co jest chyba ewenementem na skalę europejską. Serial wrócił z taką samą obsadą, z tymi samymi realizatorami w te same miejsca. Wojciech Adamczyk.
13: Reżyser?
9: Serialu Rancho. I jeszcze z tekstem na podstawie tego, co napisał nasz wspaniały scenarzysta.
14: To się wróciło do tych samych klimatów, do tych samych obiektów i do tych samych ludzi.
15: Cezary Żak.
14: I do głowy mnie na przykład nie przychodziło, że my kiedykolwiek do tego wrócimy, a jednak wróciliśmy, no więc ekscytacja.
10: 11 sezon serialu będzie zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm. Powstaje na podstawie scenariusza Andrzeja Grębowicza, premiera jesienią.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Twój zielony zakątek.
1: A na niektórych zdjęciach nie tylko zielony, ale też mam wrażenie, że i bardzo, bardzo pachnący. Na tych zdjęciach, które podsyłacie nam w trakcie naszej akcji Twój zielony zakątek właśnie, widać mnóstwo pracy włożonej w to, żeby Wasz ogródek, działka, balkon wyglądały fantastycznie i właśnie na takie zdjęcia czekamy. Na radioplus.pl specjalny formularz. Tam klikacie, wysyłacie zdjęcie, wypełniacie swoje dane i czekacie na telefon. Za chwilę jeszcze ode mnie, a później od Janka Pasterskiego. 5000 zł to jest nagroda główna po to, żeby być może ten Wasz zielony zakątek w przyszłym roku był jeszcze piękniejszy, albo nawet jeszcze w tym roku. A dzisiaj do zdobycia koszulka Czasem Przesadzam.
0: Twój zielony zakątek.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
8: Codziennie.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: 13-14 czerwca. Lubań. Pomorskie agrotargi. Przed nami dwa dni pełne atrakcji. W programie m.in. Pomorska wystawa zwierząt hodowlanych. Stoiska z najnowocześniejszymi rozwiązaniami dla rolnictwa. Ogrodnictwo, rękodzieło, koła gospodyń wiejskich, a także konkurs.

0: Mercedes Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
0: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Twój zielony zakątek.
1: Dzisiaj to jest zielony zakątek Jacka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jacku, twój zielony zakątek, naprawdę taki zakątek, bo to wygląda jakbyś właśnie w kąciku gdzieś stworzył taką przepiękną zieloną oazę.
2: No właśnie na tarasie takie coś jest.
1: Pięknie to wygląda. Jest zielono, to na pewno, ale widzę też tutaj, że i pachnie prawdopodobnie, jeśli ten jaśmin to jest taki wonny, bo też są takie bezzapachowe, więc jak to jest u ciebie?
2: Najlepsze zapachy. Teraz czyli... właśnie wszystko w ogrodzie i truskawki, wszystko pachnie.
1: Ach, wspaniale. I powiedz mi, czy to jest taki zaplanowany, czy on tak przez przypadek się tutaj zaaranżował, czy praca jednak została w to włożona, żeby to wyglądało tak, jak wygląda?
2: To wiadomo, jest zaplanowane przez żonę. Najwięcej to żona wkładu. Ja tylko pracuję i wykonuję to, co żona planuje.
1: I robisz zdjęcia i potem zgłaszasz efekty tej
2: pracy.
1: Pięknie to wygląda. Prezent mam dla ciebie, to jest koszulka. Przesadzanie też w tym jest, w tych obowiązkach, prawda?
2: Oczywiście, to jest tyle. To jest 1/100 tego, co w ogrodzie się pracuje.
1: A co tam ostatnio przesadziłeś?
2: Ostatnio? Mm-hmm. Drzewka brzuski na ogrodzie.
1: Brzuski, pięknie.
2: Tak, brzuski i posadziłem w gliźnie, kupiłem wiśnie i śliwy.
1: Ojej, to jak one kwitły, to musiało wyglądać niesamowicie. Chyba, że dopiero teraz będą kwitnąć, za rok na przykład.
2: Nie, już kwitły.
1: Już kwitły.
2: Tak,
1: to wspaniale.
2: Większe były.
1: Do przyjemności życzę w tym ogrodzie, na tym tarasie, żeby to trwało jak najpiękniej. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję wam też, wspaniałe radio i dzięki za prezent. Pozdrawiam
1: wszystkich.
2: Bardzo dziękuję,
1: do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów naszej zabawy.
0: Twój zielony

0: Bagara w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut tylko pozostało do 12. Do południa jeszcze między innymi Tanita Tikara i Twist in My Sobriety. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Media Expert.
7: Po reklamie.

0: Jest wyrok za tragedię w Chodlu na Lubelszczyźnie. Zginęły wtedy 3 kobiety. Zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie pomiędzy USA a Iranem. Powiemy też o pielgrzymce szafarzy do sanktuarium w Myślenicach. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. 3 lata temu w zderzeniu 2 aut zginęły 3 starsze kobiety. 26-latek, który znacznie przekroczył prędkość i uderzył w inne auto, usłyszał wyrok 3 lat więzienia. Z kolei mężczyzna, który wiózł ofiary wypadku, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu. O szczegółach Aleksandra Waszczyńska.
1: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
0: Wyrok jest nieprawomocny. Wielka akcja Straży Granicznej i Policji. Zatrzymano ponad 2000 osób. Większość to poszukiwani listami gończymi za najcięższe przestępstwa. 140 osób to obcokrajowcy, którzy są w Polsce nielegalnie. W Stargardzie akcja miała kryptonim Cudzoziemiec. Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej sprawdzali legalność pobytu osób z zagranicy.
2: W wyniku kontroli adresów i przeprowadzonych legitymowań policjanci zatrzymali 4 osoby poszukiwane oraz 4 obcokrajowców poszukiwanych przez inne państwa do celów prawnych.
0: Mówił Wojciech Jędrych z Policji w Stargardzie. Łącznie wylegitymowano 153 osoby. Zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Dochodzi do kolejnych wymian ciosów pomiędzy USA a Iranem. Nad ranem ostrzelano amerykańskie bazy w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Jak twierdzi irańska Gwardia Rewolucyjna, ataki to odwet za ataki amerykańskiego wojska. Dowództwo centralne USA poinformowało tymczasem o zakończeniu 2. z kolei serii ostrzałów irańskich obiektów. Atak był zapowiedziany przez Donalda Trumpa i jest reakcją na zestrzelenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca. Będziemy ich bardzo mocno atakować. Współpracuję z Iranem od 2 miesięcy i powinni podpisać umowę. To dobra umowa. Nie daje im prawa do posiadania broni jądrowej. W rzeczywistości całkowicie im tego zabrania. W kwietniu USA i Iran uzgodniły zawieszenie broni. Od tego czasu obie strony prowadziły sporadyczną wymianę ognia, nie powracając do działań wojennych na pełną skalę.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Chcą powierzyć się opiece Matki Bożej pani Myślenickiej i podziękować za 20 lat posługi. Zbliża się 2. archidiecezjalna pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do sanktuarium w Myślenicach. To czas wspólnej modlitwy oraz spotkania wspólnoty, mówi archidiecezjalny duszpasterz służby liturgicznej w Krakowie, ksiądz Artur Czepiel.
4: Jest czas, żeby wymienić się doświadczeniami, żeby pobyć ze sobą razem. Myślę, że to jest taki ważny aspekt tej pielgrzymki. To jest taka okazja raz na 2 lata, by się wszyscy razem zgromadzili.
0: Centralnym punktem będzie msza święta pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia. Pielgrzymka w tę sobotę 13 czerwca.
5: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. 2 kurhany z wczesnej epoki żelaza oraz liczne obiekty gospodarcze odkryto w Jackowie podczas archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie budowy drogi krajowej do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że z wnętrza kurhanów pozyskano kilkanaście fragmentów ceramiki, które pozwoliły powiązać obiekty z archeologiczną kulturą pomorską funkcjonującą we wczesnej epoce żelaza. Z uwagi na brak zachowanych pochówków wewnątrz nasypów, badacze przypuszczają, że obiekty te mogły pełnić funkcję kultową lub symboliczną. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Senat przyjął w środę poprawki do ustawy o Związku Metropolitalnym w Województwie Pomorskim przewidującej, że na Pomorzu powstanie metropolia obejmująca 61 gmin i powiatów oraz około 1,5 miliona mieszkańców. Związek ma koordynować m.in. transport publiczny, planowanie przestrzenne i rozwój regionu. Przygotowana przez MSWiA ustawa wprowadza podstawę prawną do utworzenia Związku Metropolitalnego w Województwie Pomorskim. Ustawa nie tworzy nowego szczebla samorządu ani nie zmienia granic gmin czy powiatów. Ma być strukturą zarządczo-koordynacyjną. W południe nad Gdańskiem dużo chmur, możliwe są też opady. Na termometrze 13 stopni Celsjusza, barometr wskazuje 1014 hektopaskali, a umiarkowany wiatr wieje z północnego wschodu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Marek Sierocki, dzień dobry.
2: Jan Pasterski, dzień dobry. Witamy serdecznie, zapraszamy na naszą przebojową pocztę. Jeden z największych rockowych hitów dekady lat 80. Przeżyj to sam. I oczywiście zespół Lombard na antenie Radio Plus. Radio Plus.
3: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już za chwilę Kylie Minogue, piosenka I Should Be So Lucky. To utwór, który uczynił ją sławną niemalże na całym świecie, ale karierę rozpoczęła w swojej ojczyźnie, w Australii, jako nastolatka, występując w serialu Neighbours, czyli Sąsiedzi, wspólnie z Jasonem Donovanem i z Natalie Imbruglią. Nawet nagrała singiel z piosenką The Locomotion. No i panowie Stockade & Waterman usłyszeli tę pierwszą wersję Locomotion w wykonaniu Kylie Minogue. Zainteresowali się młodziutką artystką, ściągnęli ją do Europy, napisali dla niej utwór I Should Be So Lucky i tak rozpoczęła się kariera. Ponownie nagrała The Locomotion i już właśnie ta wersja ostateczna stała się również wielkim hitem. I Should Be So Lucky, Kylie Minogue na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
1: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Po reklamie.
0: Radio Plus.

0: artysta Usain Me, Lionel Richie z filmu Białe Noce. Świetny film, no i świetna muzyka, zresztą wyróżniona prestiżowymi nagrodami.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Niestety 11 czerwca 2025 roku, czyli dokładnie rok temu, zmarł Brian Wilson, lider, wokalista, klawiszowiec i basista zespołu The Beach Boys.
0: Wybitny muzyk, który zrewolucjonizował sposób nagrywania utworów, szczególnie w warstwie wokalnej, wielokrotnie nakładał ślady po to, żeby uzyskać takie brzmienie, jakie miały największe hity zespołu The Beach Boys, m.in. piosenka, którą zagramy, Good Vibrations. Swego czasu był to najdroższy utwór zrealizowany. Po prostu koszt nagrania tej piosenki był niesamowity. Wielokrotnie powielano głosy, wykorzystywano wieloślady. Potem to wszystko miksowano, no ale efekt jest niesamowity. Wspólnie z bratem i z kuzynami założył zespół The Beach Boys, jeden z najważniejszych amerykańskich zespołów wszechczasów. Good Vibrations, niezapomniany Brian Williams i jego grupa Beach Boys.

0: To Chris Rea, The Road to Hell. Najsłynniejsza i najlepsza płyta Chrisa Rea. Najlepiej się sprzedała. No i ten utwór przeszedł do historii muzyki rockowej. Z przyjemnością go prezentujemy, z przyjemnością go powtarzamy. Ja wciąż nie mogę uwierzyć, że Chrisa już nie ma z nami i że nie usłyszymy jego nowych piosenek.
1: No to przykre, ale zostały takie właśnie przeboje jak ten. No proszę pana, ale że nas na mundial nie wzięli, to ja nie wiem tego w ogóle.
0: No, piłkarze mają dłuższe wakacje. No i tak będziemy oglądali. Dziś o godzinie 21 naszego czasu mecz otwarcia. Meksyk zagra z RPA. Wcześniej ceremonia otwarcia i tam między innymi Shakira, to specjalistka od takich hitów mundialowych. Pierwszym to był utwór Hips Don't Lie, potem Waka Waka, There, no i teraz ten najnowszy numer.
1: No, będzie i Shakira i potem też pojawi się Katy Perry, pojawi się też Michael Bublé, także reprezentacja nie tylko gości grających w piłkę będzie mocna, ale też taka artystyczna na scenie.
0: Te ceremonie otwarcia igrzysk mają, mundiali mają i igrzysk też zresztą, mają swoją długą historię. Przypomnę, w roku 74, kiedy Polacy zrobili furorę na boiskach niemieckich, furorę podczas gali otwarcia zrobiła Maryla Rodowicz, śpiewając piosenkę Football, Football.
1: No tak, no świetny numer do tej pory jakoś tak.
0: No w takiej klasyfikacji tygodnika Billboard takich piłkarskich hitów wszechczasów bardzo wysoko. No a teraz piosenka, która swego czasu była wykorzystywana jako pierwszy taniec na weselach. Chyba młoda para słuchała tego utworu bez zrozumienia, bo to chodzi o nieszczęśliwą miłość panny młodej do pana z telewizji, a nie do pana młodego, z którym bierze ślub. Marek Dudkiewicz napisał słowa, Janusz Kruk skomponował melodię, a oczywiście wykonywał to zespół 2+1 i już teraz ten utwór przypominamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Po reklamie.

0: Albano i Robina Power, Ci Sarà, takie to włoskie klimaty się pojawiły. Włoskie klimaty przyjadą osobiście do Polski w postaci Albano właśnie i to już właściwie za miesiąc.
1: Dokładnie tak. On i grupa Ricky Apoveri pojawią się na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Albano karierę zaczął dzięki fundacji Klan Celentano. Adriano Celentano, wielka już wówczas gwiazda, na przełomie lat 60. i 70. postanowił założyć fundację, która by pomagała młodym artystom pochodzącym z Sycylii, bo z Sycylii pochodziła jego rodzina. On sam urodził się już w Mediolanie, ale rodzice właśnie przybyli z Sycylii do Mediolanu. Jednym z podopiecznych tej fundacji był Albano, który uzyskał świetne wykształcenie muzyczne, wręcz ten operowy głos to jest właśnie efekt tego, że fundacja Clan Celentano pomogła mu w karierze. Na planie jednego z filmów seriali poznał młodziutką wówczas Rominę Power, i para pokochała się. To był taki mezalians, bo ona z wielkiej rodziny aktorskiej, on z ubogiej sycylijskiej rodziny, ale przez wiele lat byli zgodnym małżeństwem, wspólnie występowali. Albano pomagał na początkach w karierze Rominie Power, ale potem zdecydowali śpiewać we dwoje, naprawdę odnosili ogromne sukcesy. Przypomnę chociażby ta piosenka, która rozbrzmiewała przed chwilą, czyli Ci Sarà, ale także utwory Felicita, Sempre Sempre, to były wielkie hity, tu Soltanto, tu. Te piosenki usłyszymy podczas koncertu, a także utwory z solowych płyt Albano. I będzie też grupa Ricky Apoveri.
0: A mówimy o tym dlatego, że będziemy mieli na to wydarzenie bilety, także na pewno się z wami podzielimy.
1: To już niebawem,
0: tak.
1: Pora kończyć dzisiejszą przebojową pocztę. Na zakończenie utwór Runaway w wykonaniu Della Shannona. To kwintesencja brzmienia lat 60. ubiegłego wieku, ale też piosenka zyskała drugie życie dzięki wykorzystaniu na ścieżce dźwiękowej serialu Crime Story.
0: Bardzo dziękujemy za dzisiaj. W tym składzie słyszymy się jutro zaraz po 12.
1: Do usłyszenia.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
2: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
5: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
5: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
6: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: Po reklamie.
8: Trwa śledztwo po tragedii na Dolnym Śląsku. Zginęli ojciec i syn. Benzyna podrożeje, diesel nieco tańszy. Poznaliśmy ceny paliw na jutro. Chóry z całego świata w Krakowie. Trwa festiwal Krakowia Cantans. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
9: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mogły być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
8: Mówił Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Przebieg wypadku zarejestrowały kamery monitoringu.
9: Zabezpieczono ten materiał dowodowy, jaki był, no, przede wszystkim monitoring, bo to prawdopodobnie ten wypadek jest w całości, będzie nagrał się na monitoring, więc to będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
8: Kierowca osobówki wjechał wczoraj na chodnik, uderzając w chłopca i jego ojca. Obaj zginęli na miejscu.
0: Wiadomości Radia Plus.
8: Poważny wyciek w hucie szkła w miejscowości Tur, niedaleko Bydgoszczy. Od wczoraj w zakładzie pracują strażacy. Akcja może trwać jeszcze przez wiele godzin. Wczoraj po południu doszło tam do rozszczelnienia pieca i wycieku szkła. Strażacy polewają je teraz wodą. Do podobnej awarii w tej samej hucie doszło rok temu. Benzyna podrożeje, diesel nieco tańszy. Ministerstwo Energii podało ceny maksymalne paliw na jutro. Za litr 95 zapłacimy o 6 groszy więcej niż dzisiaj, 5,98, a litr diesla potanieje o 6 groszy. W piątek ma kosztować 6,37. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld złotych miesięcznie.
0: Wiadomości Radia Plus.
8: Krakowskie kościoły wypełnia muzyka churalna. Rozpoczął się 15. Międzynarodowy Festiwal Churalny Krakowia Cantans. W tym roku można posłuchać chórów nawet z Singapuru i Tajwanu, mówi koordynator festiwalu Stanisław Kubis.
10: Część z tych chórów rzeczywiście ma już osiągnięcia w bardzo wielu miejscach, natomiast część z tych chórów jeszcze dopiero się prezentuje i to jest niesamowite, że można usłyszeć te chóry wszystkie naraz z 4 stron świata.
8: Podczas festiwalu odbędą się również światowe mistrzostwa churalne. Repertuar jest bardzo szeroki.
10: Zarówno od muzyki sakralnej, która jest taką muzyką poważną, wzniosłą, poprzez muzykę churalną, taką poważną, aż po muzykę rozrywkową, aranżację piosenek popularnych, muzyki popularnej.
8: Festiwal w krakowskich kościołach na Starym Mieście i w Szkole Muzycznej w Nowej Hucie potrwa do niedzieli.
11: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Żaglowiec Dar Młodzieży cumuje w Nassau na Bahamach.
7: Jednostka miała awarię systemu klimatyzacji, przez którą konieczny był kilkugodzinny postój na Martynice. Dar Młodzieży 16 kwietnia wyruszył w rejs do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w uroczystościach związanych z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości USA. Na pokładzie 114 praktykantów, studentów Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, podzielonych na 3 wachty. W środę w Wejherowie polskie elektrownie jądrowe podpisały porozumienie z regionalnymi organizacjami biznesowymi, mówi Michał Olszewski, wiceprezes zarządu polskich elektrowni jądrowych.
11: To jest inwestycja, która ma być filarem i fundamentem bezpieczeństwa energetycznego państwa. Oczekiwania, które są zarówno po naszej stronie, jak i po stronie dostawcy technologii, jakim jest firma Westinghouse, są bardzo wysokie i też chcemy, żeby nasi partnerzy mieli świadomość tego, że te oczekiwania, które my mamy, to nie są oczekiwania, które się biorą tylko i wyłącznie z naszego widzimisię.
7: Koszt całej inwestycji to kilkadziesiąt miliardów złotych. Eksperci oceniają, że przy sprawnym przygotowaniu łańcucha dostaw nawet kilkanaście procent tej kwoty mogłoby zostać w polskiej gospodarce. Po południu w regionie pochmurno, pojawia się też deszcz. Na termometrach około 13 stopni Celsjusza, ciśnienie bez zmian, 1014 hektopaskali, wiatr umiarkowany z północnego wschodu, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Janek Pasterski, dzień dobry. To już prawie 5 minut po godzinie 13. Teraz George Michael i Carless Whisper. Radio.

0: Fancy i Bolero. Jakoś tak przyjemnie się zrobiło, prawie 18 minut po godzinie 13. No to dobra pora, żeby przypomnieć zasady naszej zabawy. Zabawy, która już trwa czwarty dzień, a potrwa jeszcze ponad dwa tygodnie najbliższe, czyli Twój Zielony Zakątek. A zatem zaglądamy do Waszych ogrodów, na Wasze balkony, na Wasze działki, na Wasze tarasy. No i zachęcamy do tego, żebyście zrobili miejsce, zrobili zdjęcie takiego swojego właśnie zielonego miejsca, zielonej klawy, o którą często dbacie osobiście i to wszystko jest według własnego pomysłu. Pochwalcie się, takie zdjęcie można wysłać na radioplus.pl, Twój Zielony Zakątek. Dać sobie szansę, żeby zawalczyć w finale. No 5000 zł, czyli no to już takie pieniądze, za które można kupić, co się chce, ale także coś fajnego właśnie, chociażby na balkon albo do ogrodu. Dzisiaj natomiast za godzinę mniej więcej na pewno do kogoś zadzwonię w tej sprawie i na zachętę podaruję świetną koszulkę od Radia Plus z takim zabawnym sloganem: czasami przesadzam.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99.

0: 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Kaufland jest
6: już 4 kategorie z Laurem Klikiem.

0: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Po reklamie.

Wspaniała Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Bonnie Tyler parę dni temu, no dosłownie 8 czerwca, obchodziła swoje urodziny. Dużo zdrowia życzymy, bo wiemy z doniesień medialnych, że ma pewne problemy Bonnie Tyler. Oby to się wszystko pozytywnie rozwiązało, oby jeszcze jak najwięcej lat na scenie udało się spędzić i cieszyć swoimi przebojami. Dzisiaj mamy 11 dzień czerwca, no i pięknie się, słuchajcie, składa, bo w kalendarzu to jest coś chyba dla małych i dużych. Międzynarodowy Dzień Zabawy. Tak, obudźmy w sobie to wewnętrzne dziecko. Jeśli macie dzieci, młodszą rodzinkę, no to warto dzisiaj się pobawić, bo i dzieci, i dorośli, myślę, mogą ten czwartek przed weekendem fajnie spędzić, organizując sobie jakieś takie właśnie wspólne gry i zabawy. A towarzyszyć nam będą gwiazdy Gypsy Kings i Bambolo. Gorące rytmy flamenko to za chwilę, ale już teraz po polsku zagramy. Mistrz dykcji Marek Grechuta, Niepewność.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: 13-14 czerwca. Lubań. Pomorskie agrotargi. Przed nami dwa dni pełne atrakcji. W programie m.in. Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Stoiska z najnowocześniejszymi rozwiązaniami dla rolnictwa. Ogrodnictwo, rękodzieło, koła gospodyń wiejskich, a także konkursy, regionalne smaki oraz liczne wydarzenia towarzyszące. W sobotę o 16 na scenie wystąpi Jary Oddział Zamknięty. 13-14 czerwca. Widzimy się na pomorskich agrotargach w Lubaniu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
8: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Odpaliliśmy

0: sprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Reklama.
1: Już 12 czerwca w Amfiteatrze Tarasów przy Aquaparku koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
0: Po reklamie.
2: Proces Wenezuelczyka po zabójstwie w Toruniu za zamkniętymi drzwiami. Jest ustawa o zakazie patostreamingu, może za to grozić nawet 5 lat więzienia. Nocna prohibicja działa, pokazują to statystyki z dwóch dzielnic Warszawy. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się proces za zbrodnie w Toruniu. Na ławie oskarżonych zasiadł Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła na skutek odniesionych ran. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
3: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
2: Rok temu po zabójstwie Klaudii ulicami miasta w Marszu Milczenia przeszło około 20 tysięcy osób. Dziś rano przed początkiem procesu przy krzyżu ustawionym w miejscu zbrodni modlił się ordynariusz diecezji toruńskiej biskup Arkadiusz Okroj wraz z władzami miasta. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Przepisy poparło 419 posłów, 19 było przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Nowe prawo zakłada kary więzienia za celowe rozpowszechnianie treści, które przedstawiają przestępstwa, na przykład hazard, znęcanie się nad zwierzętami czy poniżanie ludzi. Może za to grozić nawet 5 lat pozbawienia wolności. Nocna prohibicja działa, pokazują to statystyki z dwóch dzielnic Warszawy. Od listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ w nocy nie można kupić alkoholu.
4: Analiza danych z okresu od listopada ubiegłego roku do maja tego roku pokazuje, że odnotowano łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.
2: Mówiła Marzena Gawkowska ze stołecznego magistratu. Od 1 czerwca nocna prohibicja obowiązuje w całej Warszawie, ale tylko w sklepach. Alkohol wciąż można kupić w restauracjach i pubach.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Dotychczasowy rzecznik Jasnej Góry został prezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Oto jak w nowej roli czuje się ojciec Michał Bortnik, pytała Aneta Paszko.
6: Zaskoczony, pełen obaw, ale i nadziei. Najbliższe tygodnie wykorzysta, by domknąć sprawę i przygotować przeprowadzkę do klasztoru Paulinów w Warszawie, przyznaje ojciec Michał Bortnik.
7: Ufam oczywiście, że jeżeli jest to wola Boża, tej łaski Bożej nie zabraknie do wypełniania tej posługi. Niech daje tego ducha również obfitości, żebym poradził. Pan Bóg przemawiał przez oślicę Balaama, ja się zawsze śmieję, że może i przeze mnie mu się uda.
6: Paulin funkcję prezesa KAI zacznie pełnić od 1 lipca, zastąpi na tym stanowisku ustępującego ze względu na wiek ojca Stanisława Tasiemskiego.
2: O czym informowała Aneta Paszko.
8: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W Gdyni trwa sezon budowlany, ale nie przy drogach. Zarząd Dróg Miejskich prowadzi jednocześnie 4 budowy placów zabaw i stref aktywności, a 3 kolejne właśnie ruszyły. Wszystkie powstają z inicjatywy mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
9: Przy ulicy Biskupa Dominika trwają intensywne prace związane z budową międzypokoleniowego placu zabaw, a wykonawca dokona wszelkich starań, aby zakończyć realizację jeszcze przed wakacjami.
8: Gdynia utrzymuje blisko 180 obiektów rekreacyjnych, place zabaw, psie wybiegi i siłownie zewnętrzne. Prawie 180 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do Gdańska na budowę bioelektrociepłowni. Instalacja ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2028 roku. Miasto podkreśla, że uruchomienie bioelektrociepłowni podniesie poziom recyklingu w Gdańsku o 5 do 7 punktów procentowych. Pozwoli to miejskiemu budżetowi zaoszczędzić od 3,5 do 5 milionów złotych rocznie z tytułu uniknięcia kar i wyższych opłat środowiskowych. W Gdańsku i okolicach dalej pochmurno, możliwe miejscowe opady. Temperatura około 13 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, wiatr umiarkowany wiejący z północy, a biometr pozostaje niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: No to teraz się rozbujamy delikatnie w rytmach reggae, UB40, Kingston Town. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: właśnie z jednej strony tak mało i tak dużo, żeby być szczęśliwym, Anna Jantar. Można być szczęśliwym na przykład odpoczywając na swoim balkonie albo na tarasie, na działce, w ogródku, jeżeli ktoś jest takim szczęściarzem. Zachęcamy do tego, żeby się podzielić swoim zielonym zakątkiem, zrobić zdjęcie, wysłać nam je na radioplus.pl, bo trwa nasza zabawa, w której w wielkim finale już za ponad 2 tygodnie będzie można zgarnąć 5000 zł. Wybierzemy sobie komisyjnie takie najładniejsze zdjęcie, które nam się podoba, a każdego dnia dzwonimy do was i tak będzie również za chwilę. Ja już chyba mam swojego faworyta, ale może to się jeszcze zmieni. Także zapraszam, podzielcie się swoimi zdjęciami, jest jeszcze parę minut, za chwilę nagrodzę kogoś koszulką, no przy okazji dając właśnie szansę być może na te rzeczone 5000 zł.
1: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: 13-14 czerwca. Lubań. Pomorskie agrotargi. Przed nami 2 dni pełne atrakcji. W programie m.in. Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Stoiska z najnowocześniejszymi rozwiązaniami dla rolnictwa. Ogrodnictwo, rękodzieło, koła gospodyń wiejskich, a także konkursy, regionalne smaki oraz liczne wydarzenia towarzyszące. W sobotę o 16 na scenie wystąpi Jary Oddział Zamknięty. 13-14 czerwca. Widzimy się na pomorskich agrotargach w Lubaniu.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już 12 czerwca w Amfiteatrze Tarasów przy Aquaparku koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.

0: and leaving. Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Zielony zakątek.
1: I konkretnie to zielony zakątek Wioli z Warszawy. Wiolu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, hej.
1: Cześć. To powiedz, na co patrzę na zdjęciu? Czy to jest ogród, czy to jest działka?
2: To jest działka Rot, która znajduje się w Otwocku.
1: A, super, czyli niedaleko Warszawy, bo też tak wygląda, jakby była w towarzystwie lasu. Czy dobrze
2: tak,
1: mi się wydaje?
2: Tak, jest totalnie w lesie. Za to uwielbiam tą działkę.
1: Piękna działka, super przystrzyżona.
2: Dziękuję.
1: Trawa.
2: A to zasługa męża.
1: A to, okej, dużo drzew właśnie, ale też no takie miejsce, gdzie możecie sobie odpocząć, zrobić ognicho, po prostu się zrelaksować w cieniu
2: tak,
1: i słonku.
2: Tak, zdecydowanie. To jest takie nasze miejsce właśnie relaksu, chillu, odpoczynku. Uwielbiamy je za ciszę, za zieleń.
1: Dużo pracy wymaga utrzymanie działki w takim stanie?
2: Sporo, ale jest to czysta przyjemność dla nas.
1: Ale później te chwile, kiedy już można odpocząć, rekompensują chyba każdą robotę. Mam dla ciebie koszulkę.
2: Jasne.
1: Ze sloganem czasem przesadzam, a do tego jeszcze informację, że właśnie zdjęcie twojej działki będzie walczyło o 5000 zł.
2: A dziękuję bardzo.
1: Także trzymam kciuki, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Ja również, dziękuję, do usłyszenia.

0: Twój zielony zakątek.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Już 12 czerwca w Amfiteatrze Tarasów przy Aquaparku koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: They're only to hide my guilt and shame. I forgive you. Reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
3: Zabił niemowlę Robert P. skazany na 26 lat więzienia. Wielka akcja strażaków. W Hucie pod Bydgoszczą wyciekło 60 ton szkła. Rozpoczyna się mundial, mecz Meksyk-RPA. Na początek. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest prawomocny wyrok po tragedii w Świebodzinie. Robert P. został skazany na 26 lat więzienia za zabicie niemowlęcia i znęcanie się nad rodziną. O szczegółach Ari Habir.
4: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
3: Ari Habir, dziękujemy. Akcja w Hucie pod Bydgoszczą może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Strażacy od wczoraj schładzają szkło, które wyciekło z pieca. Działania w miejscowości Tur śledzi Dawid Olszewski.
5: Tak, jestem. Dzień dobry.
3: Na czym teraz skupiają się strażacy?
5: Teraz na miejscu trwa proces schładzania szkła. To nie jest łatwe zadanie, bo w pobliżu pieca wciąż utrzymuje się wysoka temperatura.
6: Ratownicy pracują w bezpośredniej bliskości pieca, są często wymieniani, ponieważ jest jeszcze tam wysoka temperatura.
5: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. W wyniku awarii z pieca wydostało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
6: Na zewnątrz do wanny wychwytowej.
5: Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
3: W zakładzie przebywało wtedy ponad 50 osób, wszyscy zostali ewakuowani. Przyczyna awarii nie jest jeszcze znana. Fabryka broni Łucznik z Radomia może już produkować karabiny Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład jest przygotowany do przyjęcia zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezes Łucznika, Seweryn Figurski, mówi, że moment jest przełomowy.
7: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania. Jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
3: Łucznik znalazł się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów.
8: Wiadomości Radia Plus.
3: Dziś startuje Mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Rozpocznie mecz Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Początek spotkania o 21:00, wcześniej ceremonia otwarcia. Jerzy Engel, trener, który prowadził polską reprezentację na Mundialu w 2002 roku, mówi, że przed pierwszym meczem gospodarze są w znacznie lepszej sytuacji.
9: Ta zmiana klimatyczna będzie bardzo bolesna, że ta zmiana czasowa będzie bardzo bolesna, że nie wszyscy zawodnicy, nawet ci najsilniejsi, potrafią sobie z tym poradzić.
3: Trener Engel wspomina, że na mundialu problemem mogą być też nadgorliwi kibice.
9: Myśmy musieli zmienić miejsce pobytu przed pierwszym meczem z naszego ośrodka, że w nocy kibice koreańscy przeszkadzali nam w śnie, że dopiero około 2:00 w nocy odeszli spod hotelu, bo robili wielką wrzawę.
3: Meksyk i RPA spotkały się w meczu otwarcia mundialu 16 lat temu. Wtedy spotkanie skończyło się remisem 1-1.
10: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Nowa placówka amerykańskiego koncernu Bachtel w Gdańsku zatrudni docelowo 220 inżynierów. Firma zakończyła pierwszy etap badań geologicznych i geotechnicznych związanych z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Wiceminister energii Wojciech Wrochna we wtorek podczas otwarcia biura podkreślił, że inwestycja od samego początku miała dawać szansę na rozwój polskiej gospodarki na poziomie centralnym oraz regionalnym. Pierwszy reaktor tej elektrowni ma rozpocząć pracę w 2036 roku, a kolejne w 2037 i 2038. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Senat przyjął w środę poprawki do ustawy o Związku Metropolitalnym w Województwie Pomorskim przewidującej, że na Pomorzu powstanie metropolia obejmująca 61 gmin i powiatów oraz około 1,5 miliona mieszkańców. Związek ma koordynować m.in. transport publiczny, planowanie przestrzenne i rozwój regionu. Przygotowana przez MSWiA ustawa wprowadza podstawę prawną do utworzenia Związku Metropolitalnego w Województwie Pomorskim. Ustawa nie tworzy nowego szczebla samorządu, ani nie zmienia granic gmin czy powiatów. Ma być strukturą zarządczo-koordynacyjną. Popołudnie w Trójmieście z dużą ilością chmur. Pojawiają się też opady. Termometr wskazuje 14 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Umiarkowane wiatr wieje z północnego zachodu, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I dobrze znana melodia. Już teraz w Radio Plus Beloved Sweet Harmony. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Numer idealny do samochodu, ale nie tylko, grupa Cars i Drive w Radiu Plus, a ja cały czas wracam do naszej zabawy Twój Zielony Zakątek, bo warto jest do tego wracać, bo podziwiam, momentami trochę zazdroszczę, ale tak pozytywnie, patrząc na zdjęcie waszych balkonów, tarasów, działek albo ogródków. Jeśli jeszcze nie zrobiliście zdjęcia, zróbcie w wolnej chwili, bo warto. Radioplus.pl, tam można nam wysłać, pochwalić się, zdobyć koszulkę z humorystycznym logo, czasami przesadzam, ale też powalczyć o 5000 zł, a taką nagrodę wręczymy komuś już za 2 tygodnie w wielkim finale. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.com.

0: Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
1: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
2: Renault. OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.
4: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: Po reklamie.

troszkę nas pobudziła w to czwartkowe popołudnie Belinda Carlisle. No już może i bez popołudniowej kawy się obejdzie, prawda? Teraz naczelny romantyk amerykańskiej piosenki Barry Manilow i jego słynna Mandy.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Możesz dalej odkładać życie na później, tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z Portu Lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń Portu Lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
7: Po reklamie.

Bohemian Rhapsody i Queen na koniec naszego czwartkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę wam dobrego popołudnia. Janek Pasterski, jutro już piątkowo, zaraz po 12:00.

0: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Po reklamie.
3: Ruszył proces Wenezuelczyka, brutalny gwałt i morderstwo w Toruniu. Jarosław Kaczyński zabrał głos po przesłuchaniu. Chodzi o aferę dwóch wież. Dziś początek największego mundialu w historii. O puchar zagra 48 drużyn. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Prezydent Karol Nawrocki trzeci raz zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie również uzyskały negatywną ocenę prezydenta, który argumentował, że są nad regulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach w Radiu Plus. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazja. Kobieta zginęła.
4: No, proces się rozpoczął, oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył. Natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa. W stronę oskarżenia idzie w mojej ocenie dobrze proces.
3: Mówi prokurator Cezary Krause. Kolejna rozprawa za tydzień. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodne z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
5: Nie powinien być pełnomocnikiem, no ale pani prokurator zdecydowała inaczej. A dlaczego nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie? No po prostu dlatego, że jest w przeciwnym mojemu obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania zgodne z regułami prawa.
3: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Miękiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego, a to pokłosie afery na uniwersytecie. Miękina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano też mu m.in. mobbing. Z takiego wyniku głosowania cieszą się sygnaliści w tej sprawie. M.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
6: Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Miękinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
3: Takie rozstrzygnięcie jest wyrazem odpowiedzialności za dobro wspólnoty akademickiej oraz przyszłość Uniwersytetu w Siedlcach. Tak decyzję o odwołaniu rektora skomentował w sieci minister nauki Marcin Kulasek.
1: Wiadomości Radia Plus.
3: Dziś początek największego mundialu w historii. Weźmie w nim udział aż 48 drużyn. Na początek o 21:00 czeka nas spotkanie Meksyku z RPA. Czy kibice w Polsce są już gotowi? O to pytał Dariusz Brombosz.
7: Dzisiaj mundial rusza. Bez Polaków to jest mundial?
8: No wiadomo, że jest troszkę jakby mniej tych emocji, no ale będziemy oglądać. No.
7: Ma pan jakichś faworytów?
8: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali.
9: Portugalia.
7: Czyli jest szansa, że Portugalczycy przywiozą puchar.
9: Taką mam nadzieję. Moim zdaniem Hiszpania wygra.
10: Ciężko powiedzieć teraz. Teraz ta gra to się zaczyna już tak bardziej wyrównywać, nie? Pożyjemy, zobaczymy, no.
8: Mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
11: Jak już nie kręci mnie to. Nie ma naszych, to nie ma nas patrzeć.
3: A mistrza świata poznamy 19 lipca.

Zachmurzenie na Pomorzu duże do całkowitego, gdzieniegdzie opady deszczu. Termometry pokazują od 13 do 15 stopni. Wiatr miarkowany północno-zachodni, ciśnienie 1015 hektopaskali. Temperatura w nocy około 8 stopni. Jutro mniej chmur, więcej słońca, a nawet fragmenty nieba bezchmurnego, choć po południu może też miejscami w regionie popadać deszcz. Termometry pokażą w piątek do 18 stopni.

0: Radio Plus 8 minut po godzinie 16. Dzień dobry, Marek Machewicz. Zapraszam na magazyn reporterów w czwartek, 11 czerwca. Oto dzisiejsze tematy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: W Pelplinie odbędzie się sympozjum poświęcone stratom osobowym, materialnym i kultury religijnej podczas II wojny światowej.
2: Okazuje się, że słabo zbadana, a w pewnych odcinkach w ogóle, nie jest badany problem strat materialnych Kościoła podczas II wojny światowej. Komórki SS z Elbschutzu to właściwie plądrowały plebanie, a później zabierano także majątki.
0: Misjonarze w Werbiście organizują wakacje z misjami. Dzieci i młodzież z duchowym przesłaniem będą wypoczywać w Borach Tucholskich.
3: Znajdą się tam pewne elementy kolonijne, z harcerstwa, z oazy. Musi być miejsce i na zabawę, ale też i na modlitwę, i na sport, i na wycieczki, i na kąpiel w jeziorze, i na bieganie po lesie, prawda, który mamy w zasięgu ręki. Jest czas na wszystko to, co dobre.
0: W Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu, to w województwie świętokrzyskim, zorganizowano warsztat z dawnego ciesielstwa.
4: Warsztaty dedykowane są tematyce konstrukcji i rekonstrukcji i konserwacji kół wodnych i układów hydroenergetycznych. Program ich obejmuje nie tylko warsztaty teoretyczne, spotkania ze specjalistami w tym obszarze, ale przede wszystkim warsztaty praktyczne.
0: Dziś w magazynie sprawdzimy też, jak tegoroczna zima i niesprzyjająca wiosna wpłynęły na zbiory warzyw i owoców. Przybliżymy postać Władysława Nielpińskiego, który zdobył wyróżnienie podczas ostatniego Grand Press Photo 2026. Nie zabraknie również w dzisiejszym magazynie aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus 18 minut po godzinie 16. W Pelplinie odbędzie się sympozjum poświęcone stratom, jakie Kościół poniósł podczas II wojny światowej.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: 80 lat po zakończeniu wojny wciąż nie ma pełnej wiedzy o skali strat, jakie poniósł polski Kościół pod okupacją niemiecką. O tym, ile zamordowano księży, ile zrabowano dzieł sakralnych i ile zniszczono kościołów, próbują teraz mówić wspólnie naukowcy, archiwiści i muzealnicy z całej Polski. Właśnie w Pelplinie odbędzie się sympozjum, które taką próbę podejmuje. Ignacy Motliński.
2: Pelplin, miasto z jedną z najpiękniejszych gotyckich katedr w Polsce. Siedziba diecezji z bogatą historią i dramatyczną pamięcią. To tutaj, w murach Biblioteki Diecezjalnej imienia biskupa Jana Bernarda Szlagi, spotkają się badacze z całego kraju, żeby wspólnie zmierzyć się z pytaniem, które wciąż czeka na pełną odpowiedź. Ile Kościół katolicki stracił podczas niemieckiej okupacji? Ile ludzkich istnień, ile świętych przedmiotów, ile budowli, które stało wiekami? O to wszystko pytam księdza prałata, profesora doktora habilitowanego Jana Walkusza, dyrektora Biblioteki Diecezjalnej Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie i współorganizatora sympozjum.
3: Kłaniam się pięknie. Chcemy zaprezentować właściwie wszystkie ośrodki z terenów tak zwanych anektowanych do Rzeszy. Okazuje się, że słabo zbadana, a w pewnych odcinkach w ogóle, nie jest badany problem strat materialnych Kościoła podczas II wojny światowej. Ziemie polskie anektowane do Rzeszy zostały podzielone na tak zwane okręgi. Myśmy się tu znajdowali w okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, gdzie właściwie głównym prowodyrem i odpowiedzialnym za funkcjonowanie sytuacji na tym terenie był Albert Forster, namiestnik Rzeszy i Gauleiter. I właściwie to on dyktował pewne uwarunkowania. Od niego też zależny w pewnej mierze był także biskup na tym terenie. Zaczęło się właściwie już tam jesienią 1939 roku. Te poszczególne komórki SS, Zelbszucu, to właściwie plądrowały plebanie, a później zabierano także majątki i ustanawiano tak zwanych powierników, czyli trojhenderów, którzy przejmowali właściwie dobra ziemskie.
2: W sympozjum biorą udział przedstawiciele ośrodków naukowych, archiwów kościelnych i instytucji muzealnych z całej Polski. To o tyle ważne, że straty były ogólnopolskie, choć tu, na Pomorzu, należały do wyjątkowo dotkliwych. Tylko w diecezji chełmińskiej Niemcy wymordowali niemal połowę duchowieństwa.
3: Albert Forster wychodził z założenia, że tutaj na tym terenie właściwie nie ma Polaków, że są tylko spolszczeni Niemcy i dlatego trzeba tych spolszczonych Niemców odzyskać dla Niemczyzny, a jedyną przeszkodą w tym procesie właśnie była inteligencja. Stąd właśnie to wyniszczenie inteligencji. W sąsiednim regionie Wielkopolsce mieliśmy sytuację taką, że Artur Greiser, namiestnik Rzeszy na Wielkopolskie, wcześniej przewodniczący Senatu w Gdańsku, on wychodził z założenia rozdziału Polaków i Niemców.
2: Organizatorzy, Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego oraz Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie podkreślają, że celem tego spotkania nie jest wyłącznie nauka. Chodzi też o to, żeby wiedza o tych stratach trafiła do szerszej świadomości.
3: Taki jest też zamiar tego sympozjum, mianowicie po pierwsze są referaty. Referaty będą publikowane. Wiadomo, że z okazji takiego typu sympozjum, zjazdu jest dyskusja. Dyskusja wypracowuje dalszy proces badawczy i później oczywiście dalsze badania i wtedy będzie można robić najpierw monograficzne opracowania, a ostatecznym efektem będzie synteza właśnie, żeby ukazać całość tego zagadnienia na terenach zabranych, czyli anektowanych do Rzeszy.
2: 80 lat minęło, a ta historia wciąż czeka na domknięcie. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję uprzejmie.
0: Rozmawiał Ignacy Motliński. Samo sympozjum w Pelplinie wpisuje się w szerszy nurt prac prowadzonych przez Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego, który od kilku lat systematycznie dokumentuje polskie straty z okresu II wojny światowej, nie tylko materialne, ale i ludzkie oraz kulturowe. Magazyn reporterów Radia Plus do 18, a za chwilę propozycja dla dzieci i młodzieży, propozycja wakacyjnego wypoczynku, ale z misją.
4: Przybliżamy pracę misjonarzy. Będziemy skupiać się na rozwijaniu swoich umiejętności, nauce języka hiszpańskiego. Opiekunowie będą prowadzić zorganizowane zabawy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
5: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: burza Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Popołudniowy program Radia Plus do 17:26 minut. Wakacje zaraz się zaczną, to teraz w magazynie propozycja na ten czas dla młodszych i najmłodszych.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: No to w zasadzie ostatni moment dla rodziców, by zdecydować, gdzie część lata spędzi ich dziecko. Wśród ofert w tym roku, no oprócz tradycyjnie kolonii, biwaków czy obozów, na uwagę zasługują też wakacje z misjami. Alternatywa z wartościami, duchowym przesłaniem, ale i zabawą. O szczegółach Aneta Paszko.
2: Wakacyjne rekolekcje z misjami po raz 39 organizują misjonarze werbiści. Dzieci i młodzież od 9 do 18 roku życia na pewno znajdą coś dla siebie w Borach Tucholskich, mówi ojciec Wiesław Duder.
3: Wakacje z misjami to jest taka forma wypoczynku dla dzieci. Znajdą się tam pewne elementy kolonijne, z harcerstwa, z oazy. Musi być miejsce i na zabawę, ale też i na modlitwę, i na sport, i na wycieczki, i na kąpiel w jeziorze, i na bieganie po lesie, prawda, który mamy w zasięgu ręki. Jest czas na wszystko to, co dobre.
2: W tym roku hasłem przewodnim są słowa posłańcy pokoju. Na turnusach będzie można nawiązać przyjaźnie z dziećmi z innych krajów, poznać pracę misjonarzy, czy rozwinąć talenty aktorskie.
3: W tym roku na pewno będzie jakiś werbista z Wietnamu, będzie ktoś z Demokratycznej Republiki Konga, z Gany. Są warsztaty teatralno-muzyczno-taneczne i dzieci przez cały ten turnus przygotowują przedstawienie.
2: Szczegóły na stronie werbiści.pl. Na wakacje z misjami i językami zaprasza też Zgromadzenie Księży Sercanów do Koszyc Małych koło Tarnowa, opowiada Anna Naganowska, opiekun kolonii.
4: Przybliżamy pracę misjonarzy. Będziemy skupiać się na rozwijaniu swoich umiejętności, nauce języka hiszpańskiego. Opiekunowie będą prowadzić zorganizowane zabawy.
2: Co ciekawe, będą to kolonie z ograniczonym dostępem do telefonów komórkowych, a wszystko po to, by dzieciaki mogły budować prawdziwe relacje i maksymalnie wykorzystać czas na atrakcje zaplanowane.
4: Oczywiście będą mogły się kontaktować ze swoimi opiekunami oraz rodzicami, ale bardzo zależy nam na tym, żeby wspólnie się integrowały i spędziły ten czas przede wszystkim na świeżym powietrzu, w ruchu i korzystając ze wszystkich atrakcji, które będą im zapewniane. Na kolonie mogą przyjechać dzieci od 9 do 13 lat.
2: Szczegóły na stronie misjesercanów.pl. Warto podkreślić, że misje z Bogiem czy wakacje w duchu misyjnym organizują też dla najmłodszych poszczególne diecezje. Informacji można szukać na ich stronach www. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus, 19 minut do 17. W tej części magazynu będziemy jeszcze na warsztatach poświęconych dawnemu ciesielstwu. Czego można się na nich nauczyć? O tym za chwilę w magazynie.
1: Uczestnicy wezmą do ręki topory i będą przyuczać i uczyć się dawnych technologii ciesielskich, odtwarzając elementy kół wodnych i układów hydroenergetycznych.
2: Reklama.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Kwadrans pozostał do godziny 17. A w magazynie zajmiemy się teraz ciesielką.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: W zabytkowym zakładzie hutniczym w Maleńcu, to w województwie świętokrzyskim, rozpoczęły się warsztaty z dawnego ciesielstwa. Ich uczestnicy zdobywać będą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rekonstrukcji i konserwacji kół wodnych, wałów napędowych oraz urządzeń piętrzących. Na warsztaty wybrał się z mikrofonem Marcin Prejs.
2: Szkoły Ciesielskie Narodowego Instytutu Dziedzictwa to cykliczna impreza, wyjaśnia Monika Sabliak z Centrum Architektury Drewnianej w Zakopanem, które jest częścią właśnie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
3: Szkoły Ciesielskie NIT organizujemy od 3 lat. To jest 3. rok, 3. edycja. Każdego roku szkoły organizowane są w różnych miejscach. Mamy różnych partnerów, bo zawsze szkoły organizowane są właśnie w siedzibie partnera. W tym roku pierwszy raz naszymi partnerami są muzea, bo dotąd były to stowarzyszenia. Główna część tegorocznych szkół ciesielskich odbywa się tutaj w Maleńcu, w zabytkowym zakładzie hutniczym.
4: Warsztaty dedykowane są tematyce konstrukcji i rekonstrukcji i konserwacji kół wodnych i układów hydroenergetycznych.
2: Maciej Chłopek, dyrektor muzeum w Maleńcu.
4: Program ich obejmuje nie tylko warsztaty teoretyczne, spotkania ze specjalistami w tym obszarze, ale przede wszystkim warsztaty praktyczne, kiedy uczestnicy wezmą do ręki topory i będą przyuczać się i uczyć się dawnych technologii ciesielskich, odtwarzając elementy kół wodnych i układów hydroenergetycznych.
2: Jak dodaje, miejsce organizacji warsztatów nie jest przypadkowe. Sam zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu może pochwalić się ogromnym drewnianym kołem wodnym, które czekać będzie rekonstrukcja.
4: U nas pomału przymierzamy się do rekonstrukcji dużego koła wodnego i małego. Marianna ma 6 metrów średnicy, 4,5 metra szerokości. Osadzona jest na wale dębowym o długości 9 metrów, ale przede wszystkim jest zintegrowana z układem przekładni zębatych o masie 60 ton, co stanowi dziś, a kiedyś nie stanowiło, ale jednak dziś jest dla nas pewnym wyzwaniem technicznym i technologicznym, więc trzeba to dobrze zaplanować i temu służą te warsztaty, żeby wyposażyć nas w wiedzę teoretyczną i praktyczną, chociaż w takim zakresie, który umożliwi nam rozpoznanie właściwe i zaplanowanie tych robót.
2: Trudnej sztuki ciesielskiej uczył będzie w Maleńcu m.in. Marek Jankowski z Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.
5: Czego będę uczył? Będę uczył przede wszystkim pokory. Nie tylko ja, bo jestem tutaj razem z moim tatą, czy Jarosławem Jankowskim, oraz naszym nie tyle współpracownikiem, co też fachowcem w dziedzinie dawnego ciesielstwa, czyli Markiem Olejnikiem. Będziemy tworzyć replikę koła wodnego, które mamy nadzieję skończyć i pokazać rzeszy publiczności. Nasze prace będą dość zaawansowane, przejdziemy przez praktycznie wszystkie techniki, nie tylko stolarskie, ale też ciesielskie. Jest to bardzo trudna sztuka, z tego względu, że trzeba być człowiekiem bardzo cierpliwym, no i niestety tutaj nie da się pewnych etapów przeskoczyć. No, musimy od samych początków zacząć, no żeby później móc się cieszyć finalnym efektem, który zadowoli wszystkich.
2: Nadmłynarz Ireneusz Grela.
6: Tutaj będę przedstawiał młynarstwo, tą magię rymarstwo, przede wszystkim szycia pasów i umiejętności nakuwania kamieni. Pouczymy też ludzi, jak wygląda zboże. Będę mówił o prastarych odmianach, jak się ustrzec na przykład w takich małych młynach przed owadami, jakie należy robić zabiegi. Posiadłem trochę wiedzy takiej, jak to robiono dawniej, różne tam specyfiki, jak nakuć kamień, jak naprawić sobie pas.
2: Na warsztaty do Maleńca przyjechało kilkanaście osób z różnych stron Polski.
7: Mariola Alicja Fiema, pochodzę z Krakowa, natomiast przyleciałam tutaj do Państwa właściwie z Reykjaviku, bo w tym momencie życia właśnie w tym miejscu na świecie mieszkam razem z narzeczonym. Zgłosiliśmy się na warsztaty, ponieważ planowaliśmy zakup młyna wodnego, właściwie całego gospodarstwa młynarskiego pod Krakowem, w Wojsowskim Parku Narodowym. Razem z narzeczonym nie mamy bladego pojęcia o młynarstwie, o ciesielce, więc stwierdziliśmy, że to jest idealna okazja do tego, żeby się czegokolwiek nauczyć.
8: Szymon Kryński, Muzeum Wsi Lubelskiej. Na terenie naszego skansenu znajduje się młyn z Sierakowa. W najbliższym czasie być może będzie złożony, także ta wiedza zdobyta na warsztatach myślę, że pozwoli mi, żeby ten obiekt można było zrekonstruować, przywrócić go do stanu użytkowania.
2: Warsztaty w Maleńcu potrwają do soboty. Tego dnia od godziny 15 odbywać się będą dodatkowo praktyczne warsztaty z udziałem publiczności. Wydarzenie podsumowane zostanie w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.
0: To był Marcin Prejs. 10 minut pozostało do 17. Kończymy pierwszą część magazynu. W części drugiej nasza kolejna kontrola na targowisku miejskim. Sprawdzimy, jaka jest aktualnie sytuacja z cenami. Czy jest drożej niż przed rokiem?
9: Na pewno z truskawką, tak, na pewno. Pozostałe warzywa ja uważam, że są podobne ceny jak co roku. Wcześna wiosna drożej, późna wiosna trochę taniej. Co roku jest to samo.
0: No to jest tylko jedna z opinii. Jak ostatnia zima i wiosna wpłynęły na zbiory warzyw i owoców, o tym po 17 w magazynie. A za chwilę najświeższe wiadomości, które przedstawi Michał Konopiński.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.

0: trzecie weto prezydenta do kryptoaktywów. Powiemy, jak tłumaczy swoją decyzję. Będzie też o zmianie na czele dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych i o początku piłkarskiego mundialu. Meksyk zagra dziś z RPA. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nad regulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczył swoją decyzję.
1: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
0: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale trzeba robić to skutecznie.
1: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
0: Jest już komentarz premiera. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
2: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
3: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
2: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
4: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
2: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
0: Wyścig ze czasem i transport surowicy drogą lotniczą z Monachium, a teraz pytanie o koszty. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie uratowali 16-latka z Nowego Targu, ukąszonego przez żmiję lewantyńską. Nielegalnie hodował ją ojciec chłopca. Stan nastolatka był ciężki, życie ocaliła mu surowica sprowadzona helikopterem z Niemiec. Pojawia się jednak pytanie, kto zapłaci za dostarczenie preparatu. Chodzi o nawet 100 tysięcy złotych.
5: O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia, zgodnie z procedurami i nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
0: Mówi Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie zapłaci za koszt transportu surowicy, bo nie finansuje działań zrealizowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Do tej pory tylko 8 krajów zdobywało Mistrzostwo Świata. Czy w tym roku ktoś do nich dołączy? Już o 21:00 rusza pierwszy mecz mundialu rozgrywanego na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W zmaganiach bierze udział aż 48 drużyn. To najwięcej w historii turnieju. Kto ma największe szanse na zwycięstwo, o tym Mateusz Gołębiewski.
7: Statystycy futbolu wyliczają, że największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata ma Hiszpania, dalej Francja, Anglia i Brazylia. Ale na szczęście sport za nic ma wyliczenia i predykcje. Choć są reprezentacje, które celują tylko w złoto, mówi Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski.
8: One po co tam jadą, jak Argentyna, Brazylia czy Anglia, Francuzi. Dotychczas tylko 8 narodowości zdobyło Mistrzostwo Świata.
7: Marzy mi się europejski zwycięzca, ale po dobrym meczu, mówi z kolei Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN.
9: Najchętniej Hiszpania, na drugim miejscu Portugalia, po drugiej stronie Brazylia lub Argentyna.
7: Zwycięzcę poznamy 19 lipca.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.

Zachmurzenie na Pomorzu na ogół duże do całkowitego, ale są też przejaśnienia całkiem spore i słońce na północy regionu. Na zachodzie opady deszczu. Termometry pokazują od 13 do 15 stopni, wiatr umiarkowany północno-zachodni, ciśnienie 1015 hektopaskali, nocą temperatura około 8 stopni. Jutro już więcej słońca, a nawet fragmenty nieba bezchmurnego. Po południu jednak miejscami przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą w piątek do 18-19 stopni.

0: Radio Plus, 8 minut po 17. Marek Machewicz, zapraszam na drugą część magazynu reporterów, a w niej...
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: A w tej części sprawdzimy, jak tegoroczna zima i niesprzyjająca wiosna wpłynęły na zbiory warzyw i owoców. W tym celu wybierzemy się na ryneczek.
2: Przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury, po 16, dzisiaj bodajże 15 stopni nawet w dzień. To za nisko jest, żeby to było tego dużo. Część wymarzła niestety plantacji. Teraz już się wysypały truskawki, teraz będzie trochę mniej, bo mamy niższą temperaturę w nocy. I liczymy, że cena nam troszkę się podniesie.
0: Potem przybliżymy postać Władysława Nielipińskiego, fotografa wyróżnionego podczas ostatniego Grand Prix Foto 2026.
3: W tym moim archiwum sobie leżały i w zasadzie nieużyteczne, a i po przejrzeniu wybrałem kilkadziesiąt kadrów, pokazałem jednemu fotografowi, drugiemu. Wszyscy byli, że tak powiem, oszołomieni jakością tej fotografii, w sensie przekazu.
0: Na koniec magazynu pojawią się aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus, 16 minut po godzinie 17, a w magazynie znowu nasza kontrola na targowisku.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: W całym kraju działa ponad 2000 targowisk. Wydaje się, że nawet trudne warunki i wzrosty cen nie są w stanie zmienić zwyczajów zakupowych Polaków. Wielu z nas lubi po prostu kupować tam warzywa i owoce. Jedno z takich targowisk odwiedził dziś Piotr Lędzion, aby właśnie sprawdzić, jak na ceny wpłynęła trudna zima i wiosna.
2: Polacy wciąż kochają targowiska. Dziś wybrałem się na jedno z nich, aby sprawdzić, czy jest drożej, taniej niż w zeszłym roku, czy jest więcej klientów. Oraz co najchętniej kupują. Proszę pana, czy ja mógłbym zapytać, jak w tym roku z cenami warzyw?
3: Tak jak w każdym.
2: Ale jest jakaś odczuwalna zmiana po tej zimie, przymrozkach na wiosnę, czy raczej stabilnie?
3: No, na pewno z truskawką tak, na pewno. Pozostałe warzywa ja uważam, że są podobne ceny jak co roku. Wcześna wiosna drożej, późna wiosna trochę taniej. Co roku jest to samo.
2: A tak patrząc na lato i te zapowiedzi, że susza będzie jeszcze gorsza niż w zeszłym, to czego się pan spodziewa?
3: Proszę pana, to wszystko zależy, jak rolnik sobie dołoży, jak podleje. Ile będzie chciał za to pieniędzy? Także to my się nie możemy spodziewać. My możemy patrzeć, co pogoda pozwoli.
2: A klienci jak dopisują, czy raczej widać jakiś odpływ?
3: Raczej odpływ.
2: Jednym z najchętniej kupowanych produktów nieodmiennie są truskawki. Na ich zbiory pogoda wpływa dość mocno.
4: Teraz to już będą rosły do góry, bo to jaka pogoda jest? Deszcz, wszystko zgnije.
5: Część wymarzła niestety plantacji. Teraz już się wysypały truskawki. Teraz będzie trochę mniej, bo mamy niższą temperaturę w nocy. I liczymy, że cena nam troszkę się podniesie.
2: A co, czyli ta zima, która w tym roku nas trochę docisnęła, wpłynęła na te zbiory tegoroczne?
5: Chyba nie bardzo, bo była duża pokrywa śniegu, ale już wiosna i majowe przymrozki zdecydowanie tak. Już teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury, po 16, dzisiaj bodajże 15 stopni nawet w dzień. To za nisko jest, żeby to było tego dużo.
2: I jak te ceny się kształtują? Po ile mniej więcej można teraz kupić?
5: A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za łubiankę dwukilową. W detalu musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
2: A jaka jest perspektywa klientów? Dlaczego wciąż wybierają targowiska? Proszę pani, jak w tym roku ceny drożej niż w zeszłym, tak samo?
6: Nie, drożej, zdecydowanie drożej. Tak.
2: A co najbardziej według pani poszło w górę?
6: Wszystkie warzywa, owoce.
2: Ale mimo to robi pani zakupy na targowisku?
6: No cóż, nie ma wyjścia, ale jest zdecydowanie drożej.
2: Woli pani robić na targowisku? Jest drożej, taniej niż w sklepie, lepiej?
6: Nie, na targowisku jest po prostu taka większa różnorodność, tak? No i widzę to wszystko przed sobą, co mam, ale też nie unikam sklepów typu markety, bo jest tam czasami taniej, są promocje, a tutaj no niestety nie ma takich dobrych rzeczy jak promocje.
7: Dla mnie jest drożej, po prostu mniej zostaje pieniędzy w kieszeni, no niestety, no. A zarobki są na podobnym poziomie.
2: To proszę mi w takim razie powiedzieć, co najchętniej pani kupuje na targowisku?
7: Najchętniej to właśnie warzywa i owoce sezonowe. W tej chwili truskawki i czereśnie. No oczywiście coś tam z importu, ale to tak już w przypadku jakiejś cytryny czy coś tam. Czy wystrzegam się tego.
2: Ale woli pani kupować na targowisku czy w sklepie?
7: Na targowisku.
8: A dlaczego?
7: No można właściwie coś tam wybrać, bo w sklepie to wszyscy śpieszą i w ogóle wszyscy się przepychają. Tutaj można spokojnie wybrać i można czasami pomarudzić. Przynajmniej porozmawiać, także na targowisku na pewno zdecydowanie.
0: Na targowisku był dziś Piotr Lędzion. Prawie 20 minut po 17, magazyn reporterów, a za chwilę przybliżymy postać autora albumu fotograficznego z polskich wesel, albumu pod tytułem Gorzko. Autor jest zdobywcą za ten album tytułu Photo Book of the Year.
9: Fotografując wesela starałem się być wszędzie, pokazywać to, co się dzieje, niekoniecznie kazać się ustawiać na jakiejś tam ściance na tle balonów czy coś takiego po prostu. I istotą tej fotografii było to, że ja byłem na tych weselach gościem.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
10: Reklama.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na mediaexpert.pl?
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.

0: program Radia Plus. Prawie 17.30, a w magazynie teraz o twórczości zdobywcy nagrody Photo Book of the Year.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Album fotograficzny z polskich wesel sprzed lat pod tytułem Gorzko autorstwa gnieźnianina Władysława Nielipińskiego zdobył tytuł Photo Book of the Year podczas Grand Press Photo 2026. W tym roku gnieźnieński artysta świętuje 50-lecie swojej pracy, a o jego twórczość pytała Justyna Malińska.
2: Władysław Nielipiński od dekad jest związany z animacją kultury i fotografią dokumentalną. W tym roku świętuje 50-lecie swojej aktywności twórczej.
3: Władysław Nielipiński w 78 założył klub fotograficzny Format.
2: Mówi Marta Karalus-Kuszczak z MOKU.
3: I działał bardzo intensywnie w obszarze fotografii. Animował życie fotograficzne, promował, prowadził warsztaty, był kuratorem wielu wystaw, był zawodowo związany z różnymi instytucjami, między innymi był kierownikiem w Domu Kultury w Zakładzie Polania i tam też intensywnie działał. Intensywnie był związany z jako instruktor w Wojewódzkiej Bibliotece i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Mimo zawodowej pracy bardzo intensywnie zajmował się też własną fotografią.
2: Gorzko to dokumentalny zapis polskich wesel i rodzinnych uroczystości z lat 1975-1990.
3: Jest to album Gorzko ze ślubów, z wesel, które Władek Nielipiński fotografował w latach 70. Wspaniały dokument społeczny. Sam tytuł odwołuje się do takiego zawołania podczas wesel, kiedy wszyscy uczestnicy wesela, goście chcą, żeby para się pocałowała na hasło Gorzko, Gorzko, na takie okrzyki. Wspaniała praca, wspaniale też zebrane wydawnictwo.
4: W albumie Gorzko są wybrane kadry z różnych wesel.
2: Opowiada autor albumu Władysław Nielipiński.
4: Gdzieś tam też w tym moim archiwum sobie leżały i w zasadzie nieużyteczne, a i po przejrzeniu wybrałem kilka 10 kadrów

0: Pokazałem jednemu fotografowi, drugiemu. Wszyscy byli, że tak powiem, oszołomieni jakością tej fotografii w sensie przekazu, bo nie mówimy tu o jakości technicznej, tylko mówimy o tym, co jest na tych fotografiach. Ja fotografując wesela starałem się być wszędzie, pokazywać to, co się dzieje, niekoniecznie kazać się ustawiać na jakiejś tam ściance na tle balonów czy coś takiego po prostu. I istotą tej fotografii było to, że ja byłem na tych weselach gościem. Ja byłem gościem, siedziałem przy stole, aparat leżał koło mnie, ciotka czy wujek zrobili fajną minę, no to ja już aparat do oka i jest.
1: A fotografia weselna się zmieniła.
0: Przede wszystkim nie było smartfonów, nie było telefonów, nie było komórek. Dzisiaj fotograf na weselu jest w zasadzie niepotrzebny, bo wszyscy sobie fotografują i filmują i SMS-ują, wysyłają od razu. Także wesele dzisiaj to jest, każdy się bawi swoją komórką, a wtedy tego po prostu nie było, każdy się bawi z innymi. Tutaj rozmawialiśmy o zabawach oczepinowych. Te zabawy oczepinowe pewnie nadal są w jakiejś tam formie kultywowane, ale nie wywołują takich emocji, takiej radości, wręcz takiej chęci do zabawy.
2: Z Władysławem Nielipińskim rozmawiała Justyna Malińska.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus do 18, prawie 23 minuty, a w magazynie jeszcze pojawią się już za chwilę aktualności z Watykanu.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
5: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
6: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
6: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
7: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego.
1: Szósty dzień pielgrzymki papieża do Hiszpanii. Leon XIV poleciał na Wyspy Kanaryjskie. Ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy, powiedział Ojciec Święty podczas spotkania z migrantami. Papież mianował księdza Przemysława Szulca biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął trzeci etap wizyty apostolskiej w Hiszpanii. Papież udał się na Gran Canarię. Jest to wyspa, przez którą drogą morską do Europy przybywa najwięcej migrantów z Afryki.
2: Ta wyspa niewielka pod względem powierzchni, ale wielka pod względem człowieczeństwa, widziała, jak przybywały do niej tysiące osób, wyrwanych ze swojej ziemi i powierzonych kruchości łodzi typu kajuko. Są tutaj ludzie uratowani z morza i martwe ciała wyłowione z wody. Dlatego następca Piotra nie może odwrócić się od tych nabrzeży. Kościół nie może odwrócić się od tych wód, ani od żadnego miejsca, gdzie głód, pragnienie, przemoc, lęk czy wygnanie nadal ranią ludzką godność.
1: Papież spotkał się z migrantami oraz osobami zaangażowanymi w ich przyjmowanie i wspieranie. Wysłuchał świadectwa tych, którzy przemierzyli morze w małych łódkach w poszukiwaniu lepszego życia oraz tych, którzy im pomagają.
3: Durante estos años, junto a mi equipo,
4: w ciągu tych lat razem z moim zespołem uratowałem ponad 20 tysięcy osób. To liczba, która boli i której nie da się zapomnieć. Wszyscy znamy obraz Wysp Kanaryjskich za dnia, ale nocą wygląda to zupełnie inaczej.
1: W przemówieniu do migrantów Leon XIV przypomniał, że obok prawa do szukania schronienia istnieje także prawo do pozostania we własnym kraju w warunkach pokoju, bezpieczeństwa i godnego życia. Podkreślił, że ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy.
2: Godność ludzka domaga się legalnych i bezpiecznych dróg, ratowania i pomocy, rzeczywistej współpracy w walce z handlarzami ludźmi, skutecznej ochrony ofiar, rzetelnych procesów przyjmowania i integracji oraz polityki, która pozwoli każdej osobie żyć godnie na własnej ziemi.
1: Papież spotkał się dzisiaj z biskupami i duchowieństwem Wysp Kanaryjskich. W przemówieniu, nawiązując do słów świętego Jana Pawła II, zachęcał ich, aby z zapałem podejmowali wysiłki ewangelizacyjne i nie poddawali się przeszkodom.
2: Kiedy napotkacie trudności, podnieście oczy i proście Ducha Świętego o łaskę życia w jedności wiary, nadziei i miłości. Cnót, które są jak trzy gwiazdy jaśniejące na niebie naszego życia duchowego, by prowadzić nas do Boga.
1: Diecezja pelplińska ma nowego biskupa pomocniczego. Został nim proboszcz parafii świętego Wawrzyńca w Przysiersku, ksiądz Przemysław Szulc. Nowy biskup święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2003 roku. W latach 2006-2012 odbył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był też diecezjalnym moderatorem ruchu Światło Życie.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Aktualności z Watykanu zakończyły dzisiejszy magazyn 12 minut do 18, a już za chwilę wiadomości przedstawi Michał Konopiński.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus. Radio
6: Plus. Ewakuacja w Pentagonie. Incydent z materiałami niebezpiecznymi. Uwaga kierowcy na A1. Duże utrudnienia po zderzeniu kilku pojazdów. Oczy kibiców zwrócone na Meksyk. Przed nami pierwszy mecz mundialu. Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ewakuacja w Pentagonie. Przyczyną miały być problemy z jakością powietrza, donosi agencja Reutera. Informację potwierdził już rzecznik Ministerstwa Obrony USA Sean Parnell. Na miejscu działają służby, w tym m.in. zespół do spraw reagowania na zagrożenia związane z materiałami niebezpiecznymi. Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
7: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost. Strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
8: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
7: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
8: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
7: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
6: O czym informował Michał Skolimowski. Uwaga kierowcy w Łódzkiem. Spore utrudnienia na A1. Droga w kierunku Łodzi jest już odblokowana, ale kierowcy nadal stoją w długim korku. To po tym, jak w miejscowości Brodowe zderzyło się kilka pojazdów.
9: Kierujący Oplem zasnął za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonne. Po zauważeniu tego zdarzenia zatrzymali się kierujący BMW oraz kierujący Renault, aby udzielić pomocy poszkodowanemu. W trakcie prowadzonych działań stojące BMW uderzyła Skoda. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie BMW, które następnie uderzyło w stojące na poboczu Renault.
6: Mówi Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku. Jedna osoba została poszkodowana. To mężczyzna, który udzielał pomocy. Na miejscu cały czas pracują służby.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Już o 21:00 początek piłkarskiego mundialu. Rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna.
10: Tak część oficjalna brzmiała 4 lata temu, kiedy rozpoczynał się mundial na boiskach między wydmami Kataru. Jak będzie teraz? FIFA nie chce zdradzać za dużo. O nieoficjalne przecieki też wyjątkowo trudno, bo każdy detal wydarzenia jest ściśle chroniony. Wiadomo, że ceremonia odbędzie się w wyjątkowym miejscu dla futbolu, czyli Estadio Azteca w Mexico City. Stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata. Jest to 8 co do wielkości stadion Globu, na którym wcześniej puchar dla najlepszej drużyny wznosili m.in. Pele i Maradona.
6: O czym mówił Mateusz Gołębiewski? A za kim są polscy kibice? O to pytał Dariusz Brombosz.
11: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
12: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest i nie ma braków w składzie.
13: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali.
6: Mistrza świata poznamy 19 lipca.

Więcej teraz na Pomorzu przyjaśnień i słońca, choć chmur też niemało w regionie, głównie na wschodzie. Termometry pokazują od 13 do 15 stopni, wiatr umiarkowany, północno-zachodni, ciśnienie 1016 hektopaskali. To są temperatura około 8 stopni. Jutro więcej słońca, będą też spore fragmenty nieba bezchmurnego. Po południu jednak gdzieniegdzie pojawi się przelotny deszcz. Termometry pokażą w piątek do 19 nawet stopni.

To the Moon and Back, Savage Garden w Radio Plus do 19:00, między innymi jeszcze Abba, Elton John, Tina Turner, Backstreet Boys. Marek Dłochowicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami, z nutą nostalgii. Poza tym wyjaśnimy, czego już od przyszłego roku nie kupimy bez okazania dowodu osobistego i numeru PESEL. W 2027 wejdą bowiem nowe przepisy rejestrujące nasze zakupy, ale bez obaw można będzie tego uniknąć. Wystarczy nie kupować drogich rzeczy. Szczegóły w tej godzinie. Za chwilę zajrzymy do kalendarium. Teraz Irene Cara.

0: W Radiu Plus zaglądam do kalendarium. 11 czerwca dziś przypomnę. Posłuchajmy, co się u nas działo jakiś czas temu.
1: Rok 1454. Delegacja gdańszczan złożyła przebywającemu w Elblągu polskiemu królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi hołd i przysięgę wierności. Rok 1577. Wojna Rzeczypospolitej z Gdańskiem. Wojska króla Stefana Batorego rozpoczęły tego dnia oblężenie miasta. Rok 1773. Z Berlina do rodzinnego domu przy ulicy Świętego Ducha w Gdańsku przyjechał znany malarz i rysownik Daniel Chodowiecki. Spędził tu 3 miesiące. Z tego pobytu zachował się pamiętnik oraz cykl rysunków ilustrujących życie mieszkańców, przebieg jego podróży oraz portrety bliskich i znajomych osób. Rok 1812. Gdańsk opuścił przebywający tu od 7 czerwca cesarz Napoleon Bonaparte. W tym czasie między innymi spotkał się z delegacją Senatu, dokonał inspekcji fortyfikacji miejskich w Nowym Porcie, na Westerplatte i w Wisłoujściu. Rok 1925. Zakończył się spór o polską pocztę. Liga Narodów przyjęła opinię Stałego Trybunału z 16 maja i uznała publiczny charakter polskiej poczty w Gdańsku. Takie stanowisko Ligi Narodów wywołało sprzeciw gdańskich władz, wyrażone w manifestacjach oraz krytycznych artykułach prasowych. Rok 1935. Senat Wolnego Miasta Gdańska wprowadził zakaz wywozu dewiz i metali szlachetnych. Spowodowało to poważne trudności w handlu między Wolnym Miastem a Polską. Rok 1939. W Gdańsku zostały utworzone 2 pułki, tzw. Landespolizei, będące faktycznie regularnymi jednostkami Wehrmachtu, liczącymi po około 3000 osób. Kadra, uzbrojenie oraz większość żołnierzy przybyło z Niemiec. Część powołano spośród niemieckich obywateli miasta. Rok 1987. Papież Jan Paweł II odwiedził Gdańsk i Gdynię w trakcie swojej 3. wizyty w Polsce.
0: Taki był 11 czerwca, kończymy kalendarium, a za chwilę podpowiemy, za jaką kwotę już niedługo będzie można coś sobie kupić, żeby zrobić to wciąż anonimowo, bez podawania PESEL-u.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Po reklamie.

Jeśli ktoś planuje w przyszłym roku jakiś większy zakup, to już nie zrobi tego tak zupełnie anonimowo. Sposób, w jaki kupowaliśmy do tej pory droższe rzeczy, jak nieruchomości, auta, kosztowną biżuterię, luksusowe zegarki czy dzieła sztuki, może się już zmienić niebawem. Unia Europejska wprowadzi nowe wymogi, przez które przy większych zakupach klienci będą musieli liczyć się z nowymi obowiązkami i formalnościami, z jakimi dotąd nie mieli do czynienia. Do tej pory to głównie banki i instytucje finansowe musiały szczegółowo weryfikować swoich klientów, ale teraz podobne zasady wejdą w życie w wielu innych sektorach handlu. Wszystko za sprawą przepisów, które mają na celu skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy, uszczelnienie nadzoru nad majątkiem, no i ujednolicenie standardów w całej Europie. Od lipca przyszłego roku firmy będą miały obowiązek sprawdzać tożsamość kupujących przy transakcjach przekraczających 10 tysięcy euro, czyli około 43 tysięcy złotych. Będzie się to wiązało z koniecznością podania danych identyfikacyjnych, w tym numeru PESEL. Zmiany oprócz banków obejmą dealerów samochodowych, domy aukcyjne, galerie sztuki, pośredników na rynku nieruchomości, platformy crowdfundingowe oraz firmy działające w branży kryptowalut. To szczególnie surowe wymogi dotyczyć będą płatności gotówką. Przy nich obowiązek weryfikacji tożsamości klienta i sprawdzenia, czy kupuje on w swoim imieniu, pojawi się już przy kwocie 3000 euro, czyli około 13 tysięcy złotych dzisiaj. Ma to wyeliminować zjawisko tzw. słupów, czyli osób występujących jako formalni nabywcy w imieniu kogoś innego. Transakcje gotówkowe są bowiem od dawna postrzegane jako najbardziej ryzykowne w kontekście prania pieniędzy. Co istotne, nie da się uniknąć kontroli poprzez dzielenie jednego dużego zakupu na kilka mniejszych płatności. Firmy będą miały obowiązek wyłapywać takie próby omijania prawa. No kłopot może dla nas konsumentów z tym wszystkim być, ale można temu zaradzić w prosty sposób. Tak, wystarczy żyć skromnie. Nie kupować drogich rzeczy, nie kłuć w oczy skarbówkę, a i sąsiedzi też będą mieli spokojniejszy sen. Backstreet Boys teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: A cappuccino też za 7?
2: Też.
6: A flat white?
2: Też.
6: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
0: Po reklamie.

Ryan Paris, Dolce Vita w Radiu Plus, 10 minut do 19, za chwilę najświeższe wiadomości, które przedstawi Mikołaj Dronet, a przed wiadomościami jeszcze Mike and the Mechanics i Sam Brown.

0: reklama.
1: 13-14 czerwca. Lubań. Pomorskie agrotargi. Przed nami dwa dni pełne atrakcji. W programie m.in. Pomorska wystawa zwierząt hodowlanych. Stoiska z najnowocześniejszymi rozwiązaniami dla rolnictwa. Ogrodnictwo, rękodzieło, koła gospodyń wiejskich, a także konkursy, regionalne smaki oraz liczne wydarzenia towarzyszące. W sobotę o 16 na scenie wystąpi Jary Oddział Zamknięty. 13-14 czerwca. Widzimy się na pomorskich agrotargach w Lubaniu.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Plus. Radio
3: Plus. Fałszywy alarm. Wrócimy do ewakuacji w Pentagonie. Zakaz patostreamingu. Sejm przyjął ustawę. Dziś początek wielkiego piłkarskiego święta. Rozpoczyna się Mundial 2026. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ewakuacja w Pentagonie była wynikiem fałszywego alarmu. Przypomnijmy, wcześniej część pięter i korytarzy zostało zamkniętych, a personel ewakuowany. Służby informowały, że to z powodu incydentu z udziałem niebezpiecznych substancji. Jak się okazało, alarm był fałszywy. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kary za rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają lub pozorują m.in. czyny zabronione. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
5: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
4: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
3: O czym informował Michał Skolimowski. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Jutro trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna Rafał Różycki.
6: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
7: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
6: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają. Piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
3: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się o 11 w Łasku. Najpierw 4, a potem 3 promile wydmuchał jednego dnia ten sam rowerzysta. Zatrzymali go do kontroli policjanci w gminie Węgorzewo. Mundurowi zakazali mu dalszej jazdy.
8: Jednoślad został odprowadzony do miejsca zamieszkania. Po pewnym czasie ten sam patrol ponownie zauważył mężczyznę poruszającego się rowerem. Jak się okazało, 51-latek zignorował wydany przez policjantów zakaz i kontynuował jazdę, korzystając z innego roweru. Podczas drugiej kontroli badanie stanu trzeźwości wykazało 3 promile alkoholu w jego organizmie.
3: Mówiła Magdalena Chrynkiewicz z węgorzewskiej policji. Mężczyznę ukarano dwoma mandatami po 2,5 tysiąca złotych każdy.
1: Wiadomości Radia Plus.
3: Kibice odliczają godziny do pierwszego meczu na Mundialu. O 21:00 Meksyk zagra z RPA. Urodzony w Johannesburgu były lewoobrońca Pogoni Szczecin Ricardo Nunes trzyma dzisiaj kciuki za reprezentację RPA. Choć wychował się w Portugalii, przyznaje, że płynie w nim południowoafrykańska krew.
9: I hope that South Africa wins.
10: Mam nadzieję, że dzisiaj wygra Republika Południowej Afryki. Choć na piłkarzy czeka trudne zadanie, bo grają z jednym z gospodarzy turnieju. W tym przypadku nawet remis będzie bardzo dobry.
3: Przypomnijmy, początek meczu Meksyk RPA o 21:00.

0: na Pomorzu teraz na ogół słonecznie, więcej chmur na zachodzie regionu, trochę w strefie zatoki. Termometry pokazują od 13 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, ciśnienie 1016 hektopaskali, w nocy temperatura w okolicach 8 kreski. Jutro dużo już słońca, będą spore fragmenty bezchmurnego nieba, choć po południu może gdzieniegdzie popadać przelotnie deszcz i pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą w piątek do 19 stopni.
1: Radio Plus.

Seweryn Krajewski w Radiu Plus do 20, między innymi jeszcze The Grant, Nia Kombi, Robert Miles. Marek Dmuchowicz, zapraszam na jeszcze jedną godzinę z przebojami z nutą nostalgii. Teraz Czos i Eddie.

0: Eddie Grant, I Don't Wanna Dance, piosenka z 1982 roku. W tej piosence Eddie Grant nie tylko zaśpiewał, ale również sam ją wyprodukował, zaaranżował i zagrał na większości instrumentów, w tym na syntezatorach i na gitarze. Prawie 19 minut po 19, Pet Shop Boys i Enya w Radio Plus. Za chwilę.
1: Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

Mamy dziś 11 dzień czerwca, dziś zatem Międzynarodowy Dzień Zabawy. I nie wiem, czy to przypadek, czy jednak organizatorzy specjalnie tak celowali w tę datę, ale no trafili, bo dziś zabawa zaczyna się na dobre, międzynarodowa. Jakże? Dziś bowiem startuje Mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbywają się po raz pierwszy w aż trzech krajach. W Kanadzie, w Meksyku i USA. To w Ameryce jest północnej, 7 godzin różnicy. No weź człowieku, wstawaj o 4 rano obejrzeć mecz. Jak to dobrze, że nasi odpadli w eliminacjach, prawda? Cukero i Paul Young teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
2: Już 12 czerwca w Amfiteatrze Tarasów przy Aquaparku koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
3: Po reklamie.

Eric Carmen w Radiu Plus. 10 minut pozostało do 20. Za chwilę Michał Konopiński przedstawi najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy. Po 20. audycja Małgorzaty Świtały, Człowiek z bliska. A od 23. nocne światła Pawła Krzemińskiego. Na koniec tej godziny Phil Collins i Mike Oldfield, Maggie Rayleigh. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę udanego wieczoru. Marek Dmuchewicz, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKN. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus.
5: Rusza największy mundial w historii. Za godzinę mecz otwarcia. Jest trzecie weto prezydenta. Chodzi o ustawę o kryptoaktywach. Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 76 roku poszukiwani. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wielki puchar na środku boiska, tancerze i występy największych latynoskich gwiazd. W stolicy Meksyku na Estadio Azteca trwa pierwsza z trzech ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
6: Pueblos del mundo, bienvenidos a México. People of the world, welcome to México.
5: Oficjalną piosenkę turnieju, czyli utwór Dai Dai, wykonali Shakira i Burna Boy. A pierwszy mecz mundialu o 21:00. Meksyk zagra z RPA. Pierwszy raz w najważniejszym turnieju piłkarskim weźmie udział aż 48 drużyn. Co czeka kibiców? O tym Mateusz Gołębiewski.
7: Najbliższy miesiąc to aż 104 spotkania na najwyższym światowym poziomie. Dla porównania, 4 lata temu wystarczyły zaledwie 64 mecze, by wyłonić najlepszą drużynę globu. Do tego turniej rozgrywany w Kanadzie, USA i Meksyku sprawia, że mecze będą często rozgrywane późną nocą. Dla wielu kibiców z Polski to bariera nie do przeskoczenia.
8: No nie, tym razem nie będę zarywał nocy. Ten mundial jest dla mnie za duży, za monstrualny i będę wybierał sobie mecze.
7: Mówi Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN. Polaków niestety nie obejrzymy. Koniec futbolowej gorączki 19 lipca, kiedy poznamy nowego mistrza świata.
5: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił rządowe przepisy. Te między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Dlaczego nie ma podpisu?
9: Prezydent przy poprzednich wetach mówił w kontekście ustawy o nadregulacji i przepisach, które mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę i najwyraźniej zdania nie zmienia.
10: Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
9: Karol Nawrocki zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku i przypomniał, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt, w większości zbieżny z tym rządowym, ale wprowadzający, jego zdaniem, kluczowe poprawki.
10: Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona. Gotowe poprawki leżą w Sejmie.
9: Decyzję prezydenta skomentował premier. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk po trzecim wecie Karola Nawrockiego w sprawie kryptoaktywów.
5: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Ważny moment dla Pomorza. Senat przyjął wczoraj ustawę metropolitalną, a dzisiaj Sejm poparł 15 z 16 zgłoszonych poprawek. Dzięki niej region będzie przyjmować co roku z budżetu centralnego około 300 milionów złotych, głównie na rozwój transportu publicznego.
11: Będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej, żeby umożliwić mieszkańcom wszystkich miejscowości efektywny, tani i szybki dojazd do miejsca pracy.
5: Teraz potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 76 roku poszukiwani. Planowany jest zlot dawnych członków załogi, którego celem jest odtworzenie wspólnych wspomnień.
12: Chcemy się spotkać po 50 latach, póki jeszcze wielu z nas chodzi po tym świecie i chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat. Także cały czas szukamy kolegów, z którymi jeszcze nie mamy kontaktu.
5: Mówi uczestnik rejsu Jerzy Pawłowicki. Byli załoganci mogą zgłaszać się do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Minęła 20, 7 minut temu i 30 sekund. Jak słychać gdzieś kartki przewracane, to wiadomo, że przyszedł stary człowiek. Oto jestem. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Ja do tej pory tak mam, że po prostu na kartce to jakoś takie wszystko bardziej pewne. Jak ja napiszę, to przynajmniej wiem, co jest napisane, a nie, że gdzieś ktoś coś podpowie, ktoś coś wklei i potem człowiek musi się zastanawiać, weryfikować i sprawdzać. Oczywiście, że człowiek z bliska zajmuje się wszystkim tym, co ważne, a że jesteśmy już bliżej niż dalej do wakacji 27, to już będzie tylko czysta radość i zastanawianie się albo już pakowanie, albo już droga, to zawczasu chcę zadbać o to, żeby te wakacje były jak najbardziej spokojne. To, co dzisiaj wydarzyło się w Sejmie, jeszcze będzie do Państwa wracać, obiecuję, jeszcze mamy dwa czwartki, żeby poruszyć sprawę nowelizacji kodeksu karnego, bo każdy, kto z nami bywa, chociaż od czasu do czasu, to pewnie nie raz i nie dwa trafił na rozmowę albo a propos tego, jaki wpływ mają media społecznościowe na nas wszystkich, albo jak duży jest dostęp dla dzieci bez względu na ograniczenia wiekowe, albo jak często dzieciaki, nastolatki, które mają dostęp do TikToków i tutaj nie będę nawet wszystkiego wymieniać, bo to bez sensu zupełnie, ale wiedzą Państwo, o co chodzi. Media społecznościowe, które sprawiają, że dostęp do wszystkiego jest szybki, łatwy i niekoniecznie wiarygodny, bo ciężko sprawdzić, czy to już spreparowane przez sztuczną inteligencję, czy nie. To są też te same dzieciaki, które w niejednym, a w wielu badaniach, w większości, te, które na przykład, już odwołam się do tego TikToka, wejdą do tego świata, nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, czy ta treść, którą mają, to jest dobra czy zła. No i trzymam w ręku te poprawki, które dzisiaj zostały przez parlament przegłosowane i ostatecznie tę nowelizację kodeksu karnego, która powędruje do Senatu, jeszcze tam będzie nieco modyfikowana, ale ma zakazać, ma penalizować, czyli wprowadzać kary więzienia do 3 lat albo i do lat 5, jeżeli ten patostreaming to znęcanie się, poniżanie, bicie. Tu jest naprawdę tak ogromna i szeroka paleta, że brak słów, żeby to zamknąć w chwili. Jeżeli będzie z udziałem małoletniego, to kara więzienia może być do lat 5. I szczerze mam nadzieję, że tak jak udało się znaleźć porozumienie ponadpartyjne w Sejmie, tak uda się w Senacie, a prezydent nie będzie się sprzeciwiał. Jeżeli będą wątpliwości, jeżeli są wątpliwości, to już teraz powinny być rozwiązywane, bo to jest ten moment i to jest ten czas po to, żebyśmy w końcu mieli prawo, które mam nadzieję będzie egzekwowane i doprowadzi do tego, że ktoś się zastanowi, czy na przykład zmuszenie własnej matki do wypijania alkoholu do zera, jak to było powiedziane na jednym ze streamingów, za 5 zł od każdego, kto to ogląda, to jest świetny pomysł, czy może to jednak jest kompletna aberracja. Naprawdę małymi krokami pokazujmy, co jest złe, a co jest dobre. Zaczynajmy oczywiście od tego w domu, kiedy rozmawia się jeszcze z dziećmi, bo jeżeli nie rozmawia się z dziećmi, to ciężko od dorosłych wymagać, żeby po prostu potrafili i wiedzieli, rozróżniali, wiedzieli, co jest dobre, co złe i potem nie eskalowali tego, co w sieci złe. Dobre niech eskalują do woli. Tak się zapędziłam w tej złości, że sama pomyliłam i nie w tę stronę powiedziałam. Faktem jest, że nowelizacja kodeksu karnego została dzisiaj przez Sejm przyjęta. Do Senatu powędruje 24 czerwca, być może jeszcze przed wakacjami się uda. Potem miejmy nadzieję, że uda się to podpisać. Prawo już, ustawę i najpóźniej od 1 września ona będzie już działała. Dlaczego mówię i dlaczego tak klepię o tym dobrym i złym? Bo ciężko czasem. Proszę zresztą gdzieś tam się zapytać, może akurat w samochodzie cała rodzina jedzie. Nie tylko tata albo mama wracają z pracy do domu, albo nie tylko tata albo mama jadą dopiero do pracy, tylko gdzieś tam razem jesteście w grupie. Zróbcie sobie taką zabawę, podajcie przykłady zachowań i zapytajcie swoich dzieci, zapytajcie swoich bliskich, co jest dobre, co jest złe, co jest przykładem dobrego zachowania, co nie. Czy widzą w jakimś zachowaniu coś dobrego albo złego. Świat był pełen filmów, w których palenie papierosów to było super. No, przecież... ależ to dorosłe, ależ to męskie i proszę tutaj wybrać sobie takie epitet, jaki państwo tylko sobie życzą. Do tej pory alkohol to też jest przecież rzecz, która no dajcie spokój, no przecież no jeszcze to nikomu lampka wina nie zaszkodziła. Mało tego, czerwone wino to przecież nawet dobre na krwinki. Myślę, że spotkali się państwo nieraz, nie dwa, z takim uzasadnieniem. Mało tego, znane postaci kojarzone no, chociażby ze szklaneczką whisky i cygarem Winston Churchill, czy królowa Elżbieta, która przecież do każdego posiłku miała podawany alkohol i to za każdym razem inny, nawet jeżeli były trzy dania, to były trzy lampki innego wina, czy też kieliszki alkoholu, a już wieczorowa lampeczka, no to przecież coś normalnego. To teraz pytanie, dlaczego ona gada tyle o tym alkoholu? Ano dlatego, że jak tylko w Warszawie, już w całej Warszawie została ogłoszona prohibicja, to znaczy teoretycznie nie można kupić alkoholu między 22 a 6 rano, no to sprytny Polak i na takie rzeczy sobie znajdzie rozwiązanie. Emelina jest taka instytucja. Emelina. Nie brzmi to najlepiej, nie kojarzy się to najlepiej, a jednak chętnych nie brakuje. Alkotaksówki również. Oczywiście, że dla chcącego nic trudnego i gdzieś tam na obrzeżach Warszawy, jeszcze nie poza Warszawę, też skuteczne zresztą wyjście do knajpy, też rozwiązuje problem, jeżeli ktoś postrzega prohibicję w kategorii problemu. Tyle, że każde kolejne badanie mówią, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, że jest traktowany, uwaga, bo być może no, nie wszyscy wiedzą, a może nie chcą wiedzieć, jako substancja rakotwórcza na równi z tytoniem czy azbestem. No to jak? To nadal ta lampeczka to jest okej? To żeby nie było, że ja przyszła igdera, to ja zasięgnę teraz wiedzy od siedzącego obok mnie autorytetu, Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Ja wiem, że to brzmi jak gderanie, ja wiem, że to do pewnych rzeczy się dorasta, chociaż patrząc na młode pokolenie, to jest nadzieja, że przynajmniej przez jakiś czas będzie lepiej, albo że zmieni się kompletnie to myślenie i postrzeganie alkoholu. My mamy taką kulturę, która alkohol przyjęła, zaakceptowała, zaadoptowała i po prostu z nami idzie jak inna używka, czyli kawa, którą ja tutaj mam.
2: My ten alkohol mamy wbity do głowy przez przemysł alkoholowy, przez propagandę, nazywając to wprost. Mhm. Utrzymywanie przekonania, że alkohol jest w naszej kulturze głęboko zakorzeniony, jest zwykłym oszustwem i naciąganiem. Mało tego, pokazuje się alkohol jako coś fantastycznego i wspaniałego, ale jakoś przemysłu alkoholowego nie widzę w tych przypadkach, w których jego używanie czy nadużywanie kończy się tragicznie. Jeżeli, tak jak pani wspominała, no, przy alkoholu niektóre tak zwane zacne osoby, czy nawet zacne osoby spędzają czas, to niewiele mówi się o końcu tych osób. Kiedyś było takie powiedzenie, trochę jazzem się interesuje, bez gazu nie ma jazzu, ale to jak to, co się wydarzyło z Komedą, z Chłaską, to co spotkało wielu naprawdę dobrych muzyków, to jednak alkohol, ten koniec, może powiem inaczej, zafundował koniec pewnego etapu kultury w życiu tych ludzi. Po prostu skończył ich życie. To jest dramat i tragedia. Natomiast jesteśmy chociażby poprzez reklamy epatowani tym, czym, co dobrego jest w alkoholu, jak to miło, sympatycznie i przyjemnie, ale tegoż samego aktora już jako, nie wiem, beneficjenta spożycia dużej ilości alkoholu, czyli wtedy, kiedy ma kaca, nikt nie pokazuje, bo to nie są przyjemne sceny, więc z tą kulturą bym nie przesadzał. W końcu nasza kultura tego niby kulturalnego picia alkoholu oparta jest w gruncie rzeczy na postaci fikcyjnej, czyli taki pan Zagłoba, który to Rubaszny, wspaniały, do takich tradycji
1: wąsa
2: próbuje
1: podkręcił.
2: Się, tak, nawet jedno z piw nosi stosowną nazwę, ale to, co jest pokazywane na temat alkoholu w reklamach, czy w opowieściach, czy nawet w jakichś tam opracowaniach pseudonaukowych, jakim to dobrem społecznym jest alkohol, jest po prostu nieprawdziwe. Może sam początek, pierwsze łyki, czy pierwsze niewielkie ilości wprowadzone do organizmu rzeczywiście rozluźniają, rzeczywiście dają pewien efekt spokoju, ale ciąg dalszy nie jest przyjemny. Jest nie do przyjęcia.
1: Ja wiem, że przez tych, którzy być może zaczynają, przez tych, którym kojarzy się to z zabawą, z towarzystwem, z socjalizacją, może być traktowane jako antydepresant, ale w konsekwencji to i tak zawsze będzie depresant. Tylko tego już nie widać, bo ten, który wpadnie i pójdzie o krok, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty za daleko, to po prostu najzwyczajniej w świecie znika z tego wesołego kręgu i jego już nie ma. I o tym się nie mówi, o tym się nie myśli. To teraz...
2: ta osoba znika z tego wesołego kręgu, ale ta osoba, te osoby, które przekroczą granicę, które piją ryzykownie, mają zaburzenia w swoim stosunku do alkoholu, to są osoby, które utrzymują przemysł alkoholowy. To jest swego rodzaju... To znaczy, to jest informacja prawdziwa, wybadana, ale to jest swego rodzaju taki mit, o którym nikt nie mówi. Mianowicie 70% rodaków, którzy piją ogromne ilości alkoholu, utrzymują przemysł alkoholowy. Wybadali to Brytyjczycy, gdy okazało się, że gdyby tak naprawdę wszyscy pili na poziomie mocno umiarkowanym bądź wcale, no to rozwój przemysłu alkoholowego nie byłby możliwy.
1: Poszedł bardzo, i to bardzo, rozwój w stronę bezalkoholowych rzeczy. Oczywiście trzeba sprawdzać skład, bo cukier to też nie jest dobre rozwiązanie. Ale po przerwie zaczniemy od tych mitów, bo ich jest znacznie, znacznie więcej.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 300 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Coraz więcej miast stwierdza, głosuje i mówi, u nas też nie będzie można kupić alkoholu między 22 a 6 rano. 1 czerwca już cała Warszawa oprotestowane były, nie wiem czy Państwo pamiętają, bo to już mogło się wydarzyć wcześniej, ale zostało przyblokowane pilotaże, tylko najpierw w dwóch dzielnicach, ale ostatecznie już cała stolica jest objęta tym zakazem. Od 1 lipca Toruń wprowadza u siebie taki zakaz, kolejne miasta dyskutują, mówią dlaczego nie. Spróbujmy wpłynąć na nawyki. Wiadomo, że zawsze są ludzie, którzy mówią, jak ktoś będzie chciał, to się napije. Tak, bezsprzecznie. Jeżeli ktoś jest dorosły, ma pieniądze, jak będzie chciał, no to siłą się go przecież nie przykuje do kaloryfera.
2: Ale ta osoba, o której można powiedzieć, że jak będzie chciał, to się i tak napije, zamiast szukać alkoholu, powinna szukać pomocy u psychoterapeuty.
1: To prawda, tylko musi zrozumieć.
2: To są osoby, tak. Jej otoczenie powinno motywować do zmiany, bo tutaj na siłę rzeczywiście wiele zdziałać się nie da, ale trzeba pamiętać o tym i zawsze zadawać sobie pytanie, kto w środku nocy szuka alkoholu? To jest albo osoba, która nie ma problemu z chorobą alkoholową, ale jest pod wpływem alkoholu i w związku z tym ten mózg pracuje w sposób mocno ograniczony. Albo jest to osoba, która ma rzeczywisty problem i albo jest już za tą czerwoną linią, albo tuż przed tą czerwoną linią, więc to jest istotne, komu ograniczamy dostęp do alkoholu w godzinach nocnych. Co istotne, te ograniczenia w godzinach nocnych nie dotyczą restauracji. Mhm. To jest ważne dlatego, że pierwszym celem ograniczenia sprzedaży w godzinach nocnych było bezpieczeństwo i spokój mieszkańców. Bo ja pracując ponad 20 lat zajmując się tym tematem, nie spodziewam się, że ograniczenie w godzinach nocnych spowoduje gwałtowny spadek spożycia alkoholu w Polsce. Bo to nie jest polityka alkoholowa, to jest sztuka wojny, a nie działania takie, no tu spróbujemy, tam coś zrobimy, tu pilotaż, może się uda. Nie, wiadomo co trzeba zrobić. Ograniczenie w godzinach nocnych tak naprawdę to jest działanie z kategorii redukcji szkód, więc po pierwsze ci sąsiedzi i spokój w miastach, ale po drugie ograniczenie dostępu dla tych, którzy koniecznie za jakieś marne pieniądze chcą się dobić, nie wiem, pryferkach, na afterkach, bo inaczej spożywany jest alkohol bez kontroli społecznej, czyli na ulicy gdzieś za kioskiem, a inaczej w restauracji czy w pubie, gdzie jest osoba odpowiedzialna za to, żeby nietrzeźwemu alkoholu nie podać.
1: Do tego są tabliczki, są przepisy, chociaż też wiemy doskonale, jak to wyglądało. Nietrzeźwym alkoholu nie podajemy, albo dozwolone od lat 18. I na to, jak zwykle, znajdą się sposoby. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby gdzieś ruszyć taką maszynę, może zmianę w ogóle podejścia, zmianę oswajania. Ja na przykład piętnuję strasznie na imprezach urodzinowych dziecięcych mówienie, a to jest dla was szampan. Nieważne, że to jest oranżada w butelce, ale ta butelka jest na wzór alkoholu. Ona już uczy takiego nawyku. Jak mamy uroczystość, to otwieramy sobie alkohol i dzieci się bawią w takie rzeczy.
2: To nie jest zabawa, ponieważ dzieciaki tak naprawdę wychowują się przez obserwacje głównie. To, co widzą, powtarzają czynności dziecka. No ja nie wyobrażam czynności rodziców. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ojciec, który siedzi z piwem w ręku, mówi do syna, słuchaj,
1: nie pij,
2: że to ma jakikolwiek skutek wychowawczy. Niestety tak jest. Sam interweniowałem w jednej z popularnych sieci sprzedaży, żeby w zestawach kuchennych dla małych dzieci zniknęły kieliszki i butelki do szampana w formie zabawki. Także to jest ważne. Kształtowanie nawyków jest bardzo ważne, a niestety w Polsce ze względu na to rozprzestrzenienie się reklam, na tę powszechność, bo wspominała pani o socjalizacji z alkoholem. Takie badania robiliśmy. To był rok 2016 albo 2017, więc no, sporo lat temu. Ale to były badania unijne i spośród państw Unii Europejskiej to Polacy są najbardziej socjalizowani z alkoholem, czyli w największym stopniu 67% rodaków uważa alkohol.

0: świat, świat przez pryzmat butelki, a nie mówimy, czym tak naprawdę ten alkohol jest, a spodziewamy się później, że dzieciaki nie będą używały alkoholu, nie będą używały innych narkotyków, bo przecież alkohol jest narkotykiem. W związku z tym trzeba pamiętać o tym, że to spustoszenie w głowach młodych ludzi dzieje się tu i teraz i trwa w Polsce już 20 kilka lat, więc tak na dobrą sprawę drugie pełne pokolenie wychowuje się w kulcie dobrej zabawy przy alkoholu.
1: O ile człowiek dokumentnie nie zniszczy wątroby, to przestając pić ma szansę zregenerować na tyle organizm, żeby zapomniał, że był zniszczony przez alkohol?
0: Ja trochę uzupełnię. O ile nie zdoła zniszczyć wątroby, to może zdołać uruchomić mechanizm choroby onkologicznej, może spowodować uruchomienie żylaków całego układu pokarmowego, może spowodować chorobę trzustki, więc tych niebezpieczeństw, tych zagrożeń jest bardzo wiele. Natomiast jeżeli w którymś momencie rzeczywiście ktoś zredukuje swoje picie, już nie mówię o całkowitym zaprzestaniu, ale jeżeli zredukuje swoje picie alkoholu, to rzeczywiście ma szansę na poprawę swojej sytuacji. Zresztą trzeba pamiętać, że alkohol jest trucizną, śmiertelną trucizną. W Polsce umiera z powodu różnych chorób podalkoholowych około 40 tysięcy osób. Natomiast bardzo ciekawe zjawisko zaobserwowano może w tragicznych czasach, ale w czasie II wojny światowej, jak Niemcy zaaresztowali całe wino produkowane przez Francuzów dla swojego wojska i w tym czasie śmiertelność wśród Francuzów gwałtownie spadła. Czyli w przypadku wątroby rzeczywiście tak jest, że można proces zatrzymać na pewnym poziomie zaawansowania tej choroby, ale tu i teraz, natychmiast. W końcu, cóż...
1: Akurat Francuzi to jest świetny przykład, bo to jest pierwsza rzecz, którą można zaobserwować w filmach, w serialach, a poza tym, no, z czym kojarzy się Francja? Na pewno z winem do posiłku.
0: Ale proszę spojrzeć, że podobnie powinna kojarzyć się Hiszpania i Włochy. I wcale tak nie jest, dlatego że Francuzi piją tego wina niby tylko do posiłku, ale jednak dużej ilości. Śmiertelność z powodu marskości wątroby we Francji jest wyższa niż w Polsce. Tam z tego powodu umiera około setki, około 100 tysięcy osób. Natomiast niby ten sam rejon Morza Śródziemnego, ta sama dieta, Włosi piją 1/3 mniej. We Włoszech kwestia liczby uzależnionych osób naprawdę jest marginalna. Inne zachowanie, mimo że alkohol jest obecny. Wiele zależy od dawki, chociaż rzeczywiście, tak jak w tej chwili wśród młodych widać tę tendencję, czyli no low, jest znakomitym pomysłem i cieszę się, to jest zresztą taki trend w Europie, ale w Polsce znakomicie się przyjął, co mnie bardzo cieszy. Więc to jest naprawdę dobry kierunek. Warto przynajmniej ograniczyć na początek, po to, żeby zachować dotychczasowe zdrowie, zrezygnować całkowicie, co jest najlepszym rozwiązaniem. Mamy oprócz tego zjawiska, o którym pani wspomniała, mówiącego o tym, że jednak młodzi piją mniej i mają... chcą mieć inne przyzwyczajenia i dążą do tego i to się udaje. Niestety mamy grupę osób, tych starszych, w wieku powiedzmy 40+, spośród których w większości rekrutują się ci, którzy umierają z powodu alkoholu. Te 40 tysięcy osób to jest jednak ogromna armia i owszem, zdarzają się osoby młode, 20-25-letnie uzależnione od alkoholu, ale jednak rozpowszechnienie, to przyzwyczajenie picia, przyzwyczajenie nadużywania czy picia ogromnych ilości alkoholu głęboko w mózgach jest zakorzenione w pewnej grupie ludzi.
1: Kiedy mówimy o uzależnieniu?
0: Mówiliśmy o uzależnieniu. Był taki czas, kiedy była mowa uzależnienie, choroba. Pierwsza sprawa to było uzależnienie. Potem była mowa o tym, że to jest choroba taka jak każda inna, więc jak gdyby poznając mechanizmy,

0: potrafiliśmy powiedzieć, że uzależniony, nieuzależniony, były testy, pytania. Natomiast w związku z ostatnimi badaniami, no ostatnimi w końcu publikowane rok 2019-2020, w związku z badaniami mówiącymi, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, każda ilość alkoholu zostawia trwały ślad w organizmie, czy to w układzie nerwowym, czy w układzie pokarmowym. Mówi się o zaburzeniach używania alkoholu w stopniu lekkim, średnim bądź silnym. I to jest klub. Nie mówimy w tej chwili o osobach, mimo że dalej to funkcjonuje jakoś tam. No i oczywiście staramy się ten moment, tę czerwoną linię gdzieś określić, ale mówimy o zaburzeniach w używaniu alkoholu. To jest istotne, dlatego że każda osoba, która widzi u siebie problem w tym, że no, z alkoholem coś jest nie halo, może zgłosić się do placówki lecznictwa odwykowego, dostać tam pomoc i to wcale nie musi być ta osoba, która spełnia kryteria, te poprzednie kryteria choroby alkoholowej. I to jest istotne, więc sama ochrona zdrowia czy system lecznictwa odwykowego bardziej, bo to jest taka specjalna gałąź wydzielona i chyba dobrze nie podlegająca psychiatrii, pomaga każdemu, kto chce ograniczyć spożycie alkoholu. To jest istotne. Właśnie kiedyś przyjmowano do systemu lecznictwa wyłącznie osoby, które się zdecydowały na to, tak, od jutra chcę być abstynentem. Ale to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że jest część osób, która zdaje sobie sprawę z tego, że no, być może jestem za słaby, nie dam rady, ale porozmawiaj z psychoterapeutą, umówcie się na to, że w najbliższym czasie, nie wiem, pijesz połowę, może jedną trzecią, pijesz rzadziej, pijesz mniejszej
1: kompletnie
0: ilości.
1: Inne podejście od tego, od dziś ośrodek zamknięty 28 dni, to takie też...
0: To jest podejście gdzieś... bardzo humanitarne, bardzo holistyczne i istotne, ale to, na to pozwala nam wiedza. Kiedyś jednak tym największym problemem zdawało się dla osób nadużywających alkoholu było uzależnienie. To nie jest prawda. Wcale uzależnienie nie jest tą częścią naszego życia najtrudniejszą.
1: A co jest najgorsze? Upośledzenie, nie wiem, układu nerwowego, czy właśnie uszkodzenie organów wewnętrznych?
0: To jest kwestia funkcjonowania osób uzależnionych, takich, które mamy zdiagnozowane, które przechodzą swoje leczenie. Mamy w Polsce 600, może 800 tysięcy. Rocznie, warto to powiedzieć, około 300 tysięcy, 250-300 tysięcy rodaków się leczy. To jest ogromna armia, ale największym zagrożeniem, zarówno społecznym, jak i zdrowotnym, somatycznym, to są te osoby, które używają alkohol w sposób ryzykowny, szkodliwy. To jest armia około 3 milionów osób. To spośród tych osób głównie rekrutują się ci, którzy umierają, a nie spełniają tych takich klasycznych warunków uzależnienia.
1: Próbuję to dodefiniować, żeby zrozumieć i przełożyć, bo my mamy w tej chwili też duży problem z, myślę, traktowaniem tej lampki wina, bo przecież to nie jest wódka. Powtarzam teraz takie komunały, które gdzieś tam w przestrzeni są powtarzane. No przecież ja nie piję wódki. Ja nie piję ciężkiego, mocnego alkoholu. No kieliszek wina, no przecież to jest eleganckie. To się kojarzy z czymś, z klasą wyższą. Z czymś dobrym. Wpływ, no czerwone mięso, kieliszek czerwonego wina, no po prostu no wydaje się, że nic lepszego. To jest jedna taka grupa.
0: I tu jesteśmy w pułapce reklam.
1: Tak, dokładnie tak. A druga grupa to jest taka, wracam z pracy, nie umiem zrzucić tego stresu w naturalny sposób, najszybciej, no to i znowu tutaj, nie wiem, wino, piwo, czy cokolwiek takiego, ale nie to, żeby się upić, żeby zmienić swój stan myślenia, tylko po prostu jak nie wiem, jak tabletka witaminy D. Za mało słońca to pyk.
0: I tu jest kolejna pułapka ze strony alkoholu. To znaczy w miarę spożywania alkoholu organizm zwiększa swoją tolerancję na alkohol. Polega to na tym, że żeby osiągnąć ten sam stan
1: relaksu
0: czy odprężenia, z biegiem czasu trzeba wypić coraz większe trzeba pić coraz większe ilości alkoholu. I to jest prosta droga do całkowitej degrengolady. Niestety tak działa alkohol. Przecież ja tu powtórzę, alkohol jest narkotykiem, alkohol jest trucizną, a alkohol jest znakomitym rozpuszczalnikiem chemicznym, dlatego lekarstwa, warto o tym pamiętać, że jeśli ktoś ma chorobę somatyczną, dostaje lekarstwa, no to musi się zastanowić, czy alkohol, aby nie spowoduje pogłębienia choroby, a z całą pewnością zneutralizuje leki. W najpopularniejszych, spośród 60 tych najpopularniejszych, najczęściej używanych leków w naszych przypadłościach, 60 rodzajów tych leków reaguje, wchodzi w interakcję z alkoholem. Niektóre są jakby neutralizowane przez alkohol, ale inne pogłębiają skutki tego leku.
1: No. Musimy mieć absolutnie świadomość. To jest jak z wszystkim. Zdawać sobie sprawę, nazywać rzeczy po imieniu, nie udawać, że problem nie istnieje, chociaż pewnie każdy z nas gdzieś kiedyś miał taką tendencję, jak się położy pod kołderkę, to może ten problem zniknie. Nie, one nie znikają, drodzy Państwo. One co najwyżej się nawarstwią, a potem zrobi się z nich wielki kołderkowy potwór. Po przerwie o tym, że alkohol nie zna równouprawnienia.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Alkohol nie zna równouprawnienia. To kolejny dowód na to, że nie nadaje się do naszych czasów. To już tak troszeczkę z uśmiechem, bo ciekawa jestem, jak państwu się wydaje. Kogo, jakiego słowa użyć, żeby było dobre? Nie, że kusi, nie, że nęci, ale kogo owija sobie wokół palca łatwiej? Kobiety czy mężczyzn?
2: No niestety rzeczywiście nie ma równouprawnienia ze względu na skład hormonów, na hormony, ze względu na skład chemiczny, będę brutalny, ciała, ze względu na ilość tłuszczu w ciele kobiecym, w ciele męskim, w ciele mężczyzny, nawet jeśli ważą tyle samo, te proporcje nie są równe i skutki używania alkoholu są różne. Niestety ten wpływ alkoholu jest również różny na układ nerwowy. Niestety panie wpadają dużo szybciej w uzależnienie od alkoholu, dużo ciężej. Te skutki są widoczne wcześniej. Warto też powiedzieć, że jak Niemcy wybadali między 15 a 26% przypadków raka piersi u młodych pań spowodowane jest przez alkohol, ale tej równości nie ma. W żadnym przypadku nie ma tej równości, to wiemy. Skwapliwie z tego korzysta przemysł alkoholowy, kierując swoje fantastyczne reklamy w stronę pań. Sam pamiętam taką wyjątkowo skandaliczną kampanię, która pięknie opakowane butelki z wódką prowadziła kampanię pod tytułem Twoja najlepsza przyjaciółka, a wódka nazywała się Ona. I ten element tajemniczości, no tak to jest. Poza tym jest jeszcze jeden element, no kwestia emocji. Panie są bardziej emocjonalne, raczej więcej tego alkoholu potrzebują, żeby ze swoimi emocjami zejść chemicznie.
1: Z wysokiego C?
2: Tak, nieco niżej i to jest problem. Rośnie liczba pań uzależnionych, które mają zaburzenia w używaniu alkoholu w stopniu wysokim, które się leczą i bardzo dobrze. Są jeszcze dwa elementy, o których muszę powiedzieć. Pierwszy to taki, że panie świetnie kamuflują swoje picie. Tu są mistrzyniami ta pomysłowość w domu, bo panie często piją właśnie w samotności, w domu, w zaciszu domowym. To jest jeden element, a drugi, no rynek, i tu wrócę do przemysłu alkoholowego, rynek stworzył produkt, który świetnie mieści się w torebce, pasuje do dłoni, mało tego, jest smakowy, można, ktoś lubi wiśnie, może pić wiśnióweczkę, ktoś cytrynóweczkę.
1: Małpki.
2: Tak, małpki. To jest...
1: Przekleństwo, to jest nasze przekleństwo.
2: To jest nasze przekleństwo i to te małpki spowodowały, że rozbujało się nasze społeczeństwo, ta część starsza, o której mówiłem, rozbujało się nasze społeczeństwo i dlatego są takie skutki w śmiertelności, bo oprócz czystego spożycia alkoholu na głowę mieszkańca, tak jak to się zawsze liczy, tutaj pewna poprawa jest, drugim czynnikiem jest ilość przypadków śmiertelnych i liczba psychoz. I tutaj niestety te nasze dane idą w górę. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, który przemysł alkoholowy, browary akurat, zastosowały w stosunku do pań. Piwo już nie jest gorzkie, piwo nie jest jakieś, nie wiem, o
1: brzydkie. Trudnym,
2: tak, brzydkie, natomiast jest soczkiem, który zawiera tam 5,5% alkoholu.
1: Nie ma, bo są 2%, 4%, ile by nie było, to jest zawsze o tyle za dużo.
2: Tak, zawsze jest o tyle za dużo, ale też warto pamiętać, że jeśli smakuje mi 5%, to przejdę na 2% po to, żeby oszczędzać swój organizm. Może uda się w ten sposób ograniczyć, wyjść z pewnych problemów.
1: Ograniczanie, bo to też jest dla mnie zupełna nowość. Myślałam, że po prostu odstawienie, no to jest jedyne lekarstwo, żeby dać organizmowi czas, żeby, nie wiem, zapomnieć samego przyzwyczajenia, zapomnieć rytuału, zapomnieć smaku, zapomnieć tego gdzieś tam stanu ukojenia. Czy jeżeli ktoś się decyduje na coś takiego, to jest jakiś czas uniwersalny, który może rzeczywiście zresetować nam głowę?
2: Czasu uniwersalnego na pewno nie ma. Hmm. Tak jak nie ma czasu uniwersalnego na to, kto wpadnie w kłopoty, a kto nie. Każdy organizm reaguje indywidualnie. Natomiast rzeczywiście każde odstawienie gwałtowne poprawi, abstynencja przez pewien czas poprawi sytuację organizmu. Zresztą takim cezusem, taką granicą pewną w zachowaniach rodaków był czas pandemii. Właśnie wtedy ta część starszych, którzy troszkę sobie małpkowali, a nie musieli iść do pracy, gdzieś tam postawili zamiast małpki w kieszeni, to postawili sobie pół litra za ekranem komputera, to młodzi ludzie, którzy generalnie używali alkoholu w takich bardziej społecznych warunkach, w pubie, na spotkaniu, przy okazji jakiejś imprezy, te imprezy były wykluczone, wyłączone. I od tego czasu, ja nie mówię, że to jest przyczyna, ale od tego czasu widać w całej Europie poprawę sytuacji wśród osób młodych, bo ta część naszego życia, która była zajęta przez pandemię, spowodowała, że młodzi ludzie zobaczyli, że no, bez alkoholu da się funkcjonować, da się żyć.
1: Można się bawić, można mieć świetny humor.
2: Tak, to prawda.
1: Bo to jest jeszcze też duży problem. Gdzieś tam myślę, że nadal społecznie i pewnie jeszcze przez długi czas będzie się łączył alkohol z wyjściem na imprezę, z tym wyjściem wieczornym, z tym wyjściem, nie wiem, raz w tygodniu, raz w miesiącu, jak zwał, tak zwał. Ja się cieszę, że mieszkam na wsi, uwielbiam spać o 22 i to nie jest w ogóle w moim takim codziennym kalendarzu, więc nie ma się tutaj nad czym zastanawiać. No ale wystarczy wejść do miasta, większego miasta, wyjść wieczorem na spacer po centrum na przykład, no to od razu widać, co z czym się łączy.
2: Tak, to prawda. To jest dość trudne do opanowania de facto. Myślę, że tutaj wielkim sukcesem akurat prezydenta Warszawy jest to, że przetrwał tę nawałę głupoty, którą słyszał ze strony swoich własnych radnych. I zakaz, ograniczenie sprzedaży w godzinach nocnych jest w całym mieście. Nawiasem mówiąc, w związku z tym, że to w dużych miastach przede wszystkim to ograniczenie jest, to w tej chwili około 11 milionów Polaków nie ma w nocy dostępu do alkoholu. To się tak wydaje, że to jest tylko tam 200 chyba w tej chwili, 218 gmin, ale to są te największe. Zresztą w tych małych gminach to może poza stacjami paliw...
1: To i tak nie było sklepu.
2: Nie było sklepu monopolowego. No a stacje paliw to oddzielna historia. W trakcie dyskusji, która toczy się w Sejmie, wiele argumentów pada za tym, że no stacje to margines, to jest 2% spożywanego alkoholu, ale jeśli mówimy o wychowaniu społeczeństwa, jeśli mówimy o tym, żeby wstrząsnąć tymi, którzy prowadzą samochód pod wpływem alkoholu, no to jaka może być lepsza kampania niż pokazanie wyrzucenia alkoholu ze stacji paliw, pokazanie kierowcom, nie, to nie jest towar jak każdy inny.
1: Która stacja benzynowa, która się kojarzy z samochodem.
2: Nie musisz tego kupować. Mało tego, są badania pokazujące, że wśród kierowców, którzy leczą się z choroby alkoholowej, 70% z nich, tych uzależnionych, tych, którzy już wpadli i szukają pomocy, 70% z nich kupowało alkohol na stacji paliw, a co tragiczne, połowa z nich mówi, że tak, kupowałem alkohol na stacji paliw i piłem albo przed jazdą, albo w trakcie jazdy. Jeżeli z tego uda się tylko przez wyeliminowanie alkoholu ze stacji paliw, uda się, nie wiem, ograniczyć liczbę pijanych kierowców o 10 czy 20%, to trudno o lepszy sukces i co istotne, trudno o lepszą kampanię propagandową mówiącą o tym, że alkohol nie jest towarem jak każdy inny. To koniecznie trzeba zrobić.
1: Dużo jeszcze do zrobienia. Każdy taki kolejny krok jest krokiem w dobrą stronę. Ja już kilkadziesiąt lat pracuję, więc mam z tyłu głowy takie wspomnienie nagrania po wypadku samochodowym. Reporter podchodzi do mieszkańców małej miejscowości i pyta, no pił? Ktoś widział, że pił? I odpowiedź brzmi, no panie, normalnie no tyle co przed drogą. To gdzieś tam w tej mentalności w głowach ciągle jest i naszym obowiązkiem jest to zmieniać. Bardzo dziękuję za ten czas.
2: Dziękuję pięknie i dziękuję za zainteresowanie tematem, dlatego że był w Polsce taki czas, kiedy problem alkoholu próbowano zamieść pod dywan. Ja pomijam to, że musiałem odejść z agencji, ale 2 lata później zamieciono pod dywan całą agencję. Wydawało się, że problemu nie ma. Ale szczęśliwie w tej chwili są osoby w parlamencie, które bardzo mocno stawiają na zmianę naszej sytuacji.
1: No to niech się zmieni. A im częściej i głośniej będziemy o tym mówić, myślę, że tym większa szansa. Nawiązuje ciągle do tego patostreamingu. Jak dało się to, to może i uda się z alkoholem. Były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
2: Byłej
1: Alkoholowych.
2: Państwowej.
1: Byłej, bo ciągle jest co robić, tylko no właśnie, tylko po prostu trzeba wziąć się za robotę i zakasać rękawy. Krzysztof Brzuska, bardzo dziękuję za ten czas.
2: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego dobrego. Po 21 też o zdrowiu będzie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: 30 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: I to zawsze tak jest, że jak gość przychodzi do studia, to państwo w połowie rozmowy do nas dołączają. 21 minęła co do sekundy, 4 minuty temu, nieustająco jest czwartek, nieustająco człowiek z bliska, nieustająco. Małgorzata Świtała mówi państwu dobry wieczór. Tak nadal jak w dobrym przedszkolu albo w dobrej podstawówce. Na pewno każdy to ze swojej szkoły pamięta. To wprowadza jakiś taki rytm po to, żebyśmy mogli się przygotować do tego, co tam dalej. Przez pierwszą godzinę, przyznają państwo, nie było łatwo. Mówimy niby o rzeczach oczywistych, że alkohol to nie jest nic dobrego, a jednak z tyloma pozytywnymi rzeczami się kojarzy. Tak gdzieś w głowę wszystko to jest wtłoczone, ale proszę pamiętać, że jest uznawany, ja to powtórzę, wynotowałam sobie, pewnie na pamięć się w końcu tego nauczę, jako substancja rakotwórcza klasy pierwszej na równi z tytoniem i azbestem. Myślę, że słowo azbest powinno jakoś tak troszeczkę przemówić, bo z tym tytoniem to też ciężko. Tak czy inaczej, skoro tutaj postaraliśmy się co nieco wytłumaczyć w związku z tym, co Polak potrafi i Polak tworzy przy kolejnych miastach, które wprowadzają prohibicję, no to teraz zajrzyjmy w głąb siebie. I nie będzie to rozmowa o duszy. Tak bardziej konkretnie w głąb siebie, z takimi różnymi zakrętami. Magdalena Kaniewska obok mnie, to znaczy, że będzie mowa o tym, czym zajmuje się człowiek w Klinice Chorób Wewnętrznych i Klinice Gastroenterologii. Zapisałam sobie to również, ale to trudne słowo. Pewnie po jakimś czasie się przyzwyczaję. Państwowy Instytut Medyczny MSWiA. Ja witam serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór pani redaktor.
1: Gastroenterolog. Jaka jest różnica?
2: Gastroenterolog to jest prawidłowa nazwa.
1: Po prostu.
2: Tak.
1: A tamto to jest skrócone dla takich jak ja.
2: Tak.
1: Żeby łatwiej się mówiło. Jak z perspektywy tak po prostu prace oddziału, zmieniają się czasy przez różne mody, przez różne nawyki, diety, które wystarczy raz wypowiedzieć słowa dieta przed swoim telefonem, a natychmiast pojawia się milion propozycji, jedna lepsza od drugiej. To widać w szpitalach?
2: Tak, oczywiście, że to widać. Teraz na pewno to jedzenie, które mamy, jest dużo gorszej jakości niż jeszcze było 20 lat temu. Także my zmagamy się, no i więcej używek jest na pewno. Mhm. Także coraz więcej pacjentów jednak jakieś zaburzenia, tak zwane żołądkowo-jelitowe ma. Coraz więcej pacjentów trafia do gastroenterologa i niestety, co jest takie niepokojące, coraz więcej młodych pacjentów i myślę, że to jest niestety taka nasza przyszłość, ponieważ coraz więcej jest też chorób o podłożu autoimmunizacyjnym.
1: A z czego
2: one
1: to wynika?
2: Dotyczą,
1: dlaczego sami siebie atakujemy?
2: To zawsze niestety są... to nie jest takie proste, bo wszystkie choroby o podłożu autoimmunizacyjnym są... Musi być i immunologia w to zamieszana, i genetyka, no i czynniki środowiskowe. I to właśnie jest to, o czym dzisiaj mamy rozmawiać. Mhm. Czyli to wszystko, co jemy, co pijemy, co napotykamy na swojej drodze, to wszystko powoduje to, że w jelicie zaczyna się dziać źle i dochodzi do takiej burzy immunologicznej i do różnego rodzaju chorób. Ale jakby młodzi ludzie trafiają na szczęście nie tylko z chorobami właśnie autoimmunizacyjnymi, ale również jest wielu pacjentów, którzy, no oczywiście trzeba pamiętać o raku jelita grubego i tutaj wszystkich przestrzegam, że no po 50 każdy kolonoskopię powinien mieć wykonaną. Zresztą są programy takie przesiewowe, które gdzie naprawdę prosto się dostać na kolonoskopię w ramach takiego programu i nie ma kolejek takich długich, jak w innych przypadkach. Natomiast no jest
1: raz
2: dużo
1: na jaki
2: też...
1: czas powinno się robić po 50?
2: To zależy, co się znajdzie. Tak,
1: okay.
2: To zależy, co znajdziemy. Jeżeli są polipy i je usuwamy, to zależy, jakiego rodzaju polip, ile tych polipów i wtedy już my mówimy pacjentowi, co ile lat powinien wykonać badanie. Natomiast jeżeli to badanie jest całkowicie prawidłowe, to tą kolonoskopię może spokojnie sobie powtórzyć po 10 latach.
1: Czy to nie jest trochę tak, że kolonoskopia to jest na tyle wstydliwe badanie w takim powszechnym mniemaniu, że o ile gdzieś tam na przykład kobiety przełknęły już mamografię i jak dzwoni ten telefon, że minęły 2 lata, to po prostu to już się traktuje jako no, taki cykl, do którego trzeba podejść, no dobrze, no to idziemy, robimy i tyle, bo to się, do tego już się przyzwyczaiłyśmy, no bo mamografia to tylko dla pań, a kolonoskopia?
2: Znaczy kolonoskopia obrosła w takie legendy, ja myślę. Przede wszystkim należy pamiętać, że teraz mamy dużo nowocześniejsze aparaty do wykonywania kolonoskopii. Jeszcze no tak myślę, że 30 parę lat temu to były takie półsztywne endoskopy, więc to badanie rzeczywiście rodziło
1: mało
2: pewne problemy. Teraz rzeczywiście te aparaty są dużo łatwiejsze do wprowadzenia, sprawiają, to badanie nie sprawia już takiego bólu. I natomiast no, przygotowanie też jest dosyć takie trudne dla pacjenta, ale też mamy już inne możliwości, prawda? Już nie musimy jednego z leków pić, no nie powiem nazwy na antenie, ale to zawsze rodziło dużo problemów. Teraz mamy różne preparaty, które nie wymagają tak dużej ilości...
1: Rozumiem, przeczyszczające po prostu.
2: Przeczyszczające po prostu, tak, bo jelito musi być czyste. Po to, aby bezpiecznie... I tutaj bym chciała zwrócić uwagę, że skoro już się decydujemy wykonać kolonoskopię z różnych względów, albo profilaktycznie, albo niestety coś się dzieje i dlatego ją robimy, bardzo ważne jest przygotowanie. Przygotowanie i jemu trzeba poświęcić odpowiednio dużo czasu, zawziąć się i to, co trzeba wypić, im więcej wody, tym lepiej to jelito będzie lepiej wyczyszczone. Z tego względu, że jeżeli to jelito nie jest dobrze wyczyszczone, to niestety my uznajemy taką kolonoskopię jako... złej jakości i tak zalecamy wykonanie w ciągu roku kolejnej. W związku z czym...
1: Nie ma na skróty. Nie ma metody
2: nie
1: na skróty.
2: Nie ma. Także to jest... My zresztą poświęcamy dużo czasu jako gastroenterolodzy na to, żeby pacjentowi wytłumaczyć, jak powinien się przygotować do badania. Właśnie po to, żeby to nie było badanie stracone. Bo człowiek się namęczy, a badanie się skończy i lekarz powie, że no bardzo jest mi przykro, ale była tak słaba widoczność, że to badanie niestety nie jest dobrze wykonane i trzeba powtórzyć.
1: Znieczulenie. Ja dawno temu słyszałam, że lepiej znieczulenia to nie brać, lepiej mieć pełny kontakt z lekarzem i mówić, gdzie, co jest, jeżeli chodzi o odczucia. Czy to była kwestia tego, że to był jeszcze po prostu mniej elastyczny sprzęt, czy nadal tak jest?
2: Każdy pacjent inaczej znosi znieczulenie, badanie, bo jeżeli mówimy na przykład o szczupłej osobie, bardzo szczupłej, no to badanie rzeczywiście będzie mogło powodować ból. Ból wynika po prostu z tego, że my wprowadzając aparat musimy wdmuchiwać powietrze i tak jak pacjenta boli brzuch, jak ma mocno wzdęty brzuch, to my to powodujemy najzwyczajniej w świecie, wprowadzając aparat. Natomiast jakby nie powoduje bólu to, że my na przykład usuwamy te polipy czy coś, ale absolutnie nie boli. Pacjent tego kompletnie nie odczuwa. Natomiast też osoby, które na przykład miały zabiegi operacyjne, tutaj też szczególnie myślę o kobietach na przykład, które miały cięcie cesarskie, albo o naszych pacjentach, którzy mieli z jakiegoś rodzaju operacji jelita, to badanie rzeczywiście może być bolesne, bo mogą być wzrosty. I wtedy rzeczywiście my sami zalecamy takie badanie, wykonanie go w znieczuleniu, no, dla lepszego komfortu. Pacjenci wolą zrobić badanie w znieczuleniu. No, my rzeczywiście mając kontakt z pacjentem, też widzimy, czy coś się dzieje, czy wprowadzając aparat, pacjent zgłasza ból, wiemy, co w tym momencie robimy, czy mogliśmy w jakiś sposób ten ból spowodować. Także no myślę, że większość pacjentów woli mieć badanie w znieczuleniu. No, wykonywane już tak źle się nie kojarzy wtedy. No absolutnie w ogóle, no bo pacjent się budzi, nawet nie wie, że to badanie miał zrobione.
1: A jak się dobrze przygotował, to i może trzymać kciuki za dobry wynik. Kolonoskopia to jedno, gastroskopia to drugie.
2: No gastroskopia. W kolonoskopii my jesteśmy w stanie obejrzeć całe jelito grube i końcówkę jelita cienkiego i to jest bardzo ważne, bo my nie uznajemy jakby kolonoskopii za pełną, za wykonanie pełnej, jeżeli właśnie nie zobaczymy ileum terminale, czyli tej końcówki jelita cienkiego, połączenia cienkiego z grubym. Natomiast gastroskopia jesteśmy w stanie obejrzeć przełyk, żołądek i początek dwunastnicy, więc oceniamy górne odcinki. odcinek przewodu pokarmowego. Możemy zobaczyć, zawsze pobieramy test urazowy, żeby stwierdzić, czy jest bakteria Helicobacter pylori, która może powodować zapalenie, chorobę wrzodową. Natomiast no, zostaje nam parę metrów jeszcze jelita cienkiego, prawda? I tu jest problem. Możemy obejrzeć oczywiście całe jelito. Możemy to zrobić albo metodami obrazowymi. I tutaj czy w rezonansie, co jest bezpieczniejsze, bo nie naświetlamy pacjenta, czy w tomografii komputerowej, jest to badanie tak zwana enterokliza albo enterografia. My po prostu oprócz tego kontrastu, który jest dożylnie podawany, dajemy do wypicia też płyn, dzięki czemu jelita się napełniają i jesteśmy w stanie ocenić, czy w jelicie jest coś, czy są jakieś zgrubienia, czy sugeruje to badanie, że coś w jakiejś części jelita się dzieje. I wtedy na przykład, jeżeli tak jest, możemy wykonać podobna nazwa, ale enteroskopię, czyli my wchodzimy albo od góry, czyli jak gastroskopia, albo od dołu, tak jak kolonoskopia, takimi, to jest dwubalonowa enteroskopia, takim specjalnym aparatem i takimi kawałeczkami przechodzimy dalej przez jelito cienkie i wtedy możemy pobrać wycinki, usunąć polipy, zahamować krwawienie, dużo możemy zrobić.
1: Kiedy to jest wskazanie do tego badania? Kiedy jest wskazanie do tych badań? Bo ile kolonoskopia, gastroskopia, czy to jest, kolonoskopia mamy ustalone, po 50 obowiązek, po prostu. Jeżeli chcemy o siebie dbać, to wpisujemy to do kalendarzyka dbającej osoby. Gastroskopia?
2: Gastroskopię też musimy wykonywać, szczególnie jeżeli pacjent ma objawy jakieś z górnego odcinka przewodu pokarmowego. No oczywiście, jeżeli ma objawy krwawienia, to w ogóle nie ma się co zastanawiać. Ale jeżeli na przykład nawet młoda osoba poniżej 40 ma objawy z górnego odcinka i po takiej terapii inhibitorem pompy protonowej miesięcznej te objawy nie ustępują, no to powinniśmy wykonać badanie. Ja tu bardzo chciałam uczulić wszystkich Państwa na to, że teraz nie ma tak, że na nowotwory chorują osoby po 50. Niestety my coraz częściej widzimy młode osoby chorujące na nowotwory, czy jelita, czy żołądka. W związku z czym, jeżeli objawy nie ustępują po takim podstawowym leczeniu, to jest skazanie między innymi do wykonania również gastroskopii.
1: Czy to nie jest trochę tak, że nadal tak jest w wielu gabinetach? Ja sama słyszałam, pani jest jeszcze na to za młoda. Jak człowiek
2: Niestety tak bywa. Niestety tak bywa. My zawsze też kierujemy się tak zwanymi czerwonymi flagami, czyli takimi objawami alarmowymi, które mogą nam sugerować, że jednak coś takiego niepożądanego się dzieje u pacjenta, czyli takie nagłe chudnięcie, jakieś gorączki niewyjaśnione, no jeżeli krew w kale się pojawi, albo taki smolisty stolec, my to tak nazywamy. On wygląda dokładnie tak jak smoła, jest czarny, jest taki lepki. Jeżeli bóle brzucha wybudzające na przykład, albo biegunki wybudzające w nocy, to są dla nas objawy alarmowe, które sugerują, że jednak być może nie jest to choroba czynnościowa, czyli nie jest to na przykład zespół jelita nadwrażliwego, tylko rzeczywiście coś z pacjentem się dzieje i wtedy musimy ocenić przewód pokarmowy. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że w naszej klinice gastroenterologii chorób wewnętrznych PIM MSWiA my również wykonujemy USG jelit. To jest badanie nieobciążające pacjenta. Właściwie pacjent nawet nie musi być koniecznie na czczo. Jesteśmy w stanie ocenić jelita. Ja jeszcze jak byłam tak zwaną młodą lekarką, mówiło się, że nie, to jelita nie są do oceny w USG. A teraz no, mogę się pochwalić, że jestem ambasadorem IBUSA. To jest taka międzynarodowa instytucja zrzeszająca radiologów, gastroenterologów, chirurgów, którzy zajmują się pacjentami z chorobami zapalnymi jelit i właśnie zdaje się specjalny certyfikat do wykonywania USG jelit. My uczymy w naszej klinice lekarzy też z całej Polski, jak to wykonywać. Rzeczywiście głównie wykonujemy to badanie u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit, czyli chorobami o podłożu autoimmunizacyjnym. Ale jelita da się też zobaczyć w USG, także to jest kolejne badanie. No i takie nowoczesne jakby badanie, pacjenci też się często pytają o to badanie z użyciem kapsułki endoskopowej, no ale to też musimy najpierw zrobić inne badanie obrazowe, żeby być pewnym, że pacjent nie ma zwężenia jelita, no bo jeżeli
1: żeby
2: ma...
1: Żeby ta kamerka nie utknęła,
2: tak, to
1: nie
2: może utknąć. Dokładnie, więc my musimy być pewni, że ona przejdzie, prawda? I że nie zrobimy też krzywdy pacjentowi.
1: A taki człowiek, na przykład jak ja by sobie pomyślał, a dobra, szybko połknę taką kamerkę, będzie z głowy i nie będzie się człowiek zastanawiał. Nie, to niech się człowiek najpierw zastanowi, bo najpierw trzeba wiedzieć, przez co ta kamerka
2: musi przejść. Głównie taką endoskopię, tą kapsułkową, wykonujemy przy krwawieniach z przewodu pokarmowego, kiedy nie możemy znaleźć, robimy gastroskopię, tam nie znajdujemy źródła krwawienia, robimy kolonoskopię, tam też nie znajdujemy, ale widzimy, że krew jest. No to sugeruje to, że jest coś u góry. Tylko teraz pytanie, jakbyśmy chcieli zrobić enteroskopię, no to od której strony iść, prawda? I wtedy kapsułka nam pokaże, prawda? Możemy zobaczyć, z której części powinniśmy zacząć, czy od góry, czy od dołu.
1: My niestety musimy na chwilę skończyć, ale tylko na chwilę, po to, żeby zacząć po przerwie od tego, co ma modne, a niekoniecznie dobre.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są.

0: 30 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka!
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Radio Plus. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Skoro wszyscy już zostali zachęceni do gastroskopii i kolonoskopii, tak, takie rzeczy, no przecież oczywiście, że w audycji człowiek z bliska, no bardziej z bliska się nie da, może być z bliska od środka, od której strony sobie tylko państwo życzą. Proszę nie traktować tego jako coś w ogóle nadzwyczajnego, to jest po prostu kolejna rzecz, która sprawi, że będziemy wiedzieć na swój temat więcej. A że żyjemy coraz dłużej, to naprawdę warto zadbać o to, żeby żyć w jak najlepszym zdrowiu. Bo jak nie, no to wtedy to długie życie wcale nie jest takie przyjemne, przyznają państwo. Zatem odhaczyliśmy, zarejestrowaliśmy, będziemy dbać, a potem pada zawsze pytanie, no a jaka dieta? A jak to zrobić, żeby ja ostatnio usłyszałam: zrób wszystko, co masz zrobić przed 50, bo potem będzie już ciężej. Bo potem będzie tylko gorzej.
2: Ale jeśli chodzi o jedzenie?
1: O dietę. Odchudzanie się, o przygotowanie organizmu do tego, że potem będzie jeszcze gorzej, bo czas menopauzalny jednak się rozciąga, żeby schudnąć.
2: Znaczy tak, jeśli chodzi w ogóle o dietę, to najzdrowszą dietą jest dieta tak zwana śródziemnomorska. O co chodzi z dietą śródziemnomorską? Każdy z nas był nad Morzem Śródziemnym i co my jemy?
1: Pizza.
2: Jemy, ono niekoniecznie. Aczkolwiek pizza na przykład z włoskiej mąki jeszcze chyba nikomu tak nie zaszkodziła. Natomiast chodzi o to, my jemy to, co dosłownie wyłowimy tam z morza.
1: Warzywa.
2: Świeżo przygotowane. Głównie chodzi o to, żebyśmy tak jedli dużo warzyw. Musimy dostarczać naszym jelitom błonnik. Ten błonnik bardzo odżywia nam jelita, powoduje to, że kosmki dobrze wchłaniają, że wszystkie serotonina się wydziela. Proszę pamiętać, że 90% serotoniny jelita nie tylko działają, żeby pokarm rozdrobnić, wchłonąć to, co trzeba i później wydalić to, czego nie trzeba. Pamiętajmy, że 90% serotoniny, czyli tak zwanego hormonu szczęścia, wydziela się właśnie w jelitach, produkuje się w jelitach.
1: To nie jest takie oczywiste.
2: Dlatego się mówi o tej właśnie, o tej osi jelito-mózg. Mhm. Proszę sobie przypomnieć, jak państwo mieli stres, to momentalnie bóle brzucha, skurczowe takie. Niektórzy pacjenci mają biegunkę, a znowu jak brzuch boli, to od razu boli głowa. Człowiek jest zmęczony, zdenerwowany i spać nie może. Także to jesteśmy jakby jednym organizmem, to jest wszystko połączone. I jeśli chodzi o dietę, my musimy pamiętać o tym, że w naszych jelitach my mamy parę kilogramów bakterii. Każdy ma swoje unikalne bakterie. One ogólnie są tak trochę poszeregowane, jeżeli chodzi o poziomy też, prawda? Trochę inne są w żołądku, trochę inne są w jelicie cienkim, inne w jelicie grubym. A te bakterie mają niesamowite zdolności też do produkcji immunoglobulin, do tego, że mamy odpowiednią odporność, to, że się dobrze czujemy. I teraz pewne czynniki mogą wpłynąć na to, że dojdzie do tak zwanej dysbiozy, czyli zmieniają się nam proporcje tych bakterii i zmieniają się ilości. Czyli jest, mówiąc wprost, więcej tych złych, a mniej tych dobrych. To mogą powodować antybiotyki przede wszystkim, nadużywanie pewnych leków. My teraz garściami kupujemy leki przeciwbólowe, kupujemy inhibitory pompy protonowej. To są świetne leki na żołądek, ale jeśli chodzi o jelita, zbyt długie stosowanie ich może powodować właśnie dysbiozę. Ale mamy operacje, pacjentki często mają cięcie cesarskie, pacjenci mają usuwane pęcherzyki żółciowe. To wszystko powoduje to, że te jelita całkiem inaczej zaczynają nam pracować, też między innymi dlatego, że zmieniają się te bakterie. I to, co dla nas jest najważniejsze, my zawsze uczulamy pacjentów, że tak, jeżeli chodzi o picie, no to głównie picie wody jak największych ilości. Dostarczamy błonnik. Jeżeli tego błonnika nie jesteśmy w stanie dostarczyć w warzywach, takich nieprzetworzonych właśnie, surowych warzywach, owocach. Owoce znowu dużo cukru mają, też nie należy ich nadużywać, bo one znowu są tą pożywką dla tych złych bakterii. Te bakterie powodują rozkładanie tego cukru i pacjent ma wzdęcia brzucha, dochodzi do takiej choroby, która jest nazwana SIBO, czyli przerost flory bakteryjnej jelit. On właśnie powoduje typowo wzdęcia brzucha. Pacjenci mogą mieć biegunki, mogą mieć zaparcia. Także dla nas zdrowa dieta to jest dieta, po pierwsze, jemy w co kilka godzin. Nie robimy tak, że na przykład nie jemy śniadania, albo jemy tylko śniadanie, a później znowu...
3: Zgłaszam się, bo tego akurat ja byłam zawsze nauczona. Śniadanie... Wstajesz, jesz śniadanie, gdzieś tam potem te równe posiłki, nie wiem, obiad, kolację możesz sobie darować. Ale tak, żeby nie chodzić głodnym, to na pewno, to jeszcze przy cukrzycy ciążowej, to tam wiesz, wtedy więcej posiłków. Ale w tej chwili najczęściej chyba powtarzaną teorią jest ten... Niby post, najlepiej 18-godzinny, żeby jeść tylko przez 6 godzin w ciągu dnia i tak.

0: jednak, kiedy powinien ten posiłek zjeść. O co chodzi? My, robiąc te posty przerywane, powodujemy bardzo duże wahania cukru i insuliny. I to powoduje to, że dlaczego na przykład chociażby państwo siedząc tutaj w radio, prowadząc kolejne wywiady, nie macie kiedy zjeść i sięgacie na przykład po batonik, prawda? O co chodzi? Chodzi o to, że dochodzi do takich zaburzeń, do takiego spadku cukru. Jedząc taki batonik, od razu sobie podnosimy ten poziom cukru. Wtedy zaczyna działać insulina i bach, z powrotem mamy to samo. Chodzi o jedząc równomiernie posiłki, powodujemy to, że ten cukier ustala nam się na równym poziomie. Nie mamy tych wahań, w związku z czym my nie robimy się nagle głodni. Jeśli chodzi na przykład o jelita, też pamiętamy, tam są hormony jeszcze inne wydzielane, na przykład GLP-1. Teraz
1: też słynny, modny.
0: Też modny ze względu na leki, które są stosowane obecnie przy leczeniu cukrzycy, ale leczeniu również nadwagi. Także chodzi o to, żeby te posiłki, one mogą być malutkie. Czasami pacjenci się pytają, czy warto kupować dietę pudełkową. I ja mówię, że tak, spróbować właśnie po to, żeby nauczyć się jeść w określonych godzinach, bo każdy, kto kupi dietę pudełkową, to tak, pierwszego dnia to jeszcze te pudełka sobie postoją, drugiego dnia no to już się głupio zrobi, że kupiłem i nie zjadłem i nagle się okazuje, że w ciągu tygodnia człowiek zaczyna się uczyć jedzenia takiego równomiernego. One są fajnie poszeregowane, widać jakie ilości, my ogólnie jemy za dużo. Jemy za duże porcje.
1: Mnie się nie podobają, od razu mówię.
0: Nie podobają?
1: Nie, ja wolałam przy tej diecie cukrzycowej wstać wcześniej, zrobić sobie, przygotować sobie cztery posiłki, pięć posiłków, bo nie mogę patrzeć na to pudełkowe
0: jedzenie. Ale oczywiście, jest, że tak. No jest plastiku i tak dalej, oczywiście. Ale chodzi mi o to, o samą systematyczność, prawda? Więc ja czasami mówię, że jeżeli ktoś ma problem z czymś takim, to niech sobie wykupi na 2 tygodnie i zobaczy, jak to wygląda. I nagle się okaże, że po pierwsze zobaczy, że te posiłki, które jadł normalnie, to są nienormalnie duże, że wcale tyle nie potrzebuje, bo jedząc równomiernie je się dużo mniej. Jak będą państwo jedli co te 3 godziny, zobaczycie, że de facto te posiłki będą dużo mniejsze. Po drugie, no dużo warzyw, przede wszystkim warzywa. Przede wszystkim warzywa, potem pamiętajmy o białku, to jest bardzo ważne. Natomiast węglowodany na samym końcu tak naprawdę, one nie są nam tak potrzebne.
1: To białko. Białko jest kluczem w tych wszystkich dietach, które również modne, zalecające właśnie, a nie jedz śniadań, potem zjesz 3 albo 4 jajka, najlepiej z boczkiem, to zobaczysz, bo to rzeczywiście sprawia, że człowiek nie jest głodny, tylko też nie ma wszystkiego.
0: Tak, nie, to tak nie można, tym bardziej, że później każdy je mnóstwo kupuje, idzie do apteki i kupuje mnóstwo suplementów, bo się okazuje, że witamin nie ma w ogóle. Także nie, posiłki powinny być zrównoważone. Białko, warzywa i dopiero na koniec trochę węglowodanów, ale przede wszystkim nie takie słodkie używki, jakieś batony, nie jakieś ciastka, no to tego nie powinno się jeść. No to rzeczywiście od święta, prawda? Na ploteczkach z koleżanką raz
1: w tygodniu. Można też sobie upiec.
0: Tak.
1: Oczywiście jak ktoś potrafi, ja piekę na święta. I tylko na święta. Ale to jest, niestety, my jesteśmy ciągle bombardowani takimi najnowszymi informacjami. To badanie takie. Każdy ma na potwierdzenie swojej tezy jakieś badanie i potem właśnie z tego wynika. Albo jem tylko przez 6 godzin dziennie i czuję się znakomicie. Przez 18 nie. Być może na krótką metę to jest dobre, ale na dłuższą metę ten organizm odda.
0: Nie, tak nie powinno. Tak absolutnie nie powinno się jeść. Druga rzecz o bardzo modnej diecie, czyli diecie bezglutenowej, też chciałam powiedzieć. Dieta bezglutenowa jest tylko i wyłącznie zarezerwowana dla pacjentów, którzy mają chorobę trzewną, czyli nietolerancję glutenu. Potwierdzoną.
1: Celiakię.
0: Natomiast bardzo na diecie bezglutenowej każdy będzie się czuł lepiej. Najczęściej jest to tak, że pszenica powoduje dosyć duże dolegliwości, jeśli chodzi o jelita. Więc pszenicę można odstawić, ale nie inne,
1: zboża,
0: z glutenem. Gluten jest potrzebny po to, żeby to odpowiednio wchłaniać minerały, żeby nasze jelita też prawidłowo pracowały. Natomiast rzeczywiście pszenica nasza, szczególnie, no niestety nasza Polska jest bardzo zanieczyszczona i to może powodować

0: dolegliwości przez różnego rodzaju tam dodatki, prawda, przy obróbce dodawane.
1: A co z tymi suplementami? Bo z każdej strony to tak, to może biotynę na włosy, skrzyp, no ja to akurat wolę wypić taki zerwany, ususzony własnoręcznie, ale nie gdzieś tam w tabletkach, ale to tu, tu jeszcze żebym sobie tylko coś przypomniała, olej z wiesiołka, to tamto i...
0: To znaczy jedynym suplementem, jedyną rzeczą, którą powinniśmy suplementować...
1: Witamina D?
0: To jest witamina D. I to absolutnie w naszej szerokości geograficznej każdy powinien suplementować witaminę D.
1: Ale trzeba najpierw sprawdzić jej poziom, ile się ma, czy po prostu...
0: To znaczy właściwie tutaj jest tak, że każdy z nas 1000 jednostek w ciągu dnia powinien przyjmować. No chyba, że rzeczywiście jest wielkie słońce i gdzieś się wyjeżdża, no to można sobie na ten czas wstrzymać, ale normalnie 1000 w ciągu lata, 2000 zimą, a osoby na przykład z chorobami zapalnymi jelit dwa razy wyższe dawki. Oczywiście powinno się sprawdzać przynajmniej raz w roku poziom witaminy D, ale właściwie, tak jak mówię, że my w Polsce wszyscy powinniśmy suplementować.
1: Co z cudownymi odchudzaczami w zastrzykach i tabletkach? Czy one są naprawdę dla wszystkich i czy da się na pstryk wyglądać dużo lepiej w mniemaniu wielu osób, a potem zacząć normalnie funkcjonować bez?
0: Chodzi o leki te, które są te lekami przeciwcukrzycowym.
1: Nazw już to, nie ma co wymieniać.
0: Natomiast no to sytuacja wygląda tak. To jest rzeczywiście rewolucja, jeśli chodzi. Pamiętajmy, że my nie mówimy teraz, my mówimy o chorobie otyłościowej, prawda? Ja nie mówię o na przykład kobietach, które chcą pójść sobie na imprezę za miesiąc, prawda? I schudnąć te kilka kilogramów i używają te leki. Mówię raczej o pacjentach, którzy mają chorobę otyłościową, więc to jest rewolucja. Natomiast jeżeli chodzi o takie szybkie chudnięcie, no, żeby lepiej wyglądać, no to lepiej by było jednak poćwiczyć i
1: jednak
0: ograniczyć
1: się trochę.
0: Jednak się trochę pokatować. Natomiast te leki rzeczywiście, no pamiętajmy, mamy epidemię otyłości i te leki rzeczywiście mogą uratować życie, tak naprawdę życie pacjentom. Pamiętajmy, że choroba otyłościowa sprzyja również nowotworom. W związku z czym i teraz coraz więcej też dzieci choruje, więc tutaj te leki mogą uratować komuś wręcz życie. One mają, są wskazania ścisłe też do ich stosowania, powinny być stosowane pod nadzorem lekarza. Natomiast no, są świetne, ale one też, no nie ma leku bez działań niepożądanych. One też mogą powodować działania niepożądane. Czy można je odstawić? No, my te leki znamy dopiero od kilku lat, prawda? Więc też się uczymy jako lekarze. Często wygląda to tak, że niestety musimy je długo stosować i z odstawieniem jest problem. Często jest tak, że musimy po prostu zmniejszyć dawkę do takiej najmniejszej, która daje efekt i możemy troszeczkę żonglować już później też tym okresem, co jaki się podaje. Ale no to wszystko zależy od sytuacji, od tego, no bo inaczej będzie to u osoby, która ma nadwagę, a inaczej będzie u osoby, która ma otyłość i ważyła ponad 200 kilo. Także zawsze rozważamy w stosunku do pacjenta to postępowanie. Tak.
1: Prawda jest taka, że wszędzie przydaje się racjonalne podejście, chociaż czasem ręka w górę, kto nigdy go nie stracił, no nie oszukujmy się, zawsze gdzieś tam ta nutka emocji walczy z tym rozumem, ale na końcu naprawdę lepiej by było, gdyby on wygrywał. Zbilansowana dieta, ta dieta śródziemnomorska, to jest coś, co no chyba najczęściej przez ostatnie lata słyszałam, natomiast tych narracji jeden posiłek dziennie, człowiek nie jest stworzony do tego, żeby tyle jeść, wystarczy ten jeden posiłek dziennie, to nawet na chłopski rozum nie gra.
0: No niestety nie. Niestety tak nie powinniśmy robić. No tylko, że wszyscy żyjemy, no jesteśmy zabiegani i to różnie wygląda. Dlatego wracając na przykład do tych leków, jeżeli ktoś rzeczywiście nie radzi sobie, jest otyły, i właśnie głównie je powiedzmy wieczorem po powrocie do domu, nie ma czasu, żeby
1: gotować,
0: ćwiczyć.
1: Przygotowywać i ćwiczyć. Mhm.
0: No to umówmy się, jeżeli nie zrobił tego przez 10 lat, to nie zrobi tego, choćby nie wiem co się działo, więc no mimo wszystko lepiej włączyć lek, prawda, który doprowadzi do tego, że zmniejszymy ryzyko nowotworu, zmniejszymy ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, zmniejszymy ryzyko udaru, więc no coś za coś, to są świetne leki. Ale tak jak mówiłam, też pamiętajmy o tym, że chudnąc nagle zwiększamy ryzyko kamicy pęcherzyka żółciowego. I na przykład te różne opowieści, które no w ciągu kilku miesięcy, na przykład 20 kilo, prawda, tak jakby pan, ale to nie chodzi mi tylko o stosowanie tych leków w ogóle, jeżeli też ktoś się zaweźmie, będzie ćwiczył i tak schudnie, jest ryzyko, że powstaną złogi w pęcherzyku żółciowym, także trzeba o tym pamiętać, powinno się wykonać USG jamy brzusznej, na przykład przy tych lekach my jako gastroenterolodzy zalecamy stosowanie kwasu ursodezoksycholowego na wieczór, który zmniejsza trochę ryzyko powstawania tych złogów. Bo te wszystkie opowieści, które też były, że te leki powodują ostre zapalenie trzustki, to chodzi po prostu o to, że nagle chudnąc powstają złogi w pęcherzyku, one wysypując się do dróg żółciowych mogą spowodować no, ostre zapalenie trzustki. Więc i mamy takie pacjentki, które trafiają do nas, no nie były poinformowane po prostu przez lekarza, że tutaj no chudnięcie też powinno być racjonalne. To nie powinno być tak na pstryk właśnie, że w ciągu miesiąca ktoś chudnie 15 kilo i że to się nie odbije w jakiś sposób na organizmie.
1: Diabeł tkwi zawsze w szczegółach i naprawdę warto gdzieś tam do nich zajrzeć, bo nawet jeżeli w miesiąc człowiek tyle straci i jakimś cudem nie zrobi sobie krzywdy wewnątrz organizmu, to konia z rzędem temu, kto zadba w tym czasie też o skórę. To wszystko i opakowanie i wnętrzności muszą jakoś ze sobą zgrać, tak samo jak ten rozum z emocjami. Bardzo dziękuję za ten czas. Mam wrażenie, że za krótko. Mam wrażenie, że jeszcze się spotkamy. Tym bardziej proszę notować wszystko, co Magdalena Kaniewska z i teraz uważam, może nie przekręcę niczego, Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie mówiła.
0: Dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Dziękuję, dobranoc. Po przerwie, drodzy Państwo, sprawdzimy, czy da się jeszcze polecieć na Kubę, czy lepiej już sobie darować wizyty.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i dokąd się Państwo wybierają na te wakacje? Ja przyznam szczerze, na Kubie nie byłam. Dużo o niej słyszałam, ale to też, tak powiem, bardzo po cichu między nami, że fascynowała mnie Kuba reżimu Fidela Castro i te jego wielogodzinne przemówienia, ale poczytałam książki, poczytałam przemówienia i wyspy nie odwiedziłam. Oczywiście to pół żartem, pół serio, bo to, co w tej chwili dzieje się na Kubie, no nie nastraja pozytywnie na pewno. Turystyka to jest rzecz, z której Kuba żyła, ale jak się nie ma prądu i właściwie transporty humanitarne dopływają albo nie, no to ciężko tam cokolwiek oferować turystom. Do tego jeszcze linie lotnicze nie latają, do tego hotele się zamykają. Stąd zapowiadając spotkanie z Bartłomiejem Znojkiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, analitykiem do spraw Ameryki Łacińskiej, pytałam, czy my kiedykolwiek jeszcze możemy mieć w planach wyjazd na Kubę? Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: O właśnie.
2: Myślę, że taki jest plan prezydenta Trumpa, który, wydaje mi się, ma takie dwa cele, że chciałby się zapisać w historii jako ten prezydent, który wreszcie przełamie opór reżimu rządzącego od wielu dekad, ale też dzięki temu otworzy możliwości dla biznesu ze Stanów Zjednoczonych. Te możliwości oczywiście istnieją w sektorze turystyki, hotelarstwa, nieruchomości. Jeżeli wierzyć w to, że Stany Zjednoczone widzą Wenezuelę jako model postępowania wobec podobnych państw, no to można się spodziewać, że szukanie korzyści biznesowych jest jednym z celów związanych z tą presją.
1: Wiele razy szukał już kolejnego stanu prezydent Stanów Zjednoczonych, a to Kanada, a to Grenlandia. Czy to będzie jednak Kuba?
2: Myślę, że sukces w pojmaniu wojskowym Nicolasa Maduro w styczniu rozochocił administrację, że może po prostu doprowadzić do zmian w różnych skomplikowanych miejscach w zachodniej półkuli, którą ta administracja jawnie nazywa swoją półkulą. I oczywiście piętrzył tutaj różne żądania, oczekiwania. Natomiast w przypadku Kuby to rzeczywiście jest pewien wyrzut sumienia, że przez te dekady nie udało się nic zrobić. Mamy jako sekretarza stanu Amerykanina kubańskiego pochodzenia Marco Rubio, więc jest to osobista sprawa. No ale fakt, że prezydent Trump uwikłał się w wojnę przeciwko Iranowi, komplikuje te plany i widać, że Stany Zjednoczone bardzo liczą na to, że ta piętrząca się presja wreszcie wymusi ustępstwa na reżimie i nie będzie potrzebne użycie siły.
1: Czy to, co się wydarzyło w Wenezueli, w planie, w głowie albo wojskowych, albo samego Trumpa, to był krok w stronę Kuby? No bo jednakowoż po inwazji tam transporty do Kuby przestały płynąć.
2: Jeżeli popatrzymy na to, jak w ogóle kształtowała się polityka, deklaracje tej administracji, odkąd rozpoczęła rządy, to widać tutaj dwa główne nurty. Jeden to jest związany z tym, żeby uwolnić właśnie region od tych brutalnych reżimów. I sam Marco Rubio mówił o Wenezueli, Kubie i Nikaragui jako trzech tyraniach, z którymi trzeba sobie poradzić. A z drugiej strony jednak było takie silne środowisko, przede wszystkim MAGA, które liczyło na to, że właśnie ta administracja wymusi zmiany i co pozwoli też na jakieś korzyści biznesowe dla kraju. Więc jest to pewna wypadkowa tej logiki. To, co się wydarzyło w Wenezueli, oczywiście było zaskoczeniem, natomiast było najdalej idącą realizacją tej wizji opartej na ożywionej doktrynie Monroe. I myślę, że ten sukces w Wenezueli i to, że można mieć jakiegoś członka reżimu, który będzie współpracował z administracją, jest widziane jako rozwiązanie w przypadku Kuby, czyli nie zmiana reżimu, ale zmiana przywódcy Kuby, który po prostu będzie współpracował z administracją.
1: Jak długo Kuba się utrzyma, mając takie ograniczenia, jakie są w tej chwili? Ostatnio to chyba 90-godzinna przerwa w dostawie prądu.
2: Trudno sobie wyobrazić, żeby przy takim odcinaniu dało się wytrzymać. Natomiast wydaje mi się, że tutaj znamienne jest to, co wiadomo na temat Nicolasa Maduro, że on przygotowywał się na różne scenariusze i był nawet gotowy zginąć w walce. I to pojmanie wojskowe było dla niego zaskoczeniem. Natomiast widzę podobieństwo trochę, które może istnieć w przypadku reżimu kubańskiego, gdzie od dekad hasłem jest patria o muerte, venceremos, czyli ojczyzna albo śmierć i zwyciężymy. Więc z jednej strony jest to pewne zobowiązanie reżimu, że będą walczyć nawet, jeżeli mają zginąć, o rewolucję i oczekiwanie od społeczeństwa, że wytrzyma i że będzie, że zginie za ojczyznę. I smutna prawda jest taka, że wydaje mi się, że reżim, zdając sobie sprawę, że Kubańczycy w dużej części cierpią coraz bardziej, jest w stanie ich poświęcić, byle tylko utrzymać ten wizerunek Kuby jako takiego tego tradycyjnego, legendarnego bastionu, który opiera się Stanom Zjednoczonym i imperializmowi amerykańskiemu.
1: Zastanawiam się, na ile możliwa byłaby rewolucja taka jak za Fidela Castro, to znaczy, żeby to ludzie powstali przeciwko, żeby czuli, że to jest ich rewolucja. Nie wiem, czy przypadkiem nie dość pejoratywne jest to moje skojarzenie, ale chodzi mi o sam fakt, na ile wojsko rządzi ciągle na wyspie.
2: No, znakiem tego, jakie silne są wpływy wojska, jest to, że GAESA, czyli taki konglomerat związany z wojskiem kubańskim, został obłożony sankcjami przez Stany Zjednoczone. Są różne szacunki, jak dużą część gospodarki kontroluje GAESA, 40-70%. Więc te korzyści biznesowe są tutaj ważnym elementem. Natomiast oczywiście to, co w tym momencie widać, to przede wszystkim odstraszanie sankcjami na te firmy związane z reżimem, odstraszanie ich partnerów międzynarodowych. Przykładem jest tutaj choćby wycofanie się hiszpańskich operatorów hoteli.
1: I to każdy kolejny dzień tak naprawdę przynosi każdą kolejną wiadomość, a to nie latamy, bo już nie ma paliwa lotniczego, a to sieć hoteli się zamyka. Szykowałby się pan mimo wszystko na inwazję, czy raczej na wyjazd na Kubę?
2: Wydaje mi się, że jaki scenariusz użycia siły jest możliwy. Nie wiem, czy akurat może to być inwazja. Jak widać, też administracja Trumpa wysyła sygnały, że użycie wojska jest opcją prawdopodobną. Był dowódca południowego dowództwa Stanów Zjednoczonych w bazie Guantanamo, teraz sekretarz obrony, więc są takie sygnały, że to użycie siły jest możliwe, tym bardziej, że widzę tutaj duże podobieństwo, jeżeli chodzi o konstruowanie argumentacji prawnej, która mogłaby uzasadnić takie działanie, użycie siły, bo jest to przede wszystkim ustanowienie statusu Kuby jako zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, zarzuty wobec Raula Castro i te elementy bardzo tutaj się nasuwają to podobieństwo z Nicolasem Maduro, który został pojmany na podstawie zarzutów o zaangażowanie w handel narkotykami.
1: Te niestety narracje zbyt często pojawiają się w naszej przestrzeni i zbyt często zwiastują jednakowoż jakąś interwencję, może niekoniecznie inwazję. Bartłomiej Znojek, analityk do spraw Ameryki Łacińskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Myślę, że po wakacjach sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. Bardzo dziękuję. Wszystkiego
2: dziękuję
1: dobrego, bardzo. Dobrego i spokojnego wieczoru. Państwu również życzę spotkania dobrego też z Pawłem Krzemińskim w Nocnych Światłach. Dzisiaj Echa Historii, komunistyczne obozy represji w Polsce. Spokojnej nocy.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: 15 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka!
1: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.

0: Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 2072 od blisko 13 lat o tej porze, między poniedziałkiem a czwartkiem, 4 razy w tygodniu od 23 do 1. Dzisiaj też zapraszam na najbliższe 2 godziny. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju można nas odbierać przez radio, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, na Facebooku, tam gdzie zwykle pod pierwszym postem od góry, na fanpage'u Radia Plus miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania, doświadczenia, czy również wątki, które chcielibyście Państwo poddać tutaj pod dyskusję w trakcie dzisiejszego programu, oczywiście dotyczące jego tematu. A dzisiaj w cyklu Echa Historii rozmawiać będziemy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Państwa i moim gościem jest politolog, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek historycznych, w tym tej, do której będziemy się odnosić w naszej rozmowie, zatytułowanej Obozy Pogardy. Jest z nami pan Mateusz Wyrwich. Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Kłaniam się, dobry wieczór. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Panie Mateuszu, my o sobie Polacy lubimy mówić dobrze. Oczywiście czasami potrafimy się uderzyć w piersi i powiedzieć, no tak, coś tam nam nie wyszło, ale generalnie co złego, to nie my. Tymczasem w naszej historii jest, no co by nie mówić, może nie biała karta, ale no taka bardzo, bardzo ledwo ta biel jest zabrudzona. Niechętnie się mówi u nas o tych komunistycznych obozach represji. Mówi się, owszem, były tam obozy jenieckie jakieś i tak dalej, no tak, ale to wszystko było możliwie humanitarne, jeśli chodzi o przetrzymywanie tych więźniów, którzy tam byli. No, ale jednak to, co pan pisze i w jaki sposób dokumentuje, wskazuje, że skala tych wydarzeń i tych miejsc jest po prostu no, zaskakująca nawet dla osób, które mają wiedzę, że tak było w istocie. Więc zanim przejdziemy do istoty zagadnienia, czyli do zgłębiania tych, no niestety, ponurych wydarzeń i ponurych miejsc, to nie mogę nie zapytać w takim razie, co było dla pana takim pierwszym impulsem do zainteresowania się no, tym zagadnieniem tych powojennych obozów komunistycznych?
2: No przede wszystkim to, że nigdzie nie można było przeczytać o tym zjawisku, jakim były obozy. Obozy, które były zasiedlane, którymi zasiedlano polskich patriotów w takich obozach jak na przykład Auschwitz, Majdanek. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 1947 otwierano, podjęto decyzję, że Auschwitz będzie pomnikiem historii, a z drugiej strony siedzieli ludzie związani z Armią Krajową, z NSZ-em i innymi formacjami politycznymi. No i oczywiście, kiedy wspominam tutaj w książce o tym, że mamy blisko albo ponad 10 milionów eksponatów w naszej Bibliotece Narodowej, bibliotece, która stoi na terenach byłego obozu, który był prowadzony od 1945 roku przez Sowietów i przez Polaków z rodowodem komunistycznym. No i tam wtedy, kiedy ja rozpoczynałem pracę nad tą książką, było kilka pozycji na temat polskich obozów, które były prowadzone przez komunistów na terenie obecnej Rzeczypospolitej. Oczywiście Sowieci też prowadzili w latach 1945-1946 na terenie Polski obozy NKWD, śmierć między innymi, śmierć szpioną, jak to wówczas mówiono, GRU, w każdym razie te formacje totalitarne, antypolskie. I uważałem, że po pierwsze trzeba wypełnić tę lukę, to znaczy sam się chciałem dowiedzieć czegoś więcej. Poza tym w roku 1981 pracowałem jako dziennikarz w tygodniku Solidarność i w pewnym momencie tam mnóstwo ludzi przychodziło z różnymi sprawami, z takimi, które no, zdać by się mogło, powinny być rozpatrzone w 1956 roku podczas tak zwanej odwilży. Coś takiego nie miało miejsca, nie zwrócono ludziom zagrabionych przez komunistów dóbr. Jeśli chodzi o to ziemianom czy drobnej szlachcie, ale także ludziom ze wsi czy z małych miasteczek, którym po prostu pozabierano mieszkania, domy, ponieważ jakiś ubowiec uważał, że jest to mu potrzebne, czy jakiś wojskowy PRL-owski też był przekonany, że to jest albo powinna być jego własność. I któregoś dnia przyszedł pan i mówi, że o, wie pan, tutaj na terenie tego miejsca, na którym jest budynek tygodnika Solidarność, a to tygodnik Solidarność był na ulicy Batorego, a to z kolei jest na Polach Mokotowskich, był obóz. On był, straszną tragedię, powiada, przeżył. Ja myślałem, że, bo trzeba wiedzieć, nie każdy wie, kto nie mieszka w Warszawie, że ulica Batorego jest blisko ulicy Rakowieckiej, do tego strasznego więzienia. I wówczas ja tak odniosłem się, no myśli pan, ma pan na myśli ową Rakowiecką? On mówi, nie, proszę pana, ja tutaj siedziałem w obozie. No i zaczął mi opowiadać o tej historii. Kiedy ktoś wszedł do pokoju redakcyjnego, już zamilkł i chwilę później wyszedł. Więc zacząłem tą sprawą się interesować, ba, kiedy w roku 1982, 81 związałem się z tygodnikiem wojennym, który powstał jako jedna z pierwszych gazet podziemia niepodległościowego lat 80-89, to wówczas spotkałem ludzi we Wrocławiu, kiedyśmy jeździli z żoną, organizowaliśmy filię tygodnika wojennego we Wrocławiu, spotkałem ludzi, którzy siedzieli w obozach, czy to kopiąc uran, czy w obozach batalionów górniczych, czy w innych obozach, więc to tym bardziej wydało się interesujące i stąd też moje poszukiwania od początku lat 90. Książka wyszła w 2015 roku. Oczywiście,
1: no tak, ale teraz było nowe wydanie w ubiegłym roku.
2: Tak, ja byłem zajęty byłem pisaniem innych książek dotyczących właśnie historii po II wojnie światowej. Pierwszą właśnie moją książką wydaną w 1995 roku była o obozie w Jaworznie dla młodocianych przestępców niepolitycznych, bo komuniści uważali, że nie ma politycznych przestępców, tylko są przestępcy, jak Dagobert mówił, Łańcut, że to są ludzie, którzy występują przeciwko Polsce, prawda, więc dla nich nie było. Przed wojną byli politycznie, jak mówiono, a po wojnie już nie było politycznych. I obozy te no, były strasznymi obozami. W niektórych miejscach one się tylko tym różniły. Zresztą Jaworzno był jedną z filii obozu Auschwitz. One się różniły oczywiście tym, że no, nie palono więźniów, nie mordowano tak masowo, jak robili to Niemcy, którzy wymordowali, to obozy eksterminacyjne były. Oczywiście były także obozy pracy niemieckie, ale metody często stosowane przez komunistów polskich, czy też radzieckich, sowieckich na terenie Polski były identyczne, jak stosowano w Związku Radzieckim w Niemczech. Proszę sobie wyobrazić, że na kilka lat przed wojną niemieckie dowództwo oglądało cały szereg obozów, które były organizowane przez Rosjan. Więc wiele z nich powstało na podstawie tych, które były zorganizowane na terenie Rosji. Notabene później te obozy, które były w Polsce, no, były też organizowane na wzór sowiecki, bo Sowieci byli tym właśnie znakomitym wzorcem dla polskich komunistów. Z tym, że no, z tymi komunistami jest tak, no, trudno powiedzieć, czy to byli Polacy, czy to byli nie Polacy, którzy uważali po prostu się za naród, choć byli Polakami, uważali, że oni chcą być Republiką Radziecką, więc czasami zadaje się pytanie, kim oni byli. Czy oni byli Polakami, czy nie byli? W sensie takim metrykalnym na pewno. Natomiast w sensie mentalnym to już było różnie. Ale powracając jeszcze do pańskiego pytania i zacząłem właśnie drążyć tę historię ludzi, którzy siedzieli w różnych obozach. Ja zresztą w książce przedstawiam różne obozy, które były od tych najcięższych po te, powiedziałbym, najłagodniejsze, jakimi były obozy budowlane, które notabene, ci ludzie będący w tych obozach budowlanych budowali nie mniej, nie więcej, tylko w gmach ministerstwa tylko Mokotowski, tam gdzie dzisiaj jest Polskie Radio, gmach Mokotowskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
1: No tak, to na początku było, zresztą do dzisiaj studia radiowe w podziemiach to są w tych miejscach, które były przeznaczone na karcery i więzienia.
2: Tak. Więc cały szereg, zresztą na ulicy Rakowieckiej to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dzisiejsze było też przez nich budowane. Mówimy o tym obozie budowlanym, który był najłagodniejszy, zresztą obchodzono się z nimi dość łagodnie w porównaniu z innymi obozami, jak chociażby właśnie w Jaworznie, w Wysłowicach, w Potulicach, no w całym szeregu obozów, o które tutaj w swojej książce wymieniam.
1: No tak, nie dalej...
2: To, co mówił Gomułka na posiedzeniu w roku 1946, na posiedzeniu PPR-u, że Hitler zrobił obozy pracy, uważacie, że to taka faszystowska idea. Hitler włożył no, to taką faszystowską ideę, a my możemy włożyć ideę ludową, prawda? I on to mówił tak po prostu.
1: Jakąś godzinę temu mniej więcej przejeżdżałem Aleją Niepodległości w Warszawie, która rozdziela tą zachodnią od wschodniej części pól Mokotowskich. Po prawej stronie mija się, jadąc w kierunku Mokotowa, właśnie budynek, o którym pan powiedział, czyli Bibliotekę Narodową. No i właśnie pana książka zaczyna się od tego, że ostrożnie, tutaj zacytuję, ostrożnie idę po trawnikach Parku Pole Mokotowskie w Warszawie, by nie zbudzić umarłych pozostawionych na łaskę losu. Przecież to jest miejsce, gdzie ludzie spotykają się, by spędzić miło czas, by pojeździć na rolkach, na rowerze. Tam są spotkania, eventy, pikniki, kino pod chmurką. Tam jest jeden pub, tam jest drugi pub. Tam jest przestrzeń, tam jest ogródek różany. No, wielki, gigantyczny park. Zresztą przed wojną tam było lotnisko, tam były pokazy, tam były defilady.
2: Ostatnia defilada, jaką przyjmował marszałek Piłsudski.
1: Ależ oczywiście. No więc można sobie wyobrazić. Kto z państwa nie jest z Warszawy, to może sobie wyobrazić to miejsce. No, warszawianie doskonale je znają, ale to jest szok. W momencie, kiedy czytałem pańską książkę i właśnie tą pierwszą stronę, można powiedzieć, to już mnie zatkało. No, wie pan, ja zawsze na pola Mokotowskie wybierałem się po prostu, żeby się przespacerować z córką, przejechać rowerem, czy powąchać kwiatki, czy po prostu usiąść na ławeczce i pocieszyć się świeżym powietrzem. A tymczasem to nie jest taka sytuacja, kiedy wchodzimy do obozu jakiegokolwiek, który jest pomnikiem historii, zdejmujemy czapkę z głowy i od razu coś w nas milknie i ściska się serce. No, na pola Mokotowskie idziemy się pobawić.
2: No, pola Mokotowskie zaczynają się od Alei Niepodległości, ale troszeczkę wcześniej, mianowicie od Puławskiej. Pisząc książkę, sfotografowałem tam, zresztą w książce jest już przerobiony, ale jeden z baraków administracyjnych, tam gdzie jest studencki klub Stodoła. Obóz się zaczynał mniej więcej przy Puławskiej i kończył się przez Wirki Wigury obecnej, więc to jest kilka kilometrów. On miał być pierwotnie dla jeńców wojennych, mówimy oczywiście o niemieckich jeńcach wojennych, którzy mieli odbudowywać Warszawę i rzeczywiście oni byli w tym obozie, ale też i byli Polacy właśnie z formacji niepodległościowej. Cudzy, no, byli podejrzani o to, że są podejrzani, więc tak można by powiedzieć, nieco ironizując, ale czasami były takie wyroki też wydawane przez komisję specjalną, ale myślę, do tego przejdziemy później. Natomiast tam na tym terenie była i rampa. Są zresztą ślady do dzisiejszego dnia, a notabene tam było kilka też budynków, takich domków fińskich. Notabene te domki fińskie, kto tam mówi się o tym darowaniu przez towarzyszy fińskich tych domków, prawda, dla zrujnowanej Warszawy, no to jest takie bajdurzenie historyczne. Mianowicie te domki zostały przygotowane na potężne obchody poświęcone Hindenburgowi. I one zostały złożone w okolicach dzisiejszego Grunwaldu, bitwa pod Tannenbergiem, więc i tam w momencie, kiedy no, miały być kilkadziesiąt tysięcy na tych uroczystościach poświęconych Hindenburgowi, tymczasem w związku z przygotowaniami do wojny nie było. I te domki miały służyć tej młodzieży. I w momencie, kiedy Ruscy weszli na ten teren, już oczywiście w czasie wojny, w 1944-1945 roku, to te po prostu domki zostały, jakbyśmy powiedzieli, zaaresztowane. I później perelowski rząd wziął te domki i one są między innymi tam koło Sejmu, na Bemowie, więc to powracając. I tam były też te domki, chyba jeden czy dwa nawet teraz mają odtwarzać je. Ciekaw jestem, czy otworzą rampę towarzysze ci lewicowi, bo chcą odtwarzać, prawda, te domki, jak to się tam fajnie mieszkało. Oczywiście nie pamiętając historii tych domków, w tych domkach mieszkali nadzorcy z tego obozu, między innymi. Bo jest późniejsza historia, pisze się, że tam artyści mieszkali, ale to wszystko po 1956 roku. Poeci, prawda, już nie będę tutaj wymieniał tych zacnych nazwisk, którzy zamieszkali w tych domkach, ale wcześniej to zajmowała administracja obozu. I oczywiście także szereg innych, tam takie przedwojenne domy, które były po drugiej stronie w okolicach dzisiejszego NIK-u, też zajmowano te wille przedwojenne, ale tam na terenie obozu siedziało kilka tysięcy, a nawet w pewnym momencie kilkanaście tysięcy osób. To była potężna instytucja. Proszę sobie wyobrazić ta przestrzeń od ulicy Puławskiej do ulicy Żwirki Wigury, prawda? Tam się jeździ rowerem, tam się chodzi na spacery. To jest przestrzeń duża. Więc tam pomieszczono drugi taki obóz, jeśli chodzi o Warszawę. Notabene wedle obliczeń profesora Wolszy, tych obozów i podobozów w Polsce było ponad 1220. Drugi potężny obóz był od placu, od Pałacu Krasińskich, czy od Parku Krasińskich, aż po cmentarz żydowski. Słynna gęsiówka, która zresztą służyła później do 1957 roku, 9 roku, przepraszam, bo zlikwidowano obóz wcześniej, która była przedwojennym, część tej gęsiówki była przedwojennym więzieniem też. No więc tam też w tym obozie jest tam epizod, w którym ja piszę, że po jednej stronie na placu Apelowym stali żołnierze, oficerowie, podoficerowie SS, Wehrmachtu, a po drugiej stronie ludzie na tym samym placu Apelowym, tylko przegrodzeni takim płotem z drutem kolczastym. Już wszyscy oczywiście się doskonale widzieli, jedni i drudzy. Byli ludzie z formacji niepodległościowych i też ludzie skazani przez komisję specjalną. I jeden z więźniów, z bohaterów tej mojej opowieści, który do dzisiejszego dnia No, był pod wrażeniem, kiedy z nim rozmawiałem bodaj w 2002 roku, ile mnie pamięć nie myli, mówi, że no skoro tak, no ci ludzie, my obszarpani, głodni, wychudzeni, natomiast tamci ubrani w mundury eleganckie, wyszczotkowani, świetnie utrzymani. Dlaczego? Dlatego, że dostawali paczki z MCK, dostawali paczki również z innych organizacji, no i obejmowała ich konwencja haska, byli jeńcami wojennymi, prawda? Dostawali te paczki, byli traktowani bardzo dobrze przez tych strażników wojennych, więziennych, obozowych, komunistycznych. Dlaczego? Dlatego, że po prostu część tych paczek oddawano, a to były czekolady, jakieś konserwy, papierosy. W związku z tym sobie no, zapracowywali, można powiedzieć, na dobre traktowanie. Notabene na terenie tego obozu, o czym pisze profesor Kopka w swojej książce właśnie o tym obozie, byli ludzie, którzy stamtąd trafili, jeśli wyrazili chęć, jak już kończyła się tryzonia i bizonia, czyli po prostu to, co dzisiaj nazywamy refrenem, i do niedawna jeszcze jakiś czas temu lata było NRD. W momencie, kiedy deklarowali się, że pójdą, pojadą do NRD i będą tam no, krzewić demokrację, po prostu szybko znajdowali się w takiej grupie, która chodziła na pogadanki ideologiczne, w ogóle nie chodziła do pracy, więc luksus, że hej.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii rozmawiamy o obozach, w Polsce, które po II wojnie światowej na terenach już Polski Ludowej, PRL-u, znajdowały się w wielu miejscach, komunistyczne obozy represji. O nich rozmawiam z Państwa i moim gościem. Pan Mateusz Wyrwich jest z nami, politolog, dziennikarz, publicysta, autor książki zatytułowanej Obozy Pogardy, ale także wspomnianej książki Łagier Jaworzno. Do tego wątku wrócimy jeszcze po przerwie. Teraz krótka chwila na muzykę. Państwa zapraszam jak zawsze na Facebook. Jeśli ktoś chce do nas napisać, to pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus jest na to miejsce.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Echa Historii rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Pan Mateusz Wyrwich jest z nami, politolog, dziennikarz, publicysta, autor wielu książek, w tym tej, którą dzisiaj omawiamy, do której się odnosimy, zatytułowana Obozy Pogardy, chociaż tutaj trzeba wspomnieć również o książce, która już tutaj pojawiła się w naszej rozmowie, Łagier Jaworzno, również autorstwa pana Mateusza Wyrwicha. Wróćmy na moment jeszcze do tej lokalizacji związanej z polami mokotowskimi. Ten odcinek, o którym pan mówi, między Puławską a Żwirki i Wigury, ale o Żwirki i Wigury, to jest ponad 2 kilometry. Mapa wykazuje, że to jest 2200 metrów, więc można sobie wyobrazić, jak wielki to był kwartał. Tam na tym terenie mamy klub Skra sportowy ze stadionem i z basenami, więc można sobie już wyobrazić. To zajmuje tak mniej więcej 1/5 tej przestrzeni. Tam mamy przecież pola mokotowskie, o których była mowa. Mamy przecież trzy pomniki na tej przestrzeni. To jest pomnik Jazdy Polskiej, pomnik lotników polskich poległych w latach 1939-45, no i pomnik lotnika przy Wawelskiej, prawda, właśnie na przyrondzie Żwirki i Wigury. Więc można by zapytać, dobrze, mamy trzy wybitne pomniki, które jakoś świadczą o naszej historii, nie zawsze łatwej, ale dlaczego nie ma pomnika ofiar tego obozu? Przecież w Jaworznie, o którym mówimy, jest pomnik Centralnego Obozu Pracy, stoi na miejscu, tam jest pomnik więźniów tego obozu. Ukazywały się książki, nie tylko pana, ale miałem okazję w Domu Spotkań z Historią kilka lat temu uczestniczyć w spotkaniu z panem Januszem Chorodniczym, który też jako nastolatek został skazany na długoletnie więzienie za zorganizowanie tajnej organizacji politycznej i też w Jaworznie przesiedział i tam, co w książce można przeczytać, zatytułowanej Młodsi od swoich wyroków, to były chłopaczki, a dostali wyroki po 17-25 lat. No i też Obóz Jaworzno, Zwrotnia Nieukalana, autorstwa Eugeniusza Misiło. Są publikacje na ten temat. Dobrze.
1: Krzysztofa Szwagrzyka, profesora Krzysztofa.
0: Oczywiście, profesora Szwagrzyka, tak jest.
1: Taką monografię właśnie.
0: Dobrze, ale wróćmy do Warszawy. Wróćmy do Warszawy. Jaworzno wydaje się być upamiętnione, natomiast pola mokotowskie, tylko właściwie nieliczne publikacje z tym, z pana największym, że tak powiem, objętościowo i dokumentacyjnie dziełem, ale wracam też do tej myśli, że nie ma żadnego upamiętnienia. Nie ma na tym terenie żadnego upamiętnienia.
1: No tak, ale
0: nawet kamienia pamiątkowego, nie mówię pomnika.
1: No nie ma na przykład upamiętnienia, wie pan gdzie, poniżej Sejmu naszego, Sejmu Rzeczypospolitej. Tam był podobóz jeden, który był mniej więcej na tej odległości, tam poniżej, mniej więcej do dzisiejszego radia, Polskiego Radia 3, które są tam studia Polskiego Radia. To jedno. Tych podobozów w Warszawie było kilkanaście, więc nie ma takiego upamiętnienia. No, komuniści boją się tego jak diabeł święconej wody. No, proszę zwrócić uwagę, to o czym mówił, o ile mnie pamięć nie myli, Tadeusz Płużański, syn skazanego w wielkim procesie, że w tej chwili walczą synowie z oprawców z synami ofiar, czyli tam wnuki oprawców z wnukami ofiar. I stąd też w tych obozach, w Potulicach jest, to nie pamiętam, mieli kamień dzisiaj, nie ma na przykład, w Auschwitz nie ma kamienia poświęconego temu, no jak to. Jest w Oświęcimiu gdzieś tam w okolicach stacji kolejowej, w Mysłowicach też, gdzie zamordowano mnóstwo Ślązaków. Jest tablica poświęcona, jest w Mysłowicach fragment tego obozu jakoś tam się utrzymał. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tych obozach, w których ludzie siedzieli w roku 1945-1956, siedzieli ludzie którzy byli skazani

0: w okresie 1981-83 w obozie internowania. Więc kontynuacja absolutna, można by powiedzieć, z tego. To są ludzie radzieccy. Oni, ci komuniści polscy, oni tak myślą. To już, trzeba likwidować tych, którzy nam przeszkadzają, i to w sposób taki, powiedziałbym, absolutny, czyli wyeliminować trzeba. No to, co robiono, kogo wsadzano między innymi do obozów, bo oczywiście mamy tych ludzi, którzy są skazywani na okrutne śledztwa, okrutne więzienie, na karę śmierci, które są wykonywane. Jedna z moich książek W celi śmierci, które opowiadam o ludziach, miałem jeszcze ten honor z nimi rozmawiać, żyli jeszcze, bo w tej chwili, o ile mnie pamięć nie myli, to już nie ma ludzi wskazanych na karę śmierci, którzy dostali później dożywocie i wyszli z więzień w 56 roku, czy w 57, czy w 60, czy w 72, bo tak się mówi o tym, że ci ludzie wychodzili w 56 roku, ale prawda jest taka, że niektórzy z nich siedzieli do roku 1970, a jeszcze bywało tak, że ludzie, Polacy, którzy byli osadzeni w sowieckich obozach, wracali do Polski w latach 70. do Polski w obecnych granicach. Ja nie mówię o tych, którzy byli skazani na terenie II Rzeczypospolitej, później Ukraina, Białoruś, Litwa, etc., przez Rosję. Nie. Mówię o tych, którzy po prostu byli skazani za działalność polityczną, jakkolwiek byśmy nie nazwali, bo jedni byli z bronią w ręku, no to tych albo rozstrzeliwano, albo skazywano na karę śmierci, albo sadzano na długoletnie więzienia. Natomiast obozy były tak, po pierwsze obozami pracy, wykorzystywano tę siłę roboczą, tanią siłę roboczą. Podaję tutaj taki przykład w książce pewnego inżyniera, który pracował, inżyniera górnika. Podobna historia była na inżyniera konstruktora, który pracował, powiedzmy, dzisiaj jako inżynier górnictwa. No i go oskarżono o sabotaż. Następnego dnia już nawet go nie przesłuchiwano długo, tylko po prostu oskarżono go o sabotaż i następnego dnia, czy tam następnego tygodnia, był już jako niewolnik, pracował za miskę zupy z trawy i jakieś 100, czy 200, czy 300, czy 500 gram chleba, bo ci, którzy pracowali w kopalniach, mieli o tyle lepiej, że po prostu chciano taniej siły roboczej, więc ci, którzy odpadali oczywiście albo umierali, bo często się mówi, no przecież w tych obozach tak wiele osób nie umarło. No to jest po prostu bałamuctwo. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy ten ktoś był, no już tak na okresu wytrzymałości wypisywano, bo on trafiał do jakiegoś szpitala albo do domu i tam umierał. W związku z tym łatwo powiedzieć, no tak, tu mało umierali w obozach, ale umierało ich bardzo dużo. Ja już nie mówię o obozie w Mysłowicach, gdzie był tam między innymi komendantem Morel. No straszne rzeczy się tam działy, ale to możemy do tego za chwilę dojść. Natomiast eliminowano, tak jak eliminowano w akcji Katyń, tak jak w akcji AB, Niemcy w porozumieniu notabene, które zostało podpisane w Zakopanem w roku 1940 między Rosjanami, a 39 najpierw w październiku 39, a później w styczniu 1940 roku, o likwidacji polskiej elity. Stąd mamy akcję AB i stąd mamy akcję Katyń. Prawda? I likwidowano ludzi, którzy po prostu byli autorytetami. To nie musieli być ludzie, którzy mieli wyższe wykształcenie, ale byli autorytetem w wiosce, w miasteczku, byli twórcami kultury, czy to kultury ludowej, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. No, generalnie rzecz biorąc, mieli wśród ludzi tak zwanych posłów. Byli kulturotwórcy, organizowali jakieś zespoły ludowe czy sportowe. W każdym razie takich ludzi likwidowano, takich ludzi osadzano w obozach. W tych obozach komunistycznych w latach 1945-1956 jest słynna w końcu komisja specjalna, która miała szkodników gospodarczych likwidować pod szefostwem Romana Zambrowskiego, zbrodniarza w białych rękawiczkach, jakbyśmy powiedzieli. No i oni po prostu wybierali ludzi, którzy, komisja specjalna, która miała właśnie, jak mówię, skazać ludzi za sabotaż gospodarczy, za jakieś spekulacje, ale w istocie rzeczy wybierali ludzi, którzy mieli jakiś autorytet albo po prostu nie potrafili udowodnić jakiejś działalności, to po prostu wsadzano ich do obozu, pod byle jakim pretekstem. Do obozu, czy komisja specjalna mogła skazać ludzi za noszenie kolorowych skarpetek, czyli dłuższych włosów. Czy na przykład ubowiec skazywał jakąś rodzinę, ponieważ nie chciała mu oddać domu, ziemi. Mnóstwo, 500 tysięcy chłopów, dzisiaj PSL, ten okrutny, straszny PSL mówi tam, odwołuje się, no to do Witosa, tak się ciągle odwołują do tego Witosa, a zapomnieli o tym, że mieli tę straszną od 1900 tego Mikołajczykowskiego ludzi, między innymi Kojdera, mordowano i kiedy była słynna akcja przeciwko chłopom, kolektywizacji, 500 tysięcy blisko ludzi siedziało w obozach. I to brali ich na 2-3 dni, żeby ich skruszyć na 2-3 tygodnie. Nie dawali im jeść. Chcieli w ten sposób po prostu zmuszać. W różnych regionach ludzie siedzieli w tych obozach. Kobiety, dzieci, albo ich małżonki, albo matki przynosiły jedzenie. No więc w ten sposób po prostu też ludzi traktowano. Taka słynna w województwie świętokrzyskim wieś Oku, gdzie nie pozwalano wejść ubowcom i kolektywizować. Więc znakomicie się ludzie zachowywali, no ale zapłacili pobytem w obozach i w więzieniach. Proszę zwrócić uwagę, młodzież. Wspomnieliśmy tutaj Jaworzno. Jaworzno pierwotnie, to byli ludzie, którzy skazani zostali za działalność polityczną. No, ta działalność polityczna była różna. Gdzieś ktoś miał 14 czy 15 lat, bo tam trafiają do obozu w Jaworznie ludzie, którzy mają 16 lat. Ale zanim trafili do tego obozu, to jako 14-latkowie czy 15-latkowie, bo w myśl doktryny prawniczej sowieckiej, która była stosowana w Polsce, nie jest ważne, kim ten człowiek jest, czy ma 12 lat, czy 14, można na nim wykonać wyrok śmierci. Tak na całe szczęście w Polsce nie było, ale w Związku Sowieckim tak. Jeśli popełnił przestępstwo, takie, jakie popełnił dorosły, czyli po prostu można go skazać za przestępstwo dorosłego, jak za dorosłego. I ci ludzie, którzy trafiali do Jaworzna, trafiali jeden, bo miał pistolet, bo chciał naśladować swoich starszych braci, którzy brali udział w powstaniu warszawskim. Drugi, bo napisał Stalin zdechł, prawda? Trzeci, bo założył kółko wieloletni pan Gerung, który był wieloletnim przewodniczącym Stowarzyszenia Jaworzniaków, napisali tekst i teksty z Adama Mickiewicza, które zostały ocenzurowane. Więc dostał tam kilka lat więzienia. Jaworzno zostało stworzone między innymi przez Radkiewicza i Ministerstwo Oświaty, to żeby tych ludzi indoktrynować, żeby stworzyć z nich takich janczarów komunistycznych. Choć Radkiewicz na jednym ze spotkań, bo nam kilkakrotnie uczestniczył w tych spotkaniach, bo taki komitet był, który opracowywał tę koncepcję wychowawczą, mówił, no tak, no ale my tutaj mamy, będziemy ludzi tutaj kształcić, prawda, w tym Jaworznie. Oni będą mieli status więźnia politycznego i będziemy ich wypuszczali na zewnątrz, ale oni będą konfidentami. I były takie przypadki, że ci ludzie, którzy byli w obozie w Jaworznie, podpisywali współpracę, wychodzili z tym etosem więźnia politycznego i wokół nich zbierali się ludzie, którzy, taka była zresztą koncepcja Radkiewicza, którzy widzą tutaj chłopaka, który wyszedł z tego strasznego obozu w Jaworznie, aczkolwiek o tych obozach wtedy nie mówiło się, mówiono, że więźniowie, z terminologii pojęcie obóz wypadło z terminologii tej administracyjnej w 1947-48 roku. Dlaczego? Dlatego, że komuniści włoscy się o to upomnieli, że coś takiego istnieje, że jak to może być, że to obozy. Zresztą to, o czym mówił kardynał Wyszyński, stwierdzenie faktu, że w Polsce istnieją zamaskowane obozy koncentracyjne w 10 lat po odzyskaniu wolności bardziej boli niż rany i choroby ciała. On pisze to w swoich zapiskach więziennych, ale to się dostawało, przedostawało jednak za żelazną kurtynę, podobnie jak Świętochłowice, Mysłowice. Ja przepraszam, wcześniej powiedziałem o Mysłowicach, i że Morel był nie w Świętochłowicach, tam był zastępcą, przepraszam. No ale w każdym razie i później w tej terminologii używano inny tam, że zakład odosobnienia, zakład karny i tak dalej. I te obozy były właśnie jednym z elementów likwidowania polskiej tożsamości. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. I ten, powracając do Jaworzna, ciągle każdego dnia tych młodych ludzi, oczywiście nie wszystkich, ale wybierano i indoktrynowano. Tam oczywiście były różnego rodzaju pogadanki, oprócz pracy, którą oni tam, ciężkiej pracy, którą wykonywali. Budowali notabene osiedle, które dzisiaj jest zamieszkiwane przez Jaworzno.
1: No tak, ten pomnik upamiętniający ten kamień z tablicą jest w środku osiedla mieszkaniowego, takiego typowych klocków. Zrobimy krótką przerwę, tak, może to zrobimy. Chwila muzyki, wrócimy do tego, do Jaworzna za moment, po piosence. Tutaj mnóstwo już wątków padło, takich, które pozwólmy sobie zaasymilować i jakoś przyjrzeć się tej historii niełatwej, trudnej. Wrócimy do niej, bo dzisiaj tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Pan Mateusz Wyrwich jest z nami, politolog, dziennikarz i publicysta, autor książki Obozy Pogardy i też książki Łagier Jaworzna i wielu innych, ale akurat te są blisko tematu, który dzisiaj omawiamy. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, pod pierwszym postem od góry, na fanpage'u Radia Plus. Tam proszę zajrzeć, a my wracamy po piosence.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Cykl Echa Historii tego wieczora. W Nocnych Światłach rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce. W Polsce powojennej. Żeby było jasne, pan Mateusz Wyrwich, politolog, dziennikarz i publicysta, jest gościem państwa i moim, autor książek o właśnie tych obozach. Obozy Pogardy, Łagier Jaworzno. To dwa tytuły, do których się odwołujemy. Panie Mateuszu, trzeba tutaj powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie niewątpliwie bez trudu możemy określić, dlaczego ten temat przez tyle lat pozostawał na marginesie publicznej debaty. Już pan mówił o tym, no bo do 89 roku to właściwie było praktycznie w ogóle niemożliwe. To było tak jak z Katyniem. Natomiast później, no, wiemy doskonale, że wcale nie było tak łatwo Polski zdekomunizować, nawet już po roku 1989, więc to właściwie wszystko tłumaczy. Natomiast czy miał pan jednak poczucie, że opisuje historię jednak nadal wciąż niedostatecznie zbadaną? Czy coś pana zaskoczyło podczas pracy nad tą książką?
2: No, co chwilę miałem różne zaskoczenia, ale jeszcze powracając do tej kontynuacji tego, co kontynuowali komuniści, mianowicie, kiedy był stan wojenny, w chwili Grozozyn, czyli w Kamiennej Górze, osadzono ludzi, internowano. Dopiero na interwencję kardynała Gulbinowicza, który uświadomił, co to takiego jest, ta Kamienna Góra, ten obóz, a przedtem także był ten obóz po II wojnie światowej, więc cały szereg. I teraz, kiedy pyta pan mnie o różnego rodzaju zaskoczenia, no zaskoczenia są takie, że cały czas były, jak można traktować tych ludzi w sposób tak ohydny, w jaki traktowano, notabene w obozach, szczególnie jeśli chodzi o te tereny śląskie, czy Śląska Opolskiego, czy Dolnego Śląska, czy Górnego Śląska, byli ludzie, którzy siedzieli w obozach, w Auschwitz, w Majdanku, bo to był Majdanek, który był w cudzysłowie wyzwolony, a kiedy Niemcy uciekli w 1945 roku, kiedy tam po buncie, no był po prostu obozem dla Polaków. Szczególnie tam tępiono ludzi z NSZ-em związanym z Armią Krajową, kiedy Sowieci robili tak zwane czyszczenie, prywierki na tamtym terenie. Notabene obozy, które tak sobie wyobrażamy, jak sobie wyobrażamy, oczywiście mamy to wyobrażenie takie, bośmy widzieli wiele filmów, ale takie sowieckie, takie z Auschwitz, z innymi obozami, druty kolczaste i tak dalej, tak samo zresztą były te obozy, tak wyglądały jak w okresie wojennym, też były podłączone w niektórych miejscowościach do prądu. Też były owczarki niemieckie, bo z tymi owczarkami niemieckimi nie wszyscy Niemcy uciekali, bo mogły być przeszkodą. W związku z tym Sowieci, a później komuniści, ich polscy towarzysze wykorzystywali te psy. Byli ludzie, którzy siedzieli w Auschwitz, w Majdanku i siedzieli w obozach PRL-owskich, choć jeszcze PRL, jak wiemy, często się używa tego sformułowania od 1945 roku, było 1952 od zmiany konstytucji, ale to, co było szokujące, jeszcze raz powtarzam, to metody, jakie były stosowane, identyczne, jak stosowano w obozach hitlerowskich. A hitlerowcy stosowali te metody takie, jakie stosowano w Związku Sowieckim. A Rosjanie i Niemcy stosowali takie metody, jakie stosowali Anglicy podczas wojny z Burami. To jedne z pierwszych obozów takich nowoczesnych, jakbyśmy powiedzieli. To właśnie wprowadzili nasi wspaniali Brytyjczycy, więc w podobny sposób prześladowali. To też warto wiedzieć. I nienawiść, z jaką ci ludzie, ludzie, właściwie no, można powiedzieć, no cóż, można powiedzieć, że chłop się wyżywał na panu, na Rzymianinie, czy palił, prawda? No pamiętamy też arabację z wcześniejszych lat, prawda? Nie było komunistów i też chłopi palili pańskie dwory. No ale tutaj mamy taką straszną przeszłość. Niemieckie obozy rozsiane na terenie Polski i komuniści stosują takie same metody. Aż przesłuchania tego typu, ci ludzie byli przesłuchiwani, bo jeśli ktoś siedział w więzieniu, to był przesłuchiwany do wyroku, no i później był ten wyrok, prawda, taki, siaki czy owaki, 15 dożywocie czy kara śmierci. Natomiast tu w obozach tych ludzi szykanowano nieomal codziennie. Nie było zakończenia czy niezakończenia procesu, bo oni byli skazani, oskarżeni przez komisję specjalną albo nie skazani, bo ktoś by po prostu zamknął w obozie. I to były takie, to były coraz bardziej, były dla mnie, wychodziły sprawy szokujące. Mówi się, wie pan, o obławie augustowskiej, ale prawie w ogóle nie wiemy nic na temat obławy pomorskiej.
1: No i jednak to, zbrodnia Piaśnicka jest tak udokumentowana. Są to przecież groby.
2: Tak. Nie, my mówimy o zbrodniach pomorskich po 1945 roku.
1: Rozumiem, to tak, ten okres.
2: Tak, kiedy tam od 1944 roku ludzie ginęli bez wieści, byli ofiarami obławy w okolicach właśnie Ciechanowa, Grudziądza, Działdowa, Torunia. Wie pan, czy ze Śląska, kiedy ludzi wywożono, 30 czy 40 tysięcy ludzi wywieziono i wróciło do Polski kilka tysięcy, czasami różnie było, no, kiedy Rosjanie demontowali fabrykę Opla w Gliwicach, z którego to później powstała Warszawa, czy tamten, ta bieda ichnia, czy jak demontowano fabrykę w Oświęcimiu, tą IG Farben, prawda? Tak, ma zresztą do dzisiejszego dnia to nazistowskie państwo, czy tam neonazistowskie, dzisiejsze Niemcy mają swojego kanclerza, swoje prawo z lat III Rzeszy, które obowiązuje. Dlaczego obowiązuje? Dlaczego ja tak mówię? Dlatego, że do dzisiejszego dnia nie oddano na mocy prawa III Rzeszy, nie oddano dóbr zagrabionych Polsce, nie zapłacono reparacji, nie oddano dóbr mniejszości niemieckiej. Co to znaczy? Że obowiązuje prawo III Rzeszy. I jeśli oni się tam przyjeżdżają, kłaniają w pas, to wie pan, no, można powiedzieć, no zbrodniarz zamordował kogoś jednego, drugiego, trzeciego, dziesiątego i mówi przepraszam, prawda? Po co ma iść do więzienia, dawać jakieś zadośćuczynienie komuś, kiedy on powie, wystarczy, powiem przepraszam i tak dalej. W związku z tym, wie pan, no ci ludzie właśnie, bo tutaj wątek mi się urwał, ci ludzie z tego demontowali tę fabrykę. Ruscy zrobili przyjęcie, bo to trwało kilka dobrych tygodni, nawet chyba miesięcy, ale głowy nie dam, po czym ich zaaresztowali i wywieźli do Związku Radzieckiego. No dlaczego? Dlatego, że ci Ruscy nie potrafiliby tej fabryki zmontować, prawdopodobnie jak i było z tą fabryką w Gliwicach i innych. No i później część wróciła, część została na ziemi sowieckiej. Więc to też warto o tym pamiętać, że cała masa wątków różnych wychodziła. No jak na przykład mówi się o tej wspaniałej armii sowieckiej, prawda? Dzisiaj już wiemy, mówi się o tych gwałtach, jakie odbywały się na kobietach z terenu Gdańska, prawda? A to się odbywało na całym terenie. Na całym terenie. Mało tego, te kobiety, które były wyzwalane z Auschwitz, tam między innymi chodziło o Ukrainki, były gwałcone przez żołnierzy sowieckich, czy w innych miastach, czy te kobiety, które były aresztowane, które trafiały do obozów, też właśnie w ten sposób postępowano z nimi. No straszne rzeczy. Tych ludzi, którzy tam byli więzieni, torturowano, właśnie wspomniane Świętochłowice, strasznie katowano tam kobiety, mężczyzn, bo oni uważali, ci przestępcy komunistyczni, że ktoś miał listę, prawda, miał tą pierwszą czy drugą kategorię, czy czwartą kategorię tej listy niemieckiej. W związku z tym trzeba go katować. Tam zwożono ludzi, bito, wioząc. No w każdym razie, czy na przykład wracając do tej młodzieży z Jaworzna, czy też, bo Jaworzno to jest rok 1940, przedtem to jest filia Auschwitz, Jaworzno, a później jest od 1945, od kwietnia 1945, to jest obóz prowadzony przez NKWD do grudnia 1945 roku. Później przyjmuje to Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i tam trafiają bardzo różni ludzie. Później obejmuje to komisja specjalna, ludzie, którzy trafiają oskarżeni i skazani przez komisję specjalną. No i dopiero od 50 roku są ci ludzie, ta młodzież, a wcześniej jeszcze są więzieni Ukraińcy, Łemkowie.
1: Tak, akcja Wisła w Jaworznie.
2: Akcja Wisła, tak. Księża prawosławni. No w każdym razie strasznie ich tam traktowano. Obozów kategorii było, te właśnie były te budowlane, represyjne były górnicze, były obozy uranowców, jak to się językiem potocznie mówi. Były te obozy przez komisję specjalną, która po prostu wskazywała, jak to kiedyś mówiono w latach 70. Za cichy chód po ulicy, jakbyśmy powiedzieli. Założenia tej komisji specjalnej były nieprawdopodobnie szerokie, uprawnienia nieprawdopodobnie szerokie. Jakbyśmy powiedzieli tu, ile ludzi nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile ludzi zginęło w tych obozach, więc to naprawdę nie jesteśmy w stanie do dzisiejszego dnia powiedzieć. Ta komisja miała pewne unormowania prawne, więc od 1945 roku działała, więc ja tutaj może bym przypomniał pana Fiedorczuka, który napisał znakomicie dokumenty w książce o komisji specjalnej, że to się zbiegło z wydaniem dekretów o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w odbudowie państwa.
1: Krótką przerwę zróbmy, bo półmetek nasze światło nam minął. Mamy już północ za sobą, tak więc zerwaliśmy kartkę z kalendarza, ale oficjalnie zrobimy to za chwilkę po piosence, kiedy wrócimy do państwa z dalszym ciągiem historii dzisiejszej, no bo tego wieczora cykl Echa Historii w Nocnych Światłach. Rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Pan Mateusz Wyrwich jest państwa i moim gościem, autor książki zatytułowanej Obozy Pogardy, a państwa zapraszam jak zawsze na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 10 minut mamy piątek, 12 czerwca. Nocne światła trwają od godziny. Druga część programu przed nami. Do pierwszej będziemy z Państwa i tego wieczora w cyklu Echa Historii wspominamy dramatyczną, tragiczną historię Polski powojennej. O komunistycznych obozach represji rozmawiam z Państwa i moim gościem. Pan Mateusz Birwich jest z nami. Dziennikarz, politolog, publicysta, autor książek Obozy Pogardy, Łagier Jaworzno i wielu innych książek historycznych. Państwo też zaproszeni jesteście jak zwykle na Facebook, na fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Jan Konrad na Facebooku pyta, czy takich obozów było w Polsce więcej niż w innych krajach. Wiemy doskonale, że były obozy na Węgrzech, w Czechosłowacji, w NRD, w Rumunii, w Jugosławii, ale właśnie, jaka była skala? Czy możemy coś na ten temat powiedzieć? Jakie były proporcje? Tak jak tutaj słuchacz pyta.
2: Ja myślę, że było podobnie w innych krajach. Na przykład obozy w Albanii były bardzo długo, więc na Węgrzech oczywiście także. No był to model sowiecki, co do tego to w końcu zadaniem, jakie sobie stawiało kierownictwo partyjne, komisji specjalnej, było wyeliminowanie wszelkich przeciwników politycznych drogą administracyjną. To była dyrektywa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i skazywano więc za wszelkie przejawy buntu przeciwko władzy ludowej, zasłuchanie zagranicznych rozgłośni radiowych, czytanie zakazanych książek, właśnie nie było żadnej formalnej czarnej listy. Na przykład książki była weryfikacja książek, czyli tak jakbyśmy powiedzieli dzisiaj palenie tych książek, jak to było w Niemczech, prawda? Też notabene były palone w Polsce, jeśli mówią o stosach palonych książek, jeśli się odwołują czasem polscy komuniści, czy lewacy mówią, odwołują się do tego, że palono książki w Niemczech. U nas też palono w krajach socjalistycznych, tak zwanej demokracji ludowych, tutaj pan pyta. Tak, te obozy były rozsiane równie szeroko w innych krajach, jak i w Polsce. I proszę sobie wziąć pod uwagę coś takiego, że ludzie, którzy wykradali, bo podczas właśnie składowania gdzieś tych książek na śmietniku, ludzie, którzy wykradali te książki, byli skazywani na obóz częstokroć. Byli skazywani za przeglądanie zachodnich komiksów, noszenie kolorowych skarpetek, czy amerykańskich kurtek wojskowych. One były czasami właśnie przesyłane przez UNRWE do Polski za, proszę posłuchać, nieproletariackie palenie cygar, co rzekła komisja, skazując niejakiego pana Bożyńskiego na roczny pobyt okrutnego obozu w Mielęcinie. Albo to, co było ciekawe zresztą, później zresztą w jakimś sensie powtórzono, kiedy skazywano ludzi za działalność polityczną, internowano. Taki był pasus, mówię o tej komisji specjalnej, gdy działalność podejrzewanego pozostawała w związku ze wstrętem do pracy. No i urzędników przedwojennych często skazywano, ale dość szybko rezygnowano z tego, ponieważ okazało się, że te młoty niewykształcone, komunistyczne, ci urzędnicy po prostu nie umieli pisać. Więc nie umieli rachować, więc rodziny ludzi, którzy byli związani z walką o niepodległość, AK-owców, NSZ-owców, innych formacji niepodległościowych, których było mnóstwo, po prostu sadzano do więzienia. Także mało tego, w wielu, szczególnie to dotyczyło ludzi z Pomorza, sadzano całe rodziny, między innymi w Potulicach siedziały rodziny z kilkuletnimi dziećmi. W momencie, kiedy dziecko uzyskiwało 5 lat, bo takie siedziały też dzieci przez 3-4 lata, oddzielano je od rodziców i wychowaniem tych dzieci na terenie tegoż obozu w Potulicach zajmowali się. I to mnie też szokowało, zajmowały się panie jakieś ubowcze, ubówczyni, które były były na etacie wychowawców UB, jak się czasem mówi, dlaczego te emeryturki takie tym MS ludziom, którzy służyli, były ta sprzątaczka jakaś, czy ktoś tam, czy bufetowa taka była i te emerytury im pozmniejszano, no to można dać odpowiedź, no bardzo często właśnie te panie, które były kuchennymi, czy jakimiś sprzątaczkami, były także wychowawczyniami w takim obozie, jak na przykład w Potulicach. Więc tak, proszę pana, odpowiadając jeszcze raz, tych obozów na terenie krajów demokracji ludowej było mnóstwo, ponieważ to był sowiecki model likwidowania inteligencji, trzymania ludzi w lęku. No proszę sobie zwrócić uwagę, że w pewnym momencie w Związku Radzieckim było 23 miliony ludzi w obozach. 23 miliony. To jest takie spore państwo europejskie. Więc u nas było, przez obozy przeszło ponad 100 tysięcy ludzi.
1: No to też jest duże miasto, prawda? A tak. Czy napotkał pan jakieś trudności w dostępie do dokumentów właściwie? Czy można powiedzieć, że istnieją również archiwa, które nadal pozostają niedostępne dla badaczy?
2: Proszę pana, więc są niedostępne. Dlaczego? Dlatego, że są pochowane. Ja miałem taki przykład, jeśli chodzi o Centralny Zarząd Zakładów Karnych. Mówię o latach 90., kiedy pracowałem, na początku lat 90., kiedy pracowałem nad książką Łagier Jaworzno. Otóż w Jaworznie był kręcony film dokumentalny, taki jak to tam prowadzono tych ludzi. Defilada była na 22 lipca, to robiono na terenie obozu, ta młodzież robiła, zmuszona była robić defiladę, czy też jak prowadzono tę młodzież, ja zresztą opowiadam w moim filmie, który robiłem z Pawłem Sienickim w 2000 bodajże roku dla telewizji, dla Jedynki, o ile mnie pamięć nie myli, to kiedy prowadzono tę młodzież, młodzież była przebrana w mundur Hitlerjugend i wynajmowano, kiedy już byli ludzie zorientowani, mówię o mieszkańcach, bo to od stacji Szczakowa do Jaworzna prowadzono ich, to wynajmowano ormowców po to, żeby po prostu rzucali w tę młodzież kamieniami czy tam grudami, wyzywali tę młodzież od faszystów, od nazistów i tak dalej, i tak dalej. No tego typu rzeczy, to było dla mnie też szokujące. Więc to, no, Polak Polakowi, no ale powiedzmy
1: no
2: sobie,
1: tak, to zgroza.
2: Zmieloną sowiecką mentalność. Wielu ludzi tam, którzy byli, to byli ludzie, którzy byli nadzorcami, to byli ludzie, którzy byli kształceni w Białorusi, na Ukrainie, mówię w dawnym Związku Radzieckim. Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, byli jacyś tam Macedończycy, też byli prześladowcami, też byli Grecy, prawda, ci komuniści, którzy byli tutaj. Notabene ciekawostką taką był obóz w Dziwnówku, tam w lasach, dla Greków, którzy tutaj przyjeżdżali, ponieważ ratowaliśmy, my, mówię, komuniści polscy ratowali tych komunistów, którzy walczyli przeciwko prawowitemu rządowi w Grecji. No i oni później wracali, bo przegrali tę walkę, wracali tutaj, Polska ich ściągała, nie tylko Polska, ale różne kraje socjalistyczne, ale byli lepsi i gorsi komuniści. I tych gorszych komunistów, którzy podpadli, sadzano do obozu, który był na terenie, no w okolicach Dziwnowa. Tam zresztą oni mieszkali w warunkach wolnościowych, inni ludzie, którzy byli tam sprowadzeni. No to taka ciekawostka. Więc powracając, to był straszny terror. Tu chodziło o zastraszenie ludzi. No, proszę sobie,
1: a jakie źródło wywarło na pana największe wrażenie?
2: Wie pan, no takie materiały, które za chwileczkę, bo odeszliśmy od tego wątku Jaworzna, materiały po prostu, które archiwalne, które wydawało by się mogło, wie pan, no nieprawdopodobne. Jak na przykład skazanie na obóz przez komisję specjalną kobietę, która, która napisała nie chodź do tego Żyda w 1939 roku. Bo śniło mi się, siostra do siostry pisze, siostry, która mieszkała w Warszawie, siostra gdzieś tam mieszkała na Podolu, bo śniło mi się, że on cię zabije, prawda? Nie chodź do tego, u którego kupujesz masło, do tego Żyda. I proszę sobie wyobrazić, że ona w roku 1946 czy 1947, już nie pamiętam dokładnie, została skazana przez komisję specjalną za wystąpienie antysemickie, zresztą udział Żydów w eliminowaniu ludzi niepodległości polskiej, czy tych, którzy walczyli bądź byli podejrzani o to, no, był dość spory, o czym do dzisiejszego dnia nie chce się mówić, czy mówi się. W swojej książce profesor Szwagrzyk napisał, że 37% funkcjonariuszy wyższego szczebla było pochodzenia żydowskiego. Ci komuniści, którzy byli szkoleni w Związku Radzieckim, czy niekoniecznie, bądź po prostu ci ludzie, którzy siedzieli w obozach niemieckich, a później trafili do, jako nadzorcy do obozów komunistycznych w Polsce, częstokroć stosowali takie metody, jakie były stosowane wobec nich w obozach nazistowskich, niemieckich, żeby nie było wątpliwości, bo nie było żadnych nazistów, jak tam próbuje się teraz wykreować państwo niemieckie. Notabene, a propos polskich obozów, jak to mówiono, oddziały wartownicze, które były na terenie z Niemiec, które pilnowały Niemców, prawda, a do 1945, 6, 7, tam służyli Amerykanie, Polacy, Włosi, różne narodowości, zatrudniani przez Amerykanów. I proszę sobie wyobrazić, że już wówczas niejaki Benzinger, on był twórcą tego pojęcia polskich obozów. Młodzi ludzie, którzy wyjeżdżali po kilku miesiącach do Stanów Zjednoczonych, byli przeświadczeni, że to po prostu były obozy budowane przez Polaków i były współprowadzone przez Polaków, bo taka była wówczas filozofia, bo wtedy już mówiliśmy o zimnej wojnie, prawda? Były te dwa obozy, zachodni i wschodni. Przecież oni mówili, przepraszam bardzo, kto budował Oświęcim? No Polacy budowali Oświęcim, bo to był teren jednostki wojskowej, prawda? I później te baraki, pierwsi więźniowie, którzy, ta młodzież z Tarnowa, z Tarnowskiego, to przecież ona budowała jeśli ktoś powie takiemu zachodniemu człowiekowi, no przecież to Polacy budowali ten obóz, prawda? Ale że pod karabinami maszynowymi Niemców, prawda? To jest tak, no to taka wrażliwość niektórych Amerykanów czy zachodnich ludzi, którzy mówią, zaraz, zaraz, ale dlaczego nie wynająłeś adwokata, prawda? I prześladowali cię Niemcy. No trzeba było wynająć adwokata, to wtedy byś się obronił. To jest taki pure nonsense straszny. I to było szokujące. Ale powracam do Jaworzna. I otóż do tego obozu w Jaworznie na młodzieży. I tam były kręcone te filmy. I wiedziałem, że w archiwum tegoż Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, bo tak się wtedy nazywało, jest ten film. No i kiedy poszedłem trochę nieostrożnie mówiąc, że ten film jest, okazało się, bo powiedział mi o tym naczelnik, były naczelnik do spraw politycznych w Jaworznie, a później wysokiej rangi funkcjonariusz Ministerstwa Sprawiedliwości, powiedział mi, gdzie jest ten, bo on mówi, ja niedawno ten film oglądałem, niedawno, czyli to było w 1988 czy 1987 roku, a ja przyszedłem tam w 90, bodajże pierwszym roku, jak mnie pamięć nie myli, bo to już trochę minęło czasu, więc pamięć czasem zawodzi. I okazało się, że tego filmu nie ma, ale popełniłem tę nieostrożność, bo powiedziałem, że on jest, po prostu zniknął. Znikały niektóre dokumenty. Ludzie, którzy przecież żyli, ci oprawcy jeszcze, oprawca, który zamordował chłopaka, zastrzelił, mieszkał na terenie budynku, który budowali ci ludzie młodzi, więzieni. No, więc obserwowali mnie ci ludzie, oni zresztą byli tam zgromadzeni, ci przestępcy, którzy pilnowali tej młodzieży naszej, mieli tam zbowid, w tym zbowidzie byli, prawda? Który był w Jaworznie, nie tylko zresztą w
1: Skatowicach. Tak, to jakaś absolutna aberracja, no, można powiedzieć.
2: Tak, no. I oni kiedyś się dowiadywali,
1: trzeba powiedzieć, co to jest bowid. Być może wielu młodych ludzi w ogóle nie wie, co to jest, ten Związek Bojowników o Wolność i Demokrację.
2: Tyle to było o wolności i demokracji, ile, prawda, ja jestem wysoki.
1: W samej nazwie to wszystko wyczerpywało całe zagadnienie. Krótką przerwę zrobimy. Dzisiaj o komunistycznych obozach represji rozmawiamy w cyklu Echa Historii. Pan Mateusz Wyrwik jest z nami, autor książki Obozy Pogardy. Na Facebook państwa zapraszam. Tam również linki do książki Obóz Pogardy, również do książki Łagier Jaworzno, autorstwa pana Mateusza Wyrwicha. To też, jeżeli ktoś chciałby bliżej się przyjrzeć tym publikacjom, to od razu przeniosą państwa na stronę wydawnictwa. A my wracamy po piosence na dalszy ciąg rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: obozów represji, komunistycznych obozów represji. Trzeba to tutaj podkreślić. Pan Mateusz Wyrwich dzisiaj jest naszym ekspertem, politolog, dziennikarz, publicysta, autor książki Obozy pogardy. Czy zdarzało się, że rozmówcy, z którym się pan spotykał, zbierając materiały do książki, po kilkudziesięciu latach nadal bali się otwarcie mówić o tych sprawach związanych z obozami represji?
1: A mało tego, proszę pana, no więc tak, ja rozmawiałem z kilkudziesięcioma osobami, nawet chyba przekroczyłem setkę, tak myślę, tak. Tu jest wymienionych w książce, o ile mnie pamięć nie myli, około 50 czy 60. Otóż jest obóz taki sowiecki, a później tylko sowiecki, na Lubelszczyźnie w Skrobowie. I proszę sobie wyobrazić, pani, już nie pamiętam nazwiska, z Radia Lublin zrobiła materiał bodaj u schyłku lat 90. albo na początku lat 2000. Nie, na, tak, już nie będę, tak mi się wydaje, u schyłku lat 90. I mówili o tym obozie w Skrobowie, bo to jest straszny obóz, tam mnóstwo ludzi zamordowano w tym Skrobowie. I to była też audycja, zdaje się, nocna, piękny reportaż z tego, co wiem, bo przesłuchałem ten materiał. I bodaj dzień czy dwa dni później pojawili się jacyś ludzie przy sklepie, to takie miejsce, w którym po prostu zbierali się ludzie, wysiedli z jakiejś wołgi czy czegoś takiego, no i tam kupowali w sklepie i rzucali takie teksty, że właśnie no, byłoby po prostu nie najlepiej, a nawet niektórzy mówili, żeby nie opowiadali, a niektórzy nawet mówili, że mogą się znaleźć, jeśli będą dalej opowiadali, mogą się znaleźć tam w tych dołach, w których Krzesimów i Skrobów, to nie opodal miejscowości, w tych dołach, w których się tam znaleźli ludzie zamordowani. Notabene, no ja tam oczywiście zgłoszono to na policję, policja oczywiście nie znalazła żadnych sprawców, jak to bywa. Więc no, takie rzeczy się działy. Mało tego, w Jaworznie, kiedy ja rozmawiałem z tymi ludźmi, bo pojechałem na ich zjazd, pierwszy zjazd, to ile nie pamięć nie myli, to był, bo oni organizowali, teraz też organizują, chociaż już jest malutko tych ludzi. Jedna z moich książek właśnie opowiadająca o ludziach skazanych na karę śmierci, to już w ogóle ich nie ma w czasach komunizmu, wymarli śmiercią naturalną, ale kiedy zbierałem materiały w Jaworznie, to ci funkcjonariusze wobec mnie byli po prostu bardzo agresywni. Ja na szczęście nie zatrzymywałem tam się w hotelu, mieszkałem gdzie indziej zbierając materiał. No i jeden z nich, Fijołek, jak już nie pamiętam dokładnie, mnie pchnął tak, że nieomal nie spadłem ze schodów. Więc generalnie rzecz biorąc, kiedy poszedłem do tego siedliska tych funkcjonariuszy, tych strażników, oni tam mieszkali w Jaworznie. Większość z nich mieszkała w Jaworznie, zbierali się, jak powiadam, w tym lokalu z Buwidu. Mieli zresztą wyśmienite emerytury. Tak, kiedy dowiedzieli się, o czym ja chcę mówić, to najpierw przekonywali mnie, że to jest, była fantastyczna przygoda dla tych młodych ludzi, że świetnie ich wychowywano, tak w tym stylu, jak mówił Koźniewski pisał na ten temat, ale tak dobrze napisał na ten temat, że po prostu nawet te uboskie kwartalniki czy tam miesięczniki, które wychodziły, nie chciały mu tego opublikować. Tak świetlany obraz. Ale w jednym z filmów, który został później nakręcony o tym obozie, oczywiście taki

0: fałszywy. Są tam fragmenty opowiadające niby o Jaworznie. W każdym razie ci ludzie byli niezwykle agresywni. Gdyby mieli taką możliwość, to wydaje mi się, że jakoś nie chcieli mnie pozywać do sądu, ale że mógłbym oberwać raz czy drugi raz w głowę przez jakichś takich nasłanych bandziorów czy kogoś takiego. W każdym razie nie miałem głuchych telefonów, może dlatego, że nie miałem wtedy telefonu jeszcze, ale jakieś takie groźby, które były przesyłane przez jakichś takich umówionych, które trafiały do mnie, do redakcji, więc ja wówczas pracowałem w edycji spotkania, później w życiu, później w różnych takich też w Nowym Państwie. W każdym razie był to taki czas, kiedy ci ludzie jeszcze mieli jakieś tam kontakty w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych. Zresztą ten Centralny Zarząd Zakładów Karnych słabo został, poza tym jak cały szereg innych instytucji tego typu represyjnych, słabo został zlustrowany, więc a zresztą to z pokolenia na pokolenie ci strażnicy bardziej są z taką bardzo eklektyczną społecznością, większą niż policjanci czy wojskowi. Z pokolenia na pokolenie tam są ci wartownicy, naczelnicy, etc., etc., więc to...
1: A czy istnieją jakieś kwestie związane z tą historią polskich obozów represji komunistycznych, które nadal budzą spory wśród historyków? Albo czy są takie przypadki, gdy na przykład dokumenty przeczą powszechnie przyjętym opiniom?
0: Nie, wie pan, nie zauważyłem czegoś takiego. Poza tym, wie pan, no, kilkanaście osób napisało książki na ten temat. Ja bym miał tutaj obszerny materiał profesora Wolszy, który napisał o więziennictwie i o obozach. Profesor Szwagrzyk, prawda, który napisał kilka jeszcze innych osób, które pisały, czy to o Jaworze. Jest nas, można powiedzieć, czy kilkudziesięciu, którzy pisali na ten temat? Chyba nie. W związku z tym no, nie ma specjalnych sporów. Są na przykład dokumenty archiwalne, które przeczą pewnym, które przeczą faktom. No na przykład korupcja czy kradzież była nieprawdopodobna. Przydział powinien być na jednego osadzonego w obozie jakiś tam, nie wiem, 100 gram masła, czy tam margaryny, czy chleba, czy jakieś duszonki, czy czegoś takiego. Nie, proszę pana, na ogół z tego, co wszyscy mi opowiadali, nie znając się wzajem, bo przecież ci ludzie byli w różnych obozach, więc to była tak zupa przysłowiowa, zupa strawy, albo chcąc uszanować, wie pan, w sposób szyderty piątek, to dawano ze śmierdzących śledzi, dawano zupę. Czy przydział chleba mieli pół kilograma, ci ciężko pracujący, ci, którzy nie pracowali, mieli 200 gram, to sobie wyobrazi, na cały dzień. I po prostu czym innym były zapisy bo kradziono, czym innym były zapisy w tych archiwaliach, a czym innym były fakty. Bywało tak, że na przykład ktoś siedzieć miał 3 miesiące, a siedział 4 miesiące, prawda? I był, bo z jakichś powodów po prostu ten naczelnik. Tak. Czy oczywiście nie stosowano, jak pisano, żadnych metody wychowawcze były, tylko nie stosowano żadnych represji. Represja była codziennością. Była codziennością, represja była w obozach. Inaczej troszkę traktowano tych, którzy pracowali w batalionach górniczych, czy w batalionach budowlanych, czy uranowych, ale jak ktoś podpadł, to też go wywożono do Związku Sowieckiego z tych uranowych, bo to była wielka tajemnica i tak dalej, i on nie mógł pozostać podpisywali zresztą, ci, którzy byli, podpisywali zobowiązania, że nigdy nikomu nie będą mówili, co tutaj robili i tak dalej. Ci, którzy byli w tych kopalniach uranu, notabene również ci młodzi ludzie, którzy byli w Jaworznie, musieli byli zobowiązani do podpisywania takich zobowiązań.
1: O kopalniach uranu tutaj rozmawialiśmy swego czasu w Nocnych Światłach mniej więcej 2 miesiące temu. Ten wątek, właśnie to nie wątek, to był jeden z tematów poruszanych tutaj dosyć szeroko. Więc to też jest jedna z tych zbrodni. Może nie był to obóz represji, ale to był, no kopalnia była w czymś w rodzaju obozu pracy. Chociaż z tego, co pamiętam, z tych danych, które wtedy posługiwałem się z danych, to tylko około 180 osób zgodziło się dobrowolnie pracować w tych kopalniach uranu na Dolnym Śląsku, a reszta to byli po prostu pracownicy przymusowi, to byli niewolnicy, no krótko mówiąc. Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Echa Historii rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Pan Mateusz Wyrwich jest z nami, autor książki Obozy Pogardy. Za chwilę muzyka, po piosence wrócimy do Państwa na ostatnią już część dzisiejszego wydania programu. Jeżeli ktoś z Państwa chce napisać do nas, to jeszcze jest czas na to przez kilkanaście minut na fanpage'u Radia Plus facebookowym pod pierwszym postem od góry.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Komunistyczne obozy represji w Polsce. Dzisiaj o tym rozmawiamy w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii. Za 14 niespełna minut minie godzina pierwsza. Niecały kwadrans tam pozostał do końca dzisiejszego spotkania. Naszym ekspertem dzisiaj jest pan Mateusz Wyrwich, dziennikarz, publicysta, politolog, autor książki Obozy Pogardy. Ostatnie minuty też dla państwa. Zapraszam na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest na to miejsce. Teraz chcę właściwie zakończyć tym, co w jaki sposób dzisiaj patrzymy na to wszystko, o czym pan pisał w swojej książce, o czym pan nam dzisiaj opowiada. Bo no, spójrzmy na to, czy właściwie, jak pan ocenia, czy nadal ta wiedza o tych obozach jest w Polsce, no nie wiem, stosunkowo niewielka? Czy coś się zmieniło? Czy coś się zmieniło po 89 roku?
2: Proszę pana, bardzo niewielka, jeszcze tutaj może wspomnę, bośmy w ogóle nie mówili, otóż w roku 1952 zostały zlikwidowane niższe seminaria, blisko 50 niższych seminariów zakonnych. I tam, nie mówię, że wszyscy młodzi ludzie, którzy tam byli, trafili do obozów, ale trafiali. Również w 1954 roku zorganizowano specjalne obozy dla sióstr zakonnych, które były więzione w takich dość specyficznych obozach. Znaczy uważano po prostu, że to są ludzie bezużyteczni, powinni się wykazać traczami dla... Przerzucano te siostry z różnych z miejsc, których one rezydowały, były siostry miejsca też, które pozostały tam, były Niemki, to nazywano ich agentami niemieckimi, prawda? Te siostry, które zostawały na ziemiach obecnie polskich, wtedy niemieckich, były związane miejscem, więc przerzucano ich. Notabene w autobusach, ciekawych autobusach Urbisu, takich wycieczkowych, z zasłoniętymi firankami, mówiono ludziom, że no właśnie siostry się tu wybierają na jakieś wycieczki i tak dalej, ponieważ ludzie bronili swoich księży czy swoich sióstr. Więc chciałem tutaj to dodać, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Taki wybitny intelektualista, Józef Cyrankiewicz, w cudzysłowie wybitny intelektualista, komuch, który po prostu z piórka się ubierał, jakieś takie... tworzy taką elitę postkomunistyczną w Polsce po II wojnie światowej. Notabene mamy dzisiaj tej elity postkomunistycznej bardzo dużo przecież w różnego rodzaju mediach. Generalnie rzecz biorąc, ta lewica, czy to pokolenie poprzednie już wymierające, czy obecne ich tam wnuczęta, które właśnie, czy notabene ci ludzie formatu obecnego, dzisiejszego marszałka Sejmu Czarzastego. Więc tacy to są ludzie. Ale proszę jeszcze raz przypomnieć mi, bo w tych swoich dygresjach wyszedłem.
1: No to pytałem pana, czy wiedza o tych obozach jest nadal stosunkowo niewielka, czy coś się zmieniło po roku 89, bo właściwie...
2: No zmieniło się w sposób radykalny, to po prostu o wiedzy na temat, wiedza na temat obozów czy więzień była po prostu wiedzą zakazaną. Można było trafić za to do więzienia. No paradoks taki, ludzie wychodzili z obozów i mówili o tym w wiosce, w miasteczku, komuś tam i ktoś powtórzył, no to ten, kto powtórzył, wszedł do obozu jakiegoś innego, był skazywany przez komisję specjalną. Bogu dzięki, dzisiaj się tak nie dzieje. Natomiast wiedza na ten temat podobnie, no jest pewna, no, o żołnierzach wyklętych, prawda? Natomiast wiedza o obozach jest naprawdę do dzisiejszego dnia znikoma. No fakt, że nie ma tam, nie, już nie mówię tablic, ale pomników ludzi pomordowanych, czy mówi się Rembertów, prawda? Wiemy o Rembertowie, jest to, bo tam był ten obóz w Rembertowie, jest tablica, taki właśnie można powiedzieć quasi pomnik poświęcony obozowi w Rembertowie, prawda?
1: Tak, przy pocisku.
2: Tak, no bo to, bo przecież nie mówimy prawie w ogóle, żeśmy nie ruszyli tego, były obozy, które były prowadzone przez NKWD i później były prowadzone przez informację wojskową, tak się mówi o tych wojskowych łagodnie, którzy nigdy, że tak powiem, nie poddali się żadnej, nie powiedzieli przepraszam, ta informacja wojskowa, która była, czy to późniejsze WSI, spadkowiercy, WSW, to przecież mordowali na równi z tymi MBP, bo tak się mówi, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i tak dalej, oni byli nie mniej albo bardziej czasem okrutnymi oprawcami. To jedno, jak mordowano ludzi, którzy wracali, ta młodzież, która była prześladowana i później trafiła do Andersa, która w Związku Radzieckim była prześladowana, później trafiła do Andersa, później kończyli szkoły, czy to w Londynie, czy kończyli szkoły we Włoszech i później wracali do Polski, do rodzin, no, mieli te 12-14 lat, a później mieli te 16-17 czy 18 lat i później trafiali do obozów, czy do więzień, bo byli traktowani, oczywiście ja nie mówię o wszystkich, nie o gremium, ale byli traktowani jako agenci obcych wywiadów, więc to dzisiaj, czy się o tym mówi? Nie, to naprawdę mała ilość tej literatury jest. Bogu dzięki, ja od czasu do czasu zachęcam ludzi do tego, żeby pisali prace magisterskie, prace doktorskie. A i jeszcze chciałbym wspomnieć tutaj o obozie w Bojanowie, gdzie siedziały kobiety, dziewczyny siedziały młode, które właśnie za działalność polityczną. No, warto tutaj powiedzieć też o ludziach, którzy, no, na przykład mama Konrada Swiniarskiego, świętej pamięci, matka zmarła z głodu, z wycieńczenia w obozie w Mysłowicach. No po prostu ludzi w tych obozach częstokroć, jak już wspominałem, katowano, czy po prostu katowano brakiem żywności. No było tak jabłożnie w obozie, że ci ludzie, którzy nie pracowali, po prostu mieli takie racje żywnościowe, że zjedli kota. Prawda, tamtego naczelnika złapali, upiekli go sobie gdzieś. No, ludzie w Krzesimowie jedli trawę, bo też im nie dawano jeść. Więc okrutne rzeczy, które po prostu no, nie wydają się czasem realne, czasem wydają się jak zmyślone. Można się powiedzieć za pisarką Ireną Szmagleską, tak, o ile nie pamięć nie mieli, ludzie ludziom zgotowali ten los, jak w obozach niemieckich, tak podobnie ten model obozowy sowiecki czy niemiecki był przeniesiony do tych obozów w Polsce, które prowadzili komuniści. Więc warto o tym pamiętać, warto przypominać. Uważam, że na każdym z tych obozów powinny być w miejscu, gdzie były, bo są jeszcze budynki po tych obozach. Na przykład w Skrobowie, gdzie siedzieli ludzie przez NKWD aresztowani, bo to były te pierwsze obozy, które robili tak zwaną priewierkę, czyli tak jakbyśmy powiedzieli przegląd. Zarówno cywilów, jak i wojskowych Rosjanie rozstrzeliwali albo wywozili na Syberię, albo wsadzali do więzień. Mówimy o Lubelszczyźnie, no, ten straszny ten zamek lubelski, ale też i były obozy, mnóstwo tam obozów było na Lubelszczyźnie. Robiono tak zwane priewierki w wojsku, powoływano do jednostek wojskowych, i w tych politruk ludzie od szarpania tej młodzieży wojskowej albo ich wysyłali do więzień częstokroć, albo do obozów, bo byli to podejrzani, bo była to inteligencja, ludzie, czy drobna szlachta, czy jakieś tam pochodzenie szlacheckie od pokoleń, prawda, ale była to taka szlachta zagonowa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli biedniutka, ale jednak był ten wzorzec, ten model niepodległościowy Polski, ta pamięć o walce z Rosjanami w powstaniu listopadowym, styczniowym. Takich ludzi eliminowano. Taki przykład, no, jakże ona się nazywa, Janina, która została zamordowana nasza pilot, która została zamordowana w Katyniu.
1: Janina Lewandowska.
2: Tak, jej siostra została zamordowana w akcji AB w Palmirach podwarszawskich, prawda? To była ta polska inteligencja. Podobnie było, notabene, sowieckie służby specjalne, kiedy był rok 1941 i Niemcy najechały ruskich, to zostawiali w sposób celowy ludzi, którzy byli skazani na wywiezienie bądź osadzenie w obozach. Mówię o tych terenach, które były zajęte przez ruskich. Panie Więc Mateuszu, to była świetna współpraca, świetna działalność.
1: Zbliżamy się do końca, więc chcę pana zapytać o rzecz następującą, bo mówimy właściwie o tym wszystkim ze względu na pamięć historyczną, która jest coraz częściej staje się elementem polityki, ale nie staje się elementem tożsamości. Mam wrażenie, że szala przechyla się właśnie na stronę polityki niż tożsamości narodowej. Dlatego na koniec mam prośbę o takie, żeby pan pokusił się może o takie współczesne znaczenie tej książki. Bo po pierwsze, czego współczesny czytelnik może nauczyć się z tej historii, którą pan opisał w obozach pogardy? Jakie mechanizmy państwowej przemocy, które pan pokazuje w książce, pozostają nadal jakimś aktualnym ostrzeżeniem, tak to nazwijmy. Czy widzi pan jakieś zagrożenie wynikające też z zaniku pamięci na przykład o tym, bo cały czas jednak mówimy, że ta historia nie jest dostatecznie wyświetlana. I jeszcze rzecz najważniejsza, która, jak się umawialiśmy na dzisiejszą rozmowę, to padł wątek młodych ludzi, którzy o tym po prostu nie mają zielonego pojęcia. Z grubsza coś wiedzą o obozach niemieckich w Polsce w II wojnie. Czasami gadają bzdury, że to są polskie obozy w ogóle, ale o polskich obozach, o komunistycznych obozach represji mają po prostu właściwie żadną wiedzę. Jak młodym ludziom opowiadać o tym wszystkim, o tym powojennym terrorze komunistycznym, żeby to nie była dla nich bajka o żelaznym wilku?
2: No wie pan, młodzi ludzie, szczególnie kiedy chcą się uczyć tej historii, prawda? No, coś czytają, można powiedzieć, prawda, coś, co dzisiaj mogą czytać, a co było kiedyś zakazane, za to czytanie ludzie trafiali do obozów czy do więzień. Warto im przypomnieć, że ci ludzie, którzy mają dzisiaj 14-15 lat, ich dziadkowie też mieli 14-15 lat, prawda? I też chcieli wolnej Polski, tak jak dzisiaj ludzie chcą. Mam tutaj na myśli ludzi związanych z prawicą, z konserwatywnych, związanych z Kościołem, który cały czas był represjonowany. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Ludzi, którzy byli związani z duszpasterstwami po wojnie, też siedzieli w obozach. To do tego nie miejmy żadnych wątpliwości, bo oni stanowili jednak niebezpieczeństwo. I uważam, że trzeba tym ludziom mówić, że dzień wczorajszy to jest historia, a my zostaliśmy osadzeni w tej historii, w tym miejscu. Mówi się oczywiście o Mieszku I i tak dalej, o kolejnych królach, ale też mówimy o złej historii. No na przykład zwróćmy uwagę, że w 89 roku za komunistami, przeciwko komunistom nie wszyscy głosowali. Dzisiaj jakie rządy mamy? Wiemy jakie mamy, prawda? Albo prosowieckie, albo proniemieckie. Więc dążą w tym kierunku rządzący. Oczywiście mówiąc, że tu demokracja, tak jak mówili, demokracja ludowa, prawda, jak tutaj prawo, tak jak my je rozumiemy dzisiaj. No, wie pan, no to jest, albo jest prawo, albo go nie ma. Mówiono wtedy, no to jest prawo socjalistyczne, demokracja ludowa, demokracja socjalistyczna. Jest, albo jej nie ma, po prostu. Co tu dużo mówić. Więc warto wiedzieć, że tożsamość się buduje na historii własnej. Nie ma przyszłości, nie ma teraźniejszości, nie ma przyszłości bez przeszłości. Jeśli nie będziemy widzieli tej złej przeszłości, tej dobrej przeszłości, to nie będziemy mogli budować własnej tożsamości. Musimy spojrzeć na to, kim byli ci ludzie, którzy powiedzmy sobie obsadzali nie tylko całą kulturę, teatry, kina, literaturę. Oczywiście wielu z nich później stanęło w 1980 roku, czy po 1956 roku, podczas tej tak zwanej odwilży, czy w 1980 roku budując struktury Solidarności. Wielu z nich, z tych, którzy byli oprawcami, Wideherę, prawda, taki pan, co to był funkcjonariuszem, oficerem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a później był wykładowcą na SGGW dzisiejszy, przepraszam, nie na SGPiS-ie dzisiejszym, SGH. I wielu takich ludzi, którzy się przebranżowili, jak na przykład uczyli prawa studentów, a skazywali naszych ludzi niepodległościowców na karę śmierci. Więc warto po prostu o tym pamiętać i nie można budować przyszłości czy teraźniejszości, no bo ta teraźniejszość już nam ucieka. Można powiedzieć, że już jej nie ma, jeśli nie ma, tylko jest przeszłość i przyszłość, bo każda sekunda już jest tą przeszłością. Więc jeśli nie będzie tego, tej świadomości, tej wiedzy, to każdy może nam powiedzieć, tak jak mówili tam któryś tam, mówiąc o stanie wojennym podczas tych protestów przeciwko rządom PiS-u, a cóż to takiego stan wojenny, to taki był, no nikt tam sobie, a że zamordowano ponad 100 kilkadziesiąt osób, nie mówiąc już o tych ludziach, którzy zmarli, ponieważ nie dojechało pogotowie, bo był stan wojenny, bo było wszystko przeznaczone dla wojska i tak dalej, bo nie dopuszczano, na przykład jak były manifestacje, mamy takie przykłady z okresu stanu wojennego, że ludzie poumierali, bo nie dopuszczano pogotowi, bo spaliło się coś, bo nie dopuszczano straży, ponieważ były w tym czasie manifestacje, mam tutaj na myśli na przykład Szczecin. Więc takie przypadki roku 1982. Więc jeśli nie będziemy znali własnej historii, to każdy będzie nam mógł mówić, że Niemcy, tak jak Niemcy mówią dzisiaj, że były polskie obozy, no tak, były na terenie Polski, ale prowadzone przez Niemców w straszliwym terrorze.
1: Trzeba tutaj uściślić, że na terenach ziemi, na ziemiach polskich, bo Polska tak jako państwo wtedy nie istniało. Właśnie, no już nie mówiąc o tym, że pojawiały się jeszcze inne głosy mówiące o tym, że to były w ogóle polskie obozy, a nie niemieckie, tylko nazistowskie i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, no, jacyś naziści napadli tak na Niemcy, no tak. I właśnie tego.
1: Panie Mateuszu, już pierwsza minęła, to też niestety musimy zamykać nasze spotkanie, ale jeszcze na koniec chciałbym oddać głos słuchaczom. Tutaj pan Aleksander do nas napisał. Tym bardziej, że pochodzi, jak tutaj sam pisze, z Jaworzna. Pan Aleksander napisał: świetnie słucha się historii u was, a zwłaszcza o historii mojego miasta Jaworzna. Kiedy byłem nastolatkiem, lata 70., 80., to nikt w mieście o obozie nie mówił. Nie było wolno, nie mieliśmy wiedzy żadnej o tym, co się tutaj działo. Dzisiaj istnieją jedynie szczątkowe artefakty, ale i jest doskonała praca Muzeum w Jaworznie na temat obozu dwóch totalitaryzmów i rzeczywiście są tam warte uwagi publikacje, które z ręką na sercu mogę polecić, jak chociażby Obóz dwóch totalitaryzmów, taka publikacja Jaworzno 1943-56.
2: Która była organizowana. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, nie pamiętam nazwiska, ale w każdym razie tam na terenie obozu mieści się szkoła i dyrektor tej szkoły, nie pamiętam już nazwiska, mówię o roku 1990, zrobił izbę pamięci poświęconą obozowi w Jaworznie. No i dzisiaj z tego, co wiem, to jest obóz właśnie dwóch totalitaryzmów i z czasu II wojny światowej, po wojnie także, więc w ogóle dzisiaj Jaworzno, myślę, że dość pamięta tam ludzie, którzy mieszkają w jakiś sposób istotny, no rzeczywiście poza tymi oprawcami, no bo już pewnie ich nie ma, ale w sposób istotny tę pamięć do dzisiejszego dnia kultywują. To jest bardzo ważne. Zresztą wielokrotnie przyjeżdżali tam Jaworzniacy, organizowali zjazdy czy zloty. Więc
1: no, w przeciwieństwie niestety do Warszawy, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, gdzie na Polach Mokotowskich trwa nieustanny festyn, jak tutaj
2: no tak,
1: pan opisywał.
2: Na terenie oczywiście także w innych miejscach podobnie się odbywają różne festyny czy miejsca, w których upamiętnia się różne wydarzenia, natomiast nie upamiętnia się ludzi, którzy byli katowani, byli prześladowani, częstokroć ginęli w tych obozach, bądź też po prostu wycieńczeni, wracali z obozów i umierali. To dotyczyło również rodzin, bo tak to było, które były osadzane. Ciekawe zresztą, bo na Pomorzu byli autochtoni, którzy byli poddani represjom w okresie międzywojennym, kiedy ta część była w Niemczech, byli poddawani represjom, czy na Śląsku na przykład byli poddawani represjom przez Niemcy. Później, kiedy przyszła władza komunistyczna, byli prześladowani przez komunistów. To bywały takie przypadki, że ci ludzie, jak już wspominałem, siedzieli w dwóch obozach, niemieckim i sowieckim, czyli polskim podległym Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego czy Centralnemu Zarządu Zakładów Karnych. To smutne, ale tak to jest i warto by po prostu, by każdy, kto no, we wszystkich województwach komisja specjalna, która miała walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym, była we wszystkich województwach i warto by po prostu, są materiały tej komisji i warto by popytać jeszcze ludzi, którzy siedzieli w tych więzieniach, ci, którzy mieli tam 16-17 w tych obozach, jeszcze żyją, niektórzy mają już po 80, ale jest to Stowarzyszenie Jaworzniaków.
1: Tak, panie Mateuszu, musimy kończyć niestety, bo już prawie 10 minut po pierwszej. Tylko jeszcze dodam tutaj na koniec jedną myśl, bo wspomniał pan o tych osobach, które najpierw siedziały w obozach, w łagrach niemieckich, a później trafiały do łagrów sowieckich. Tutaj taką, no powiedzmy, sztandarową postacią, i to powiem za chwilę dlaczego, był nieżyjący już niestety, zmarły w wieku chyba 102 lat, jeśli dobrze pamiętam, pan Kazimierz Piechowski, który uciekł z obozu Auschwitz, wyjeżdżając przez bramę główną obozu samochodem komendanta. No to ucieczka, która w ogóle wydaje się nie powinna coś takiego zaistnieć, a później przecież siedział w komunistycznym więzieniu za to, że brał udział w oporze przeciwko Sowietom. W trakcie II wojny był związany z AK, a potem po ucieczce z obozu Auschwitz. Tak więc no, losy, jak widzimy, no straszne. Dobrze, że to wszystko było, chociaż patrząc na to, co się dzieje na świecie i to wcale nie jest zbyt daleko od nas, za naszą wschodnią granicą, mówię tutaj także o tej granicy wschodniej z północy do nas przylegającej, czyli o obwodzie kaliningradzkim, to wiemy dobrze, że ta rzeczywistość niestety na tych terenach się nie skończyła.
2: No tak, to Białoruś, tak. Rosja... do dzisiejszego dnia ma, tylko inaczej to się nazywa, prawda? To przecież później po 56 roku, po 50, przepraszam, 5, 4, 3 nazwano to tam ośrodki pracy więźniów, prawda? Można nazwać, prawda, że tam ośrodki lecznicze też można nazwać. Prawda?
1: No więc system państwowej represji nadal niestety działa w niektórych regionach świata. Dobrze, że nie u nas. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj przez minione 2 godziny z małym okładem w cyklu Echa Historii rozmawialiśmy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Gościem państwa i moim, naszym ekspertem tego wieczora był pan Mateusz Wyrwich, politolog, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek historycznych, w tym tych, do których się odnosiliśmy dzisiaj, obozy pogardy i łagier Jaworzno. Dziękuję panu serdecznie.
2: Dodam jeszcze, blisko 20 lat związany z tygodnikiem katolickim Niedziela.
1: Tak, oczywiście. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
2: Panu Bogiem i do miłego usłyszenia. Wszystkiego pięknego na piątek, sobotę, niedzielę.
1: Tak, pięknego weekendu życzę panu.
2: Pracy całej załodze. Życzę.
1: No, załoga Nocnych Światów jest jednoosobowa, więc tutaj akurat tak, tutaj jest sam sterem, żeglarzem i okrętem.
2: No w każdym razie to w tej załodze, która przyjdzie jutro rano.
1: Dziękuję serdecznie, zostawię pozdrowienia dla kolegów i koleżanek z Panem Bogiem. Pan Mateusz Wyrwich był z nami przez minione 2 godziny. Dziękuję państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystko przeczytałem. Zapraszam do Nocnych Światów od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1, czasami z bonusem, jak dzisiaj. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio można nas odbierać, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Również państwu życzę pięknego weekendu czerwcowego. Zapraszam w poniedziałek od 23 również w cyklu Echa Historii. Tym razem zupełnie inne regiony będziemy eksplorować, ponieważ mamy rok 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Rozmawiać będziemy o 2 wojnach amerykańskich. O wojnie o niepodległość i o wojnie secesyjnej. Gościem poniedziałkowego wydania będzie dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, pedagog, dziennikarz, publicysta, autor książek historycznych i batalistycznych. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.